0: Lego. Lego. Lego. Lego.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Michał Jarosz, zapraszam na podsumowanie najważniejszych informacji, o których mówiliśmy w czasie minionej doby.
1: Przygotowanie do budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce wchodzą w kolejny etap. Bechtel podpisał umowę z firmą, która będzie odpowiadać za usługi związane z ochroną i bezpieczeństwem na terenie inwestycji Lubiatowo-Kopalino. Jak przekazuje portal Choczewo24, zakres kontraktu obejmuje m.in. ochronę pracowników, gości, infrastruktury oraz mienia. Do zadań firmy należeć ma m.in. kontrola dostępu do terenu budowy, nadzorowanie ruchu oraz bieżące wsparcie działań związanych z ochroną obiektu. Usługi mają być realizowane zgodnie z przepisami, wymaganiami projektu oraz standardami stosowanymi przy inwestycjach o strategicznym znaczeniu. Podpisanie umowy oznacza, że pojawią się także nowe miejsca pracy. Firma zapowiada również rozwój własnego zaplecza szkoleniowego. Na potrzeby kontraktu ma zostać uruchomiony nowy ośrodek szkoleniowy w Gdańsku. Zapewnienie ochrony terenu, kontroli dostępu i bezpieczeństwa pracowników będzie jednym z kluczowych elementów funkcjonowania placu budowy, zwłaszcza wraz ze wzrostem liczby firm i osób zaangażowanych w realizację największej inwestycji energetycznej w Polsce. Dwóch nastolatków po przejażdżkach na hulajnogach elektrycznych zakończyło jazdę w szpitalu, interweniowała policja. Podczas weekendu wejherowscy policjanci podejmowali czynności służbowe podczas obsługi dwóch wypadków drogowych z udziałem osób nieletnich poruszających się na hulajnogach elektrycznych. Każdy z chłopców został ranny w wypadku i przewieziony do szpitala. Pierwszy z nich miał miejsce w sobotę po godzinie 10 w Szemudzie na ulicy Wejherowskiej. 15-letni chłopak poruszał się hulajnogą elektryczną po chodniku. W pewnym momencie z uwagi na niedostosowanie prędkości do warunków stracił panowanie nad hulajnogą. Następnie upadł na chodnik z licznymi obrażeniami, w tym głowy, i został przewieziony do szpitala. Policjanci, weryfikując okoliczności, ustalili, że chłopak nie miał założonego kasku ochronnego. Teraz z uwagi na odniesione obrażenia nadal pozostaje pod opieką lekarzy. Dzień później, w niedzielę po 13 w Redzie na ulicy Świętego Wojciecha, doszło do kolejnego zdarzenia. 15-latek jadący hulajnogą w kierunku ulicy Norwida chciał zjechać z jezdni na chodnik przez przejście dla pieszych. Tylne koło uderzyło w krawężnik, a następnie doszło do wypadku. Chłopak przewrócił się i również trafił do szpitala. Trzy przypadki kierowania pojazdami po alkoholu ujawnili w krótkim czasie policjanci z powiatu wejherowskiego. Nietrzeźwy kierujący hulajnogą elektryczną, rowerzysta oraz dwóch mężczyzn na rowerze wodnym. W jednym przypadku skończyło się na mandacie, w pozostałych sprawy zostaną skierowane do sądu. Przed godziną drugą w nocy policjanci patrolujący Wejherowo zwrócili uwagę na mężczyznę jadącego hulajnogą elektryczną. Funkcjonariusze zatrzymali go do kontroli i sprawdzili jego stan trzeźwości. Badanie wykazało blisko promil alkoholu w organizmie. Mężczyzna został ukarany mandatem w wysokości 2,5 tysiąca złotych. Do bardzo niebezpiecznej sytuacji doszło również na jeziorze Choczewskim. Policjanci z komisariatu policji w Gniewinie zostali skierowani na miejsce po zgłoszeniu dotyczącym zdarzenia z udziałem roweru wodnego. Jak ustalili funkcjonariusze, dwóch młodych mężczyzn w wieku 21 i 22 lata wsiadło na rower wodny i wypłynęło na jezioro. W pewnym momencie rower przechylił się, zaczął nabierać wody, a następnie zatonął. Na szczęście obaj mężczyźni zdołali o własnych siłach dopłynąć do brzegu. Nie odnieśli poważnych obrażeń. Policjanci sprawdzili ich stan trzeźwości. Okazało się, że jeden z mężczyzn znajdował się w stanie po użyciu alkoholu, natomiast drugi był nietrzeźwy. W tej sprawie policjanci prowadzą dalsze czynności. Za kierowanie rowerem wodnym po użyciu alkoholu grozi mandat w wysokości 1000 zł, natomiast za kierowanie w stanie nietrzeźwości 2,5 tysiąca zł. Kolejny przypadek ujawnili po godzinie 2 w nocy policjanci z posterunku policji w Łączycach. W Brzeźnie Lęborskim zauważyli rowerzystę, którego sposób jazdy wzbudził ich podejrzenia. Mężczyzna nie chciał poddać się badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. W związku z tym został doprowadzony do szpitala, gdzie pobrano od niego krew do dalszych badań. Policjanci prowadzą dalsze czynności w tej sprawie. Za kierowanie rowerem w stanie nietrzeźwości grozi mandat w wysokości 2,5 tysiąca złotych. Dwie osoby zostały poszkodowane po upadku z koni na plaży w rejonie Słajszewa. Konieczna była interwencja medyczna. Do zdarzenia doszło w niedzielę 16 sierpnia około godziny 9. Zastępy Ochotniczej Straży Pożarnej Słajszewo i OSP Kopalino zostały zadowolone.

0: dysponowane na plaży w rejonie Słajszewa, gdzie z koni spadły 2 osoby. Po dotarciu na miejsce strażacy zastali 2 poszkodowanych. Pierwszej pomocy udzielały im już znajdujące się w pobliżu osoby postronne. Oboje doznali obrażeń w wyniku upadku. Strażacy zabezpieczyli miejsce zdarzenia, przeprowadzili rozpoznanie oraz udzielili poszkodowanym kwalifikowanej pierwszej pomocy. Jednym z najważniejszych zadań było następnie przetransportowanie rannych z plaży do drogi dojazdowej. Ze względu na charakter terenu zespoły ratownictwa medycznego nie mogły dotrzeć bezpośrednio do miejsca wypadku. Strażacy ewakuowali więc poszkodowanych w miejsce, w którym możliwe było ich bezpieczne przekazanie ratownikom. Pomorskie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa będą mogły sięgnąć po nawet 2 miliony złotych do finansowania na projekty badawczo-rozwojowe. Nabór wniosków rozpocznie się 31 sierpnia. Program skierowany jest do firm, które chcą inwestować w innowacje, nowe technologie i rozwój własnych produktów lub usług. O środki będzie można ubiegać się zarówno samodzielnie, jak i we współpracy między innymi z uczelniami czy jednostkami badawczymi. O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Firmy mogą realizować projekty samodzielnie albo w partnerstwie między innymi z ośrodkami badawczymi i szkołami wyższymi. Nabór prowadzony będzie przez Agencję Rozwoju Pomorza. Wsparcie ma umożliwić przedsiębiorcom realizację przedsięwzięć, które ze względu na wysokie koszty prac badawczych czy wdrażania nowych rozwiązań często trudno sfinansować wyłącznie ze środków własnych. Nabór rozpocznie się 31 sierpnia i potrwa do 28 października. Dodatkowo 9 września Agencja Rozwoju Pomorza organizuje spotkanie informacyjne dotyczące zasad naboru. Rozpocznie się ono o godzinie 10 w siedzibie agencji. Wejherowo otrzymało 4,5 miliona złotych dofinansowania na budowę nowego, pełnowymiarowego boiska piłkarskiego pomiędzy ulicami Wschodnią i Sikorskiego. Cała inwestycja ma kosztować 11,5 miliona i zostać zakończona pod koniec października 2028 roku. W ramach inwestycji powstanie pełnowymiarowe boisko piłkarskie o nawierzchni strawy syntetycznej i w wymiarach 112x72 m. Obiekt zostanie wyposażony w ogrodzenie oraz piłkochwyty. Zakres prac obejmuje również budowę budynku szatniowo-administracyjnego, wykonanie oświetlenia i monitoringu, a także zagospodarowanie terenu wokół boiska. Przewidywana całkowita wartość inwestycji wynosi 11 526 250 zł. Z tej kwoty 4,5 miliona stanowi dofinansowanie przyznane miastu przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Zadanie realizowane będzie w ramach programu budowy pełnowymiarowych boisk piłkarskich edycja 2025. Zgodnie z założeniami nowy obiekt ma być gotowy najpóźniej do 31 października 2028 roku.
1: Wydarzyło się na Nordzie. Śniadanie z Norda FM.

0: Dzień dobry, witajcie w środku tygodnia, Arkadiusz Mięczewski. Środa to dzień, w którym już możemy zacząć myśleć o tym, że za chwilę będzie piątek, a potem znowu weekend, no ale jeszcze środa i czwartek i piątek przed nami, także zaczynamy 19 dzień sierpnia, 231 dzień roku, do końca którego zostało nam 134 dni, wschód słońca 5.26, zachód 19.52, do końca astronomicznego lata zostało nam 34 dni. Myśl na dziś jest taka, nawet z najdalszej podróży wraca się do siebie. To pozdrawiam wszystkich tych, którzy wyjeżdżają i wszystkich tych, którzy właśnie wracają. I tych wszystkich, którzy zaczynają swój nowy dzień i tych wszystkich, którzy na przykład kończą nocną zmianę i zaraz położą się spać. Zapraszam na nasz poranny program. To wszystko, co przed nami, to nowe. A chociaż za chwilę zajrzymy do tego, co wydarzyło się tego właśnie dnia w historii Polski i świata, czyli 19 sierpnia. Później Polacy rodacy, niektórzy jadą do pracy i nasz poranny dowcip, a w kolejnych godzinach oczywiście jak zwykle dużo porannej muzyki, informacji i ciekawostek. To wszystko dla Was w naszym porannym programie. Ja mówię Wam jak zwykle dzień dobry.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. POR Invest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. POR Invest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
2: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu market budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu market budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
0: Reklama.
3: Najsilniejsi pokazali, co potrafią w Wejherowie. O tym już za chwilę usłyszycie. Także o kolejności projektów w ramach lęborskiego budżetu obywatelskiego oraz powiemy Wam o kowalskiej imprezie w Swołowie. Na regionalny serwis informacyjny w Norda FM zaprasza Michał Jarosz. W niedzielę plac Jakuba Wejchyra stał się areną rywalizacji najlepszych siłaczy. W zawodach European Strongman Cup 2026 zmierzyli się reprezentanci Polski, Czech, Ukrainy i Litwy. Zawodnicy musieli zmierzyć się z konkurencjami wymagającymi nie tylko dużej siły, ale również szybkości, wytrzymałości i precyzji.
4: W Strongman się pojawili już w sumie chyba dziewiąty raz.

0: 9. edycja zawodów Strongman właśnie w Wejherowie. Za to serdecznie dziękujemy włodarzom miasta i innym samorządowcom powiatu wejherowskiego oraz oczywiście sponsorom. A przed nami właśnie jest 6 konkurencji bardzo wymagających, m.in. wyciskanie belki o wadze 160 kg, bieg z ciężarem 360 kg, podnoszenie sztabek od 200 do 280 kg na schody, rzuty właśnie workami od 20 do 30 kg, uchwyt Herkulesa i martwy ciąg na maksymalne obciążenie.
1: Mówi Mateusz Ostaszewski z Fundacji Strongman. Gościem specjalnym zawodów był Krzysztof Diablo Włodarczyk.
2: Fajnie się ogląda, jest dynamika, szybkość, moc i energia. Jestem, jakby można powiedzieć, pełen podziwu, jakie to są kilogramy, bym powiedział, z jakimi idą, bo pewne konkurencje są na ilość, a pewne na szybkość, więc jest to ogląd.
1: Opowiada Włodarczyk. W zawodach European Strongman Cup 2026 zmierzyli się reprezentanci krajów położonych w Europie. Najlepiej z całym zestawem konkurencji poradził sobie Oskar Ziółkowski. Sportowa rywalizacja była tylko częścią niedzielnego wydarzenia. W trakcie zawodów prowadzono również aukcję charytatywną na rzecz Zosi Hinz. Znamy kolejność projektów, na które mieszkańcy Lęborka będą mogli głosować w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2027. Lista została ustalona w drodze losowania. Głosowanie rozpocznie się 10 września i potrwa do 23 września. W kategorii projektów nieinwestycyjnych znalazły się 2 pomysły. Plenerowe zajęcia Nordic Walking oraz bezpiecznie nad jeziorem Lubowic 2.0. Wśród małych projektów inwestycyjnych są komfortowa przestrzeń, mała architektura dla Lęborczan 2.0, ławeczka Nipkowa oraz budowa pump tracka przy ulicy Komuny Paryskiej. Na liście dużych projektów inwestycyjnych znalazły się natomiast nadmorska przystań oraz miejski park linowy dla dzieci, aktywna zabawa i rozwój. Osobną kategorię stanowi zielony budżet obywatelski. Tutaj pojawił się jeden projekt, Ukwiecony Lęborg, wiosenny festiwal barw dla mieszkańców. Szczegółowe informacje dotyczące wszystkich projektów oraz zasad głosowania dostępne są na stronie internetowej budżetu obywatelskiego Lęborka. Mieszkańcy będą mogli oddać swoje głosy przez 2 tygodnie od 10 do 23 września. Kowadła, paleniska i tony stali opanowały mu Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie. Od piątku do niedzieli odbywał się tam plener kowalski z udziałem rzemieślników z całej Polski. Przez 3 dni kilka pokoleń kowali prezentowało tradycyjne techniki obróbki metalu. Powstawały m.in. podkowy, gwoździe, noże, świeczniki oraz inne przedmioty codziennego użytku. Część pracy została wykonana specjalnie z myślą o muzeum. Kowale przygotowali m.in. zawiasy, elementy paleniski i ozdobne oznaczenia, które mają trafić do nowej części obiektu. Dużym zainteresowaniem cieszyło się stanowisko, na którym prezentowano wyroby ze stali damasceńskiej, znanej z dużej wytrzymałości i charakterystycznego wzoru. Wyjątkowym elementem wydarzenia była możliwość samodzielnego spróbowania pracy przy kowadle w rozgrzanej muzealnej kuźni. Plener współorganizował Stowarzyszenie Forum Kowalskie.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Tu słońca mieliśmy o godzinie 5.30 dzisiaj, a to słońce za chmurami będzie się chowało jak tylko może. Zachmurzenie przez cały dzień czeka nas dość duże, choć z większymi przejaśnieniami. Do tego przelotne opady deszczu i miejscami może pogrzmieć. Na termometrach bez szału, prawdę mówiąc. 18 Dębki, Władysławowo, Ebałustka, Gniewina, Luzino, 19 Wejherowo, Reda, Rumia, Słupsk, Lęborg, Kobylnica, no i 20 stopni Celsjusza, Gdynia, Puck, Kosakowo. Póki co na upały się nam nie zanosi.
3: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
4: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM.
5: I sleep in the shadows, I dance in the rain.

historię 19 sierpnia rozpoczynamy od zaćmienia słońca. To miało miejsce w roku 1887. Było to całkowite zaćmienie słońca, które między innymi zainspirowało Bolesława Prusa do pisania powieści Faraon. W roku 1901

0: poświęcono krzyż na Giewoncie. W roku 1839 to dzień oficjalnie przyjmowany za datę narodzin fotografii, dlatego pozdrawiam wszystkich fotografów i wszystkich tych, którzy pasjonują się fotografią. To dzisiaj wasz idealny dzień na idealną fotografię. W roku 1856 Amerykanin Col Borden opatentował mleko skondensowane. W roku 1913 Francuz Alphouin Peguin wykonał pierwszy skok ze spadochronem z pokładu samolotu. W roku 1960 wystrzelono radziecki statek kosmiczny Sputnik 2 z psami, białką i stryjełką na pokładzie. W roku 1981 w Londynie redaktor pisma muzycznego Smash Hits Neil Tennant spotkał w sklepie z elektroniką absolwenta architektury i muzyka Chrisa Lowe i tak powstał zespół Pet Shop Boys. A w roku 2014 w związku z nadchodzącą trasą koncertową Kate Bush poprosiła fanów o powstrzymanie się od robienia zdjęć i nagrywania jej występów na telefonach. Artystka w swoim wystąpieniu powiedziała, że w trakcie koncertów chce mieć kontakt z ludźmi, a nie z ich telefonami czy kamerami. Myślę, że ten apel jest idealny również w tych dzisiejszych czasach, w których coraz częściej widzimy ludzi, którzy nie przeżywają koncerty, ale właśnie je filmują i nagrywają.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.

0: nagrody w Szczelbowie zapraszają!
1: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
2: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
1: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
2: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
1: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
2: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
1: Więcej informacji na Facebooku.
3: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
4: Lato, upał, nuda w domu? Czas to zmienić! Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie, przy ulicy Przemysłowej 3.
5: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy.
6: Łączy nas krew, która ratuje życie.
7: Bo dobrze jest się dzielić.
8: Bo dla mnie to chwila, dla kogoś całe życie.
9: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę.
10: Bo warto być człowiekiem.
6: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
11: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub na

0: napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
1: Reklama.

0: Niektórzy Polacy ruszają w środowy poranek do pracy. Chciałem wam powiedzieć tylko, że jak wczoraj nie zatankowaliście, to dzisiaj będzie niestety drożej. Szczegóły w kolejnej godzinie naszego porannego spotkania. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy ruszają do pracy. Dzisiaj pozdrawiam wszystkich fotografów i wszystkich pasjonatów fotografii, bo dzisiaj ten właśnie dzień, dzień fotografii. A ja mam dowcip o fotografię, a właściwie o prawie fotografię. Czy mogłaby pani pozować mi do aktu? Pyta pewien mężczyzna. Chętnie, ale nie jestem modelką. Ależ to nic nie szkodzi. Ja, proszę pani, nie jestem fotografem. No to pozdrawiam wszystkich tych, którzy lubią robić zdjęcia, a wcale nie są fotografami. Czasami im wyjdzie, czasami nie wyjdzie. Ważne, żeby robić to, co lubicie i to, co kochacie. Pozdrawiam was o poranku i zapraszam na kolejne godziny naszego porannego spotkania.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Z Norda FM. Autopromocja. Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
2: Łączy nas krew, która ratuje życie.
3: Bo dobrze jest się dzielić.
4: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
5: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę. Bo warto być człowiekiem.
2: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
6: Mieszkasz w powiecie wejherowskim? Jesteś osobą z niepełnosprawnością i potrzebujesz wsparcia w codziennym życiu lub edukacji? Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie przypomina o programie Aktywny Samorząd, finansowanym ze środków PFRON. Zdobądź dofinansowanie m.in. na zakup sprzętu elektronicznego, wózka lub skutera elektrycznego. Dofinansowanie do prawa jazdy, protezy czy opieki nad osobą zależną, a także dopłata do prądu przy korzystaniu z respiratora lub koncentratora tlenu. Wnioski w module pierwszym przyjmujemy tylko do 31 sierpnia. Studiujesz? Od 1 września do 10 października złóż wniosek o dofinansowanie nauki na poziomie wyższym. Potrzebujesz mieszkania bez barier? Na wnioski o zamianę lub wynajem lokalu czekamy do 15 października. Nie zwlekaj! Złóż wniosek bezpiecznie i bez wychodzenia z domu przez internet na stronie www.sow.petron.org.pl. Szczegóły znajdziesz na pcprwejherowo.pl w zakładce Aktywny Samorząd.
0: Reklama.
7: Kolejni poszkodowani w wypadku na Węgrzech wrócą dziś do Polski. Nie żyje uczestniczka Powstania Warszawskiego Wanda Traczek-Stawska. Nowy rok szkolny za rogiem, ruszył wyścig po wyprawkę. Marcin Krzemiński. Dziś do Polski wróci kolejne 12 osób poszkodowanych w tragicznym wypadku autokaru na Węgrzech, poinformował wieczorem rzecznik rządu Adam Szłapka. Pacjenci przylecą dwoma samolotami lotniczego pogotowia ratunkowego. W węgierskich szpitalach pozostaje jeszcze 5 osób w stanie ciężkim albo bardzo ciężkim. Przypomnę, w wypadku zginęło 12 osób. Wczoraj na miesiąc sąd aresztował kierowcę autokaru. Mężczyzna jest podejrzany o nieumyślne spowodowanie wypadku drogowego, w którym zginęło wiele osób. Grozi mu do 8 lat więzienia.
8: As we know,
7: z tego co wiemy,

0: był zmęczony i zasnął. Przez to autokar zjechał na pobocze, a potem dorowo i przewrócił się na bok. Takie informacje mamy w aktach sprawy, mówi rzeczniczka sądu w Miszkolcu Tunde Majorosz. Kierowca o wypadku na razie nie chce opowiadać. Jego obrońca zapowiedział odwołanie od decyzji o areszcie. Przyczyny wypadku badają też polscy śledczy. Bardzo smutna informacja. Nie żyje uczestniczka Powstania Warszawskiego Wanda Traczyk-Stawska. Była psycholożką, działaczką społeczną i uczestniczką Powstania Warszawskiego, w którym walczyła jako łączniczka i strzelec Szarych Szeregów oraz Armii Krajowej. Angażowała się w działalność na rzecz pamięci o poległych powstańcach, zabierała głos w sprawie praw człowieka i demokracji. W tegorocznych obchodach rocznicy powstania nie brała udziału osobiście, ale w nagraniu zaapelowała do warszawiaków.
1: Nie zapominajcie o tym, żeśmy mieli tak niewiele lat, aleśmy kochali to miasto tak jak chcielibyśmy, żebyście wy kochali.
0: Wanda Traczyk-Stawska miała 99 lat. Mamy też niestety smutną wiadomość ze świata muzyki. Nie żyje Frank Beard, perkusista zespołu rockowego ZZ Top. Miał 77 lat, był współtwórcą wielu przebojów zespołu, między innymi tego. Artysta odszedł w otoczeniu rodziny na swoim ranczu w Richmond w Teksasie. Dziś wyższe ceny maksymalne paliw. O 5 groszy więcej niż wczoraj zapłacimy za benzynę 95, bo 6 zł 46 groszy. O 10 groszy więcej będzie kosztował litr oleju napędowego 7,37. A propos wydatków, pierwszy dzwonek w szkole coraz bliżej, ruszył więc wyścig po wyprawkę. Na liście plecak, zeszyty, piórnik, kredki, buty na zmianę, strój na WF. Lista jest długa, a portfel szybko chudnie, mówią rodzice.
2: Ołówek, farby akwarelowe i zestaw pędzli i plastelina.
3: Co roku mam nowy. Raz mama kupuje, raz ciocia, więc dzisiaj na mamę namówiłam na piórnik.
4: Nie czekamy ostatnią chwilę, ponieważ wszystko jest teraz drogie, więc trzeba jakoś wcześniej to ogarnąć.
0: Podstawówki zapewniają uczniom darmowe podręczniki. Starsi uczniowie muszą je dokupić. Pomóc nieco może świadczenie Dobry Start, czyli tak zwane 300+, ale resztę trzeba dołożyć z domowego budżetu.
5: Michał Jarosz, zapraszam na regionalny serwis informacyjny w Norda FM. Do jednego z mieszkań w Gdyni miał wtargnąć znany pokrzywdzonej mężczyzna, zażądać od niej pieniędzy, a następnie siłą przeszukać lokal i zabrać gotówkę oraz biżuterię. Podejrzany o rozbój 34-letni obywatel Ukrainy został zatrzymany przez gdyńskich kryminalnych. Do zdarzenia doszło w ostatnich dniach w jednym z mieszkań na terenie Gdyni. Jak ustalili policjanci, 34-latek miał siłą wejść do lokalu należącego do znanej mu 22-letniej obywatelki Ukrainy. Mężczyzna zażądał od kobiety pieniędzy, gdy ta odmówiła wskazania miejsca, w którym przechowywała gotówkę. Podejrzany miał zacząć samodzielnie przeszukiwać mieszkanie. W trakcie zdarzenia użył wobec kobiety przemocy, m.in. popychając ją na łóżko. Z mieszkania zabrał 2,5 tysiąca złotych. Następnie próbował ściągnąć z rąk pokrzywdzonej pierścionki. Gdy mu się to nie udało, miał zerwać z jej szyi złoty łańcuszek. Policjanci szybko namierzyli 34-latka. Został zatrzymany około 3 godzin od momentu zgłoszenia przestępstwa. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mężczyźnie zarzutu rozboju. Za rozbój 34-latkowi grozi kara nawet do 15 lat pozbawienia wolności. Trwa termomodernizacja budynku Zespołu Kształcenia i Wychowania w Rozłazinie. To jedna z inwestycji realizowanych przez gminę Łęczyce w ramach projektu obejmującego modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej. Prace mają poprawić stan techniczny obiektu i jego efektywność energetyczną. Głównym celem inwestycji jest ograniczenie zużycia energii oraz poprawa efektywności energetycznej budynku, który w przyszłości był siedzibą gimnazjum. Modernizacja ma również wpłynąć na funkcjonalność obiektu i komfort jego użytkowania. Dzięki przeprowadzonym pracom budynek ma być bardziej energooszczędny, co powinno przełożyć się także na bardziej racjonalne gospodarowanie energią. Termomodernizacja szkoły w Rozłazinie jest częścią szerszego zadania realizowanego na terenie gminy Łęczyce. Samorząd prowadzi modernizację budynków użyteczności publicznej, koncentrując się m.in. na poprawie ich parametrów energetycznych. Inwestycje tego typu mają służyć zarówno ograniczeniu kosztów związanych ze zużyciem energii, jak i poprawie warunków korzystania z gminnej infrastruktury. Prace w Rozłazinie są kolejnym etapem modernizacji publicznych obiektów na terenie gminy. Nawet 95% dofinansowania

0: na remonty budynków mogą otrzymać wspólnoty mieszkaniowe z obszaru rewitalizacji w Słupsku. Miasto ogłosiło nabór partnerów do wspólnej realizacji projektu finansowanego z programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027. Maksymalna wysokość wsparcia to 300 tysięcy złotych na jedną nieruchomość. Pieniądze będzie można przeznaczyć m.in. na remonty części wspólnych budynków, elewacji dachów, okien, drzwi i balkonów, a także na modernizację instalacji sanitarnych, grzewczych, elektrycznych, gazowych i wentylacyjnych. Wnioski można składać od 31 sierpnia do 5 października osobiście pocztą lub przez e-doręczenia. Miasto podkreśla, że projekt ma poprawić estetykę obszaru rewitalizacji, chronić lokalną architekturę i zwiększać efektywność energetyczną budynków. Dla zainteresowanych zaplanowano również otwarte spotkanie informacyjne. Odbędzie się ono 2 września o 16:30 w Słupskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej przy ulicy Niedziałkowskiego. Ważne ostrzeżenie. Obecny nabór nie dotyczy właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości znajdujących się w specjalnej strefie rewitalizacji. Osobny nabór dla tej grupy ma zostać ogłoszony jesienią. W niedzielę 23 sierpnia w Karpińskim Błocie Pierwszym odbędą się dożynki gminy Krokowa. Na odwiedzających czekają liczne atrakcje. Dożynki odbędą się na boisku wiejskim przy ulicy Pomorskiej w Karpińskim Błocie Pierwszym. Organizatorzy przygotowali program łączący tradycyjne elementy święta plonów z koncertami i atrakcjami dla mieszkańców oraz turystów. Uroczystości rozpoczną się o 11:30 zbiórku przy kapliczce w rejonie willi Krokowa. Kwadrans później wyruszy korowód dożynkowy. O 12:00 zaplanowano uroczystą mszę świętą w intencji zebranych plonów. O 13:00 uczestników oficjalnie powita wójt gminy Krokowa. Pół godziny później wystąpi orkiestra dęta OSP Sławoszyno. Ważną częścią wydarzenia będą konkursy nawiązujące do lokalnych tradycji. O 14:15 poznamy wyniki konkursów najlepszy chleb domowego wypieku oraz piękna wieś. Finałem tegorocznego święta plonów będzie koncert zespołu Markus P, który rozpocznie się o 20:00. Pełen program imprezy znajdzie się na portalu nadmorski24.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Jak to się mówi, środa minie, tydzień zginie. No właśnie, zaczynamy środę, a jak pogodowo ta środa będzie się prezentowała, już Wam o tym dokładnie mówię. Dzisiaj na termometrach bez szału, prawdę mówiąc, 18 stopni, Dębki, Władysławowo, Jabłuska, 19 w Wejherowore, Darumia, Słupsk, Lębor, Kobylnica, 20 stopni Celsjusza, Gdynia, Puck, Osakowo, burze krążą sobie dalej po regionie. Dodatkowo w praktycznie całym naszym regionie może dzisiaj popadać, choć to raczej będzie przelotny deszcz.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
3: Słuchajcie radia Norda FM.

0: Dzień dobry w środę, Arkadiusz Mieczewski. Ja mam dzisiaj taki pomysł, że jak wstajecie z łóżka, to pierwsze co, bierzecie pewnie do ręki telefon, zróbcie sobie takiego selfiaczka od razu po tym, jak wstajecie, a potem obejrzyjcie tego selfiaczka w ciągu dnia. To wszystko dlatego, że dzisiaj Światowy Dzień Fotografii. Pozdrawiam wszystkich fotografów i prawie fotografów, wszystkich tych, którzy lubią się fotografować i innych fotografować. Dzisiaj fajnie zrobić jakąś fajną focie. 19 dzień sierpnia, środa, imienina obchodzą Bolesław, Juliusz, Ezechiel, Emilia, Julian, Jan, Wiktor, Marian, Andrzej, Luiza, Alfred, Ludwik, Donat i Magnus. Wszystkiego najlepszego. Przysłowie na dziś. Jeżeli w sierpniu gorąco będzie, to zima w śniegi długo zasiędzie. No gorąco to może dzisiaj nie będzie, chociaż synoptycy niby zapowiadają, że od jutra to w niektórych częściach Polski pojawi się zdecydowanie lepsza temperatura niż ostatnio, ale już chyba na jakieś upały nie mamy, przynajmniej do końca sierpnia, co liczyć raczej na deszcze, burze, gradobicia i takie sympatyczne rzeczy, które znacie z tego lata, bo przecież takie właśnie było praktycznie całe lato. Zapraszam za chwilę, nasza poranna księga imion. Dzisiaj przygotowałem dla Was kilka tekstów na temat Juliusza i Juliana. To będzie o tych dwóch imionach słów kilka już za moment. Zapraszam.
1: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
2: W sercu Pomorza, w miejscu, gdzie czas płynie wolniej, rozbrzmiewa muzyka, która porusza duszę. Zapraszamy na 21. Cysterskie Lato Muzyczne w Żarnowcu. W każdą niedzielę od 12 lipca do 23 sierpnia o godzinie 20.30 w zabytkowym kościele Zwiastowania Pana w Żarnowcu zabrzmią koncerty organowe i kameralne w wykonaniu wybitnych artystów z Polski i zagranicy. Wstęp wolny. Organizatorami festiwalu są Polska Filharmonia Bałtycka imienia Fryderyka Chopina w Gdańsku oraz parafia pod wezwaniem Zwiastowania Pana w Żarnowcu. Festiwal wspierają Powiat Pucki, Gmina Krokowa i Gmina Gniewino. Szczegółowy program na stronie filharmonia.gda.pl. Na wydarzenie zapraszają patroni medialni, Radio Norda FM, Twoja Telewizja Morska oraz portal nadmorski24.pl.
1: Autopromocja. Reklama.

0: Nagrody w Telbowie zapraszają!
1: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj! Ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
2: Jak będzie wyjątkowe szczęście na 5 liter?
3: Cherry!
2: Niemożliwe!
3: Niemożliwe to jest przegapić letnią wyprzedaż w salonach Cherry Plichta. Teraz

0: Rodzinne SUV-y Chery dostępne są od ręki z rabatami nawet do 34 tysięcy złotych. Z ubezpieczeniem OC i AC oraz ochroną GAP za złotówkę każde.
1: To faktycznie wyjątkowe szczęście.
0: I to z gwarancją na 7 lat. Chery Plichta Gdańsk, Lubowicka 50, cherryplichta.pl.
2: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
3: Mamo, tato, widzieliście? Pokonałem cały tor przeszkód.
4: Prawdziwy rozwój potrzebuje wyzwań i pełnego bezpieczeństwa. Skillbox Wejherowo to znacznie więcej niż zwykłe zajęcia po szkole. To wyjątkowa przestrzeń, gdzie dzieci, młodzież i dorośli trenują parkour, ninja, akrobatykę oraz kalistenikę. Pod okiem profesjonalnych trenerów stawiamy na wszechstronny rozwój motoryki, a do tego uczymy odwagi, odpowiedzialności i wzajemnego wsparcia.
5: Masz ochotę na więcej? Nasze elastyczne karnety pozwalają na łączenie dyscyplin. Zacznij trenować dyscypliny, które uczą radości z ruchu na całe życie w naszej nowoczesnej sali w samym centrum Wejherowa. Zrób pierwszy krok. Wejdź na skillbox.pl i zarezerwuj swoje miejsce na nowy sezon.
6: Reklama.

0: Jego imion rozpoczynamy od Juliusza, a ten łączy w sobie intelektualną głębię z dużą pewnością siebie. Jest z natury dyplomatą i estetą, ceni kulturę, porządek oraz wysoki standard życia. Zawsze stara się zachować dystans i opanowanie, przez co roztacza wokół siebie aurę autorytetu oraz dyskretnej elegancji. Dobre strony to dyplomacja i kultura osobista, bystry umysł i analityczność, lojalność, poczucie estetyki. Złe strony to wyniosłość, perfekcjonizm, powściągliwość emocjonalna i nieustępliwość. Juliusz, gdy upewni się w swojej racji, niezwykle trudno skłonić go do zmiany zdania czy zaakceptowania cudzego punktu widzenia. Czas na króla Juliana. Król Julian łączy w sobie wrażliwość na świat z potężną intuicją. W relacjach stawia na autentyczność i dobrą energię, a jego naturalna klasa i poczucie humoru sprawiają, że otoczenie chętnie przebywa w jego towarzystwie. Dobre strony: błyskotliwość i intelekt, empatia i takt, kreatywność i łatwość w nawiązywaniu kontaktów. Złe strony to zmienne nastroje, unikanie konfrontacji, brak cierpliwości i przeanalizowanie wszystkiego. Tak, to właśnie Julian miewa tendencję do nadmiernego rozmyślania nad swoimi decyzjami, co bywa paraliżujące w kluczowych momentach. Wszystkiego najlepszego dla Was z okazji Waszych imienin.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
2: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
1: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
2: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
1: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
2: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
1: Więcej informacji na Facebooku.
3: Biznes rośnie, gospodarstwo się rozwija. Marzysz o własnym lokum czy samochodzie. Mamy kredyty, które sfinansują Twój plan i marzenia. Kredyty dla wszystkich. Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek. W Krokowej, Luzinie, Pucku, Władysławowie i Wierzchucinie. Pewnie, lokalnie, blisko Ciebie.
4: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało Ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. POR Invest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś. 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. POR Invest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
0: Reklama.
5: Siódma 7:30 na zegarach, Michał Jarosz przy mikrofonie. Czas się wybrać na przejażdżkę. Czy to będzie przejażdżka związana ze staniem w korkach, czy nie? O tym ja już powiem Wam za chwilę. Zacznijmy od najbardziej chyba w tym sezonie wakacyjnym obleganej drogi. Przynajmniej nie zawsze i przynajmniej nie teraz. Mówię o 216, czyli trasie z Redy przez Puckę Władysławowo na Półwysep Helski. W tym momencie jest ona jak najbardziej przejezdna, także korzystajmy, jeżeli chcemy, jeżeli możemy, albo jeżeli musimy, i jedźmy tą trasą, bo naprawdę już niedługo zbliża się weekend, a wtedy tak pięknie tutaj nie będzie. W tym momencie jedynie symbolicznie podwyższony ruch widać na tej drodze, na samej ulicy Puckiej w Redzie, w pobliżu skrzyżowania z Wejherowską Gdańską. Poza tym Reda na szczęście przejezdna, tak jak i wszystkie miejscowości przy trasie, którą przed chwilą wspomniałem, i Pucki Władysławowo, i Heli, i Jastarnia. Żadnych tutaj utrudnień nie ma. W Rumi dość spokojnie sytuacja się prezentuje, jedynie fragmenty może Sobieskiego tutaj troszkę tej

0: więcej aut widać. No i jeszcze może wspomnę o rondzie 25-lecia NZZ Solidarność, ale to już chyba wszystko. No i skoro jeżeli jesteśmy w Rumi, no to przypomnijmy o tym, że utrudnienia się ciągną na pobliżu, na ulicach pobliżu ronda Jana Pawła II. Tutaj roboty drogowe ruszyły, prace związane właśnie z przebudową tego ronda, więc przez jakiś czas musimy się nastawić na to, że troszkę inaczej tutaj jeździć będziemy. Gdynia przejezdna, chociaż poranek widać na drogach. Wyjazd z obwodnicy Trójmiejskiej w Morską odrobinkę się zapycha, na Morskiej ruch podwyższony. Północ miasta to więcej aut, odrobinę na skrzyżowaniu Derdowskiego, Dąbka, Śródmieście przejezdne bez najmniejszych problemów, południe Gdyni też. No i na obwodnicy widzę, że coś tutaj ruchy spowalnia na odcinku pomiędzy Dąbrową a Dęptowem. Nie ma znaczenia o zdarzeniu drogowym, ale mogło takie tam wystąpić z uwagi na to właśnie ruch troszkę tutaj się wolniej toczy niż byśmy tego chcieli. Lęborg bez najmniejszych problemów, Słupsk też całkiem nieźle sobie radzi z tym porankiem, tutaj utrudnień też brak.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo, solidny partner na budowie.
0: Dziewiętnastkę dzisiaj na termometrach zobaczymy w Dębkach, Władysławowie, Łebiełsce i tam będzie to już maks. Odrobinę cieplej będziemy mieli w Gdyni, Pucku, Kosakowie, ale odrobinę tylko, bo to 20 stopni Celsjusza, 21 w Wejherowie, Radzierumie, Gniewinie, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Zachmurzenie przez cały dzień utrzymywać się będzie od umiarkowanego po duże. Mogą pojawić się przelotne opady deszczu w regionie, może dzisiaj lokalnie także pogrzmieć. Wiatr słaby i umiarkowany, ale w czasie burzy dodatkowo może być też porywisty.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo, solidny partner na budowie.
2: Śniadanie z Norda FM.

0: Niektórzy pytają, czy będą jeszcze upały. Uwaga, jeżeli nie lubicie upałów, mam dla was dobre wiadomości. Nie będzie już upałów, przynajmniej tak twierdzą synoptycy. Fali upałów już nie przewidują. Temperatury raczej stabilne. Na północy 19, w centrum kraju 20-21, na południu może maksymalnie 23. I taka stabilna temperatura powinna utrzymać się do połowy września, czyli bez szaleństwa. Chociaż kto wie z tą pogodą, bo 17 sierpnia biała ulica w Chorzowie. Takie urwanie chmury, załamanie pogody i błyskawiczna popularność filmu, który pojawił się w sieci, ponad 500 tysięcy wyświetleń, gdzie ulice wyglądają tak, jakby film zrobiono totalnie zimą. A to okazało się, że to jest lato. Chorzów podczas gwałtownego gradobicia na ulicach szybko pojawiła się gruba warstwa lodowatych kul, przez co krajobraz zaczął przypominać bardziej zimowy krajobraz niż sierpniowy. Takie rzeczy też jeszcze mogą się zdarzyć. Burze, opady, gradobicia, to wszystko jeszcze pewnie przed nami.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.

0: Nagrody w Szczelbowie zapraszają!
1: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14%.

0: 15 zł za kilogram. Redmet, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmet.com.pl.
1: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy.
0: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
2: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
3: Mieszkasz w powiecie wajcherowskim? Jesteś osobą z niepełnosprawnością i potrzebujesz wsparcia w codziennym życiu lub edukacji? Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie przypomina o programie Aktywny Samorząd, finansowanym ze środków PFRON. Zdobądź dofinansowanie m.in. na zakup sprzętu elektronicznego, wózka lub skutera elektrycznego. Dofinansowanie do prawa jazdy, protezy czy opieki nad osobą zależną, a także dopłata do prądu przy korzystaniu z respiratora lub koncentratora tlenu. Wnioski w module pierwszym przyjmujemy tylko do 31 sierpnia. Studiujesz? Od 1 września do 10 października złóż wniosek o dofinansowanie nauki na poziomie wyższym. Potrzebujesz mieszkania bez barier? Na wnioski o zamianę lub wynajem lokalu czekamy do 15 października. Nie zwlekaj! Złóż wniosek bezpiecznie i bez wychodzenia z domu przez internet na stronie www.sow.petron.org.pl. Szczegóły znajdziesz na pcprwejherowo.pl w zakładce Aktywny Samorząd.
4: Reklama.

Kto nie zatankował wczoraj, być może będzie musiał zatankować dziś, a jak będzie musiał zatankować dziś, to będzie musiał zatankować i zapłacić drożej za paliwo, bo dzisiaj wzrastają ceny paliw. 95, 6,46, 98, 7,26, a olej napędowy 7,47 wynika z najnowszego obwieszczenia ministra energii. To, tak jak wspomniałem, ciut wyżej niż wczoraj. To może jednak warto podjechać na stację benzynową dzisiaj. Ceny wciąż niestabilne w związku z sytuacją w ciśnieniu Ormus. No i nasi rządzący postanowili, że te ostatnie dwa tygodnie wakacji będą ceny obniżone o podatek VAT, już nie o akcyzę. No podobno cały koszt programu CPN wyniósł do tej pory prawie 5 miliardów złotych, a wznowienie na ostatnie dwa tygodnie sierpnia obniżki VAT na paliwa będzie kosztowało budżet państwa 495 milionów złotych. Wydaje się dużo, ale jak człowiek spojrzy na to, na co wydają rządzący pieniądze i te miliony, to te 495 milionów, które tutaj włożono w ten pakiet CPN na ostatnie dwa tygodnie, myślę, że to wcale nie są duże pieniądze. Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Lato, upał, nuda w domu? Czas to zmienić! Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie przy ulicy Przemysłowej 3.
2: Jak będzie wyjątkowe szczęście na 5 liter?
3: Cherry?
2: Niemożliwe.
3: Niemożliwe to jest przegapić letnią wyprzedaż w salonach Cherry Plichta. Teraz rodzinne SUV-y Cherry dostępne są od ręki z rabatami nawet do 34 tysięcy złotych. Z ubezpieczeniem OC i AC oraz ochroną GAP za złotówkę każde.
2: To faktycznie wyjątkowe szczęście.
3: I to z gwarancją na 7 lat. Cherry Plichta Gdańsk, Lubowicka 50, cherryplichta.pl.
4: Mamo, tato, widzieliście? Pokonałem cały tor przeszkód.
5: Prawdziwy rozwój potrzebuje wyzwań i pełnego bezpieczeństwa. Skillbox Wejherowo to znacznie więcej niż zwykłe zajęcia po szkole. To wyjątkowa przestrzeń, gdzie dzieci, młodzież i dorośli trenują parkour, ninja, akrobatykę oraz kalistenikę. Pod okiem profesjonalnych trenerów stawiamy na wszechstronny rozwój motoryki, a do tego uczymy odwagi, odpowiedzialności i wzajemnego wsparcia. Masz ochotę na więcej? Nasze elastyczne karnety pozwalają na łączenie dyscyplin. Zacznij trenować dyscypliny, które uczą radości z ruchu na całe życie w naszej nowoczesnej sali w samym centrum Wejherowa. Zrób pierwszy krok. Wejdź na skillbox.pl i zarezerwuj swoje miejsce na nowy sezon.
0: Reklama.
6: Polsko-węgierskie rozmowy o transporcie ciał ofiar wypadku. Prawie dwa lata po tragedii zarzuty w sprawie eksplozji w Poznaniu. Sieć pubów kontra głośni użytkownicy telefonów. To w Wielkiej Brytanii. Marcin Krzamiński. Kolejnych 12 osób rannych w tragicznym wypadku autokaru z polskimi pielgrzymami na Węgrzech wraca dziś do kraju. Przylecą dwoma samolotami lotniczego pogotowia ratunkowego pod opieką lekarzy. W węgierskich szpitalach pozostanie jeszcze 5 osób w stanie ciężkim lub bardzo ciężkim. Trwają natomiast rozmowy o tym, by skrócić procedury związane z transportem ciał 12 osób, które zginęły w tym wypadku. Tomasz Węskę.
7: Pracujący na Węgrzech dyplomaci zabiegają o to, by ciała mogły jak najszybciej trafić do kraju. Jak mówi wiceszef MSZ-u Wojciech Zajączkowski, chodzi o uproszczenie węgierskich postępowań w tym zakresie.
8: Musimy przekonać kolegów węgierskich, żeby nie byli zbyt rygorystyczni w stosowaniu swoich procedur, a oni mają dość wyśrubowane w tym względzie wymogi. Dopiero wtedy możemy sprowadzać ciała do Polski.
7: Pośród poszkodowanych, którzy mogą zostać dziś wypisani z węgierskich szpitali, nie wszyscy mogą podróżować w pozycji siedzącej. Trwają ustalenia dotyczące tego, jak przetransportować ich do Polski. Zgodnie ze sztuką lekarską, mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
9: To jest oczywiście uzależnione

0: stanu zdrowia dobrane zostaną właściwe środki transportu.
1: Dodam, że wczoraj węgierski sąd aresztował na miesiąc kierowcę autokaru. Grozi mu do 8 lat więzienia. Są prokuratorskie zarzuty za spowodowanie eksplozji w kamienicy w Poznaniu, w której zginęło dwóch strażaków. Śledztwo trwało prawie 2 lata. Zarzuty usłyszało dwoje właścicieli serwisu baterii. W piwnicy budynku na Jeżycach przechowywali 6,5 tony akumulatorów, które najpierw zapaliły się, a następnie wybuchły.
2: Firma Lupo od ponad dekady prowadziła działalność w tym miejscu, więc nie są to przedsiębiorcy, którzy mogliby nie wiedzieć, jakie warunki ich obowiązują.
1: Mówi prokurator Marek Piegat. Podejrzani nie przyznali się do winy, grozi im do 8 lat więzienia. Co najmniej kilkaset wstrząsów zanotowano od soboty w położonej w Andaluzji na południu Hiszpanii prowincji Grenada. Ostatnie o magnitudzie prawie 3,5 miały miejsce wczoraj późnym wieczorem. Na razie brak informacji o stratach. Grenadę masowo opuszczają zarówno mieszkańcy miasta, jak i turyści. Władze Andaluzji przyznają, że na razie trudno określić, kiedy zakończą się wstrząsy. Nauczyciele grożą protestami w nowym roku szkolnym. Planowana na 31 sierpnia manifestacja ZNP to dopiero początek większej akcji protestacyjnej. Później możliwe jest zaostrzenie protestów, mówi wiceprezeska związku Urszula Woźniak.
3: Wszystko może się wydarzyć, byle nie narażać nauczycieli na odpowiedzialność.
4: Mogą odejść od tablicy?
3: Mogą.
1: Nauczyciele żądają większych podwyżek. Rząd oferuje 3% w przyszłym roku. Związkowcy chcą też powiązania pensji w szkołach ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce. Koniec z muzyką z telefonów i rozmowami w trybie głośno mówiącym w popularnej sieci brytyjskich pubów, bo wielu klientów takie zachowanie, mówiąc dość łagodnie, doprowadzało do szału. Tabliczki z apelem, by nie przeszkadzać innym bywalcom, pojawią się w 800 lokalach.
5: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Jak powinna działać przyszła metropolia i czym zająć się w pierwszej kolejności? O zdanie pytani są mieszkańcy obszaru metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot. Swoją opinię można przekazać za pośrednictwem ankiety przygotowanej przez obszar metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot. Jej celem jest zebranie informacji o tym, na czym w pierwszej kolejności powinna koncentrować się metropolia i które obszary są najważniejsze z punktu widzenia mieszkańców Pomorza. Ankieta dostępna jest na stronie gdynia.pl. Możliwość wyrażenia swojego zdania mieli także mieszkańcy regionu w formie bezpośrednich konsultacji metropolitalnych. Te odbyły się 18 sierpnia na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego w budynku Neofilologii. Samo spotkanie było także transmitowane w formie online poprzez profil facebookowy obszaru metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot. Remonty w powiatowych placówkach oświatowych wchodzą w kolejne etapy. Przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego prowadzone są prace w 2 szkołach ponadpodstawowych w Lęborku. Modernizowane są pomieszczenia sportowe w Powiatowym Centrum Edukacyjnym oraz Zespole Szkół Mechaniczno-Informatycznych. W Powiatowym Centrum Edukacyjnym trwa remont sali gimnastycznej. Inwestycja o wartości 198 tysięcy złotych ma poprawić stan techniczny, funkcjonalność i wygląd obiektu. Zakres prac objął również gruntowną modernizację podłogi w hali. Zakończenie roboty zaplanowano na ostatni dzień sierpnia, co oznacza, że sala powinna być gotowa wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Prace prowadzone są także w Zespole Szkół Mechaniczno-Informatycznych, gdzie modernizowany jest magazyn sprzętu sportowego. Koszt inwestycji wyniesie 69 tysięcy 800 zł. Zakres robót obejmuje remont, przebudowę oraz dostosowanie pomieszczenia do bieżących potrzeb. Wykonywane są również izolacje przeciwwilgociowe. Zakończenie tej inwestycji przewidziano najpóźniej na początku listopada. Oba zadania realizowane są w ramach programu modernizacji budynków i infrastruktury jednostek organizacyjnych powiatu lęborskiego. Śledź był bohaterem tegorocznego festiwalu dań rybnych w Ustce. Przez 2 tygodnie mieszkańcy i turyści mogli próbować autorskich propozycji przygotowanych przez 11 lokalnych restauracji. To druga edycja wydarzenia, którego celem jest promocja usteckiej gastronomii i budowanie marki miasta jako miejsca kojarzonego nie tylko z morzem i plażą, ale również z ciekawą kuchnią. W ubiegłym roku motywem przewodnim była zupa rybna, tym razem restauratorzy zmierzyli się ze śledziem. Na festiwalowych talerzach pojawiły się zarówno danie inspirowane tradycyjną kuchnią nadmorską, jak i bardziej nowoczesne i nieoczywiste połączenia smaków. Swoich faworytów wybierali mieszkańcy oraz turyści, a 13 i 14 sierpnia konkursowe potrawy oceniało profesjonalne jury. Na jego czele stanął Mikołaj Rej, finalista pierwszej polskiej

0: edycji popularnego programu kulinarnego. W gronie jurorów znaleźli się szefowa kuchni Ludwika Dąbrowska oraz burmistrz szulski Jacek Maniszewski. Podczas oceniania brano pod uwagę przede wszystkim smak, pomysł, interpretację motywu przewodniego oraz sposób wykorzystania śledzia. Drugi festiwal dań rybnych dobiegł końca, a organizatorzy podkreślają, że wydarzenie ma na stałe promować lokalnych restauratorów i kulinarne tradycje Ustki. Najpierw kolizja, potem ucieczka z miejsca zdarzenia i przed policjantami i kolejna kolizja podczas pościgu, przewrócony Volkswagen Golf i kolejna próba ucieczki pieszo. Wszystko to zrobił 19-latek, który nie ma uprawnień do kierowania pojazdami, a dodatkowo obowiązuje jego sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. W sobotę 15 sierpnia około 13 policjanci otrzymali zgłoszenie telefoniczne o kierowcy Volkswagena Golfa, który spowodował kolizję i odjechał z miejsca zdarzenia. Jak później ustalili funkcjonariusze, samochód ten 19-latek kupił zaledwie dwa dni wcześniej. Podczas weryfikacji danych 19-latka w policyjnych systemach okazało się, że ma aktywny sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych wydany przez Sąd Rejonowy w Wejherowie. Nie posiada również uprawnień do kierowania pojazdami. Funkcjonariusze znaleźli także informacje o wcześniejszym zdarzeniu z udziałem tego samego kierowcy.
1: 27 lipca, kiedy jechał Fordem, doprowadził do dachowania i uderzenia w drzewo. Wtedy policjanci znaleźli przy nim marihuanę, a narkotest wskazał obecność amfetaminy i wtedy także posiadał przy sobie niewielką ilość narkotyków.
0: Mówi oficer prasowy w Komendzie Powiatowej Policji w Wejherowie, aspirant sztabowany Sta Potrykus. Za naruszenie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów 19-latkowi grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
0: W dalszym ciągu może nam dzisiaj popadać spokojnie, to nie jest tak, że cały dzień będzie lało i lało. Póki co mamy wakacje i wakacjami się cieszymy i letnią aurą się cieszymy, choć jak na letnią aurę to mogło być troszkę cieplej. 18 stopni Dębki, Władysława Boła, Bułstka, Gniewino, Ludzino to dziś maks, 19 Wejherowo-Reda, Rumia, Słupsk, Lambork, Kobylnice, 20 Gdynia, Puck, Kosakowo. Przynajmniej na barometrach umiarkowane ciśnienie, zachmurzenie duże i może dzisiaj cały czas jeszcze zagrzmieć.
2: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie. Norda.

0: Arkadiusz Mieczewski, witajcie ponownie. Środowy poranek, na początek będzie ostrzeżenie, pojawiają się SMS-y. Zapłać dziś, inaczej odłączymy prąd. Takie możecie otrzymać. To oczywiście przestępcy, którzy liczą, że zadziałacie w panice. Wiadomo, że prąd to jest rzecz ważna, no i jak nam wyłączą prąd, no to będziemy mieli kłopoty. No i co? Po kliknięciu w takiego SMS-a, bo tam w tym SMS-ie jest również taki specjalny link, na który trzeba kliknąć. Możemy trafić na stronę, która bardzo dobrze może naśladować serwis dostawcy energii. Zgadza się logo, układ formularza i kwota widoczna wcześniej w SMS-ie na ekranie telefonu. Łatwo wtedy przeoczyć, że adres witryny różni się od prawdziwego zaledwie jednym znakiem albo nietypową końcówką. Kolejny krok prowadzi zwykle do formularza logowania lub fałszywej bramki płatniczej. Użytkownik zostaje poproszony o wpisanie danych, które mają rzekomo posłużyć do uregulowania zaległości. Niewielka kwota jest jednak tylko przynętą, bo prawdziwym celem oszustów może być przyjęcie danych do bankowości elektronicznej albo informacji z karty. Dlatego pamiętajcie, nie wpadajcie w panikę, bo ja wiem, że po przeczytaniu takiej wiadomości wyłączymy ci prąd, człowiek czuje napięcie i takie kliknięcie w link daje mu złudzenie, że odzyskuje kontrolę. Pojawia się prosty formularz i obietnica szybkiego rozwiązania problemu, ale to, co szybkie, pamiętajcie, gdzie człowiek się śpieszy, tam diabeł się cieszy, dlatego szybko tego nie robimy, bo jeszcze możemy wpaść w kłopoty i problemy. Dlatego pamiętajcie, nic na szybko, spokojnie, a załatwicie problem.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
3: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
2: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
3: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
2: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień. Dzień.
3: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
2: Więcej informacji na Facebooku.
4: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj, ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
5: A gdyby kolejnym krokiem w Twojej karierze nie był awans, tylko własny McDonald's na Pomorzu? Poznaj przepis na sprawdzony biznes ze znaną marką. Aplikuj na mcdonalds.pl/franczyza.
6: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej, realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych i operacyjnych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim

0: doświadczeniem. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Już niebawem kolejne nowo oddane piętra kliniki do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej i chirurgii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy 8 gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeklinik.pl. Verde Clinic, Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy czarny budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00.
1: Reklama.

0: czas na tych, którzy dzisiaj, czyli 19 sierpnia, obchodzą swoje urodziny. Inspirujecie innych ludzi, zachowujecie tolerancyjność i otwartość. Jesteście osobami, które każdą kłótnię zamieniają w intrygującą wymianę argumentów. Chętnie słuchacie innych poglądów, nawet gdy te całkiem różnią się od waszych własnych. Wykorzystujecie każdą sytuację i każdą znajomość, by poszerzać horyzonty. Jesteście spragnieni wiedzy i nowych projektów. Lubicie wyzwania i przyciąga was wszystko, co oryginalne. Sami potraficie zaskoczyć niespotykanym rozwiązaniem czy genialnym pomysłem. Jednak jeśli chodzi o pracę, zdecydowanie lepiej idzie wam działanie w pojedynkę. Nie tracicie wówczas czasu na dodatkowe ustalenia i nie narażanie na rozproszenie. Choć chętnie przyjmujecie serdeczne porady, wolicie zachować niezależność. Wasze zalety: życzliwość i beztroska, wady: wybuchowość, impulsywność. Wasza szczęśliwa liczba to 7, a znane osoby urodzone 19 sierpnia to Bill Clinton, amerykański polityk, Matthew Perry, amerykański aktor, Dariusz Prosiecki, polski dziennikarz i Maciej Rybus, polski piłkarz. Wszystkiego najlepszego dla was z okazji waszych urodzin.
1: Śniadanie z Norda FM.
2: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
3: Słówka.
4: Idą w główka.
5: Lekcja Siezdesunty trzecy. Bazynować.
4: Bazynować.
5: Przeraźliwie krzyczeć.
4: Przeraźliwie krzyczeć.
5: Malis łebnoc bazuneje. Mozie, co za zły głedzeje.
4: Jeśli słyszysz nocne berbecia wrzaski, spiesz co z nim czym prędzej sprawdzić.
5: Malis łebnoc bazuneje. Mozie, są co zły głedzeje.
4: Bazynować.
5: Przeraźliwie krzyczeć.
6: W Arka na Kaszubszczyzny na wesoło wprowadzali was profesor doktor habilitowany kaszubologii stosowanej Kalina Janczewska i magister wielokrotnie zrehabilitowany kaszubistyk Tomasz Fopke.
4: Słówka.
5: Idą w główkę.
2: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.

Śniadanie z Norda FM. Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.

0: Selbowie zapraszają!
1: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. Porinvest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś. 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. Porinvest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
2: Reklama.
3: Godzina 8.30 na zegarach. Michał Jarosz przy mikrofonie. Zaktualizujmy sobie sytuację z dróg. Zobaczmy, jak mijają nam poranne godziny szczytu. No i na przykład w Słupsku to się niewiele zmieniło. Godzinę temu było spokojnie. No i spokojnie jest dalej. Tak samo wygląda sytuacja na trasach z Słupska, chociażby do Łeby. A i w samej Łebie, czy w samej Ustce. Do Łeby to akurat kawałek drogi, ale do Ustki znacznie bliżej. To sytuacja prezentuje się spokojnie. Jak już mowa o trasie ze Słupska do Łeby, no to zazwyczaj po drodze mamy Lęborg. Oczywiście możemy pojechać innymi drogami, ale tymi głównymi to właśnie na Lęborg natrafimy. Tutaj także ruch odbywa się sprawnie, bez poważniejszych przeszkód, choć delikatnie więcej aut niż godzinę temu widać w tym momencie na rondzie Solidarności, no i może odrobinę na Alei Wolności. Także do Wejherowa dalej już sobie jedziemy bez najmniejszych problemów. Odrobinkę tylko zwolnimy na gości Cińskiej Górce, ale bez jakichś poważniejszych tutaj utrudnień. Dalej w Wejherowie cisza, spokój, Reda również, choć tutaj wciąż troszkę więcej aut widać na fragmentach ulicy Puckiej. Rumia nieźle, Gdynia również nieźle się prezentuje, ale zanim do Gdyni przejdziemy, jeszcze małe tylko przypomnienie, po raz kolejny o tym będę już dzisiaj wspominać, że w okolicach ronda Jana Pawła II trwają roboty drogowe, które trochę tutaj potrwają, także powinniśmy się do tego przyzwyczaić i z tym pogodzić przez jakiś czas. Gdynia nieźle, widać, że dzisiejszy poranek tam raczej nie jest specjalnie dokuczliwy dla kierowców. Trójmiejska obwodnica przejezdna bez najmniejszych problemów, no i przejezdna także teraz przez Puck, Władysławowo, aż po Półwysep Helski. W Pucku w tym

0: momencie nie mam się czego przyczepić, zresztą we Władysławowie też tak nie bardzo cokolwiek drgnęło od godziny 7.30. Dalej sytuacja prezentuje się stabilnie, no i stabilnie prezentuje się także cała droga numer 216 przez Półwysep Helski aż do samego miasta Hel. Jeżeli wybieracie się w tamte strony, no to spokojnie jedźcie, dzisiaj przynajmniej przed południem raczej tam na utrudnienia żadne nie natraficie.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
0: Temperatura dzisiaj osiągnie niezbyt powalające wartości. Max będziemy mieli 19 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce 20, w Gdyni, Pucku, Kosakowie 21, w Wejherowie, Redzie, Rumi, Gniewinie, Luźnie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach około 1019 hektopaskali, wiatr słaby i umiarkowany, zachmurzenie umiarkowane i duże przez cały dzień w naszym regionie, mogą pojawiać się przelotne opady deszczu. Co więcej, trzeba się na to nastawić, że może dzisiaj także nam pogrzmieć.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Śniadanie z Norda FM.

0: Będą zmiany w przepisach, ale spokojnie, drodzy kierowcy, nie będą one dotyczyły stricte was. Chodzi tutaj bardziej o pieszych, którzy odetchną z ulgą. Chodzi właściwie o tych, którzy użytkują hulajnogi, te na minutki, bo zmiany przygotowuje Ministerstwo Infrastruktury. Chodzi o to, że te hulajnogi od czasu do czasu stoją sobie po prostu na drodze, pozostawione samopas, przeszkadzają pieszym. No i teraz ma się to skończyć, bo teraz taką hulajnogę będzie można zostawić wyłącznie w miejscu wyznaczonym. Zarządca drogi, na przykład władze miasta, na terenie którego działają wypożyczalnie elektrycznych hulajnóg, będzie musiał wyznaczyć miejsca przewidziane do pozostawienia takich jednośladów. Każda hulajnoga wypożyczona na minuty, która nie będzie pozostawiona w takim punkcie, będzie mogła zostać usunięta z drogi. Nowelizacja określa, że taka czynność będzie kosztowała 200 zł, a każdy dzień przechowywania hulajnogi 50 zł. Za to będzie płacił operator, spokojnie, nie ci, którzy wypożyczają. No i już widzę tych operatorów, którzy no chyba zrzucają tą opłatę raczej na użytkownika, który nie pozostawi tej hulajnogi w odpowiednim miejscu. Ta nowelizacja ma wejść w życie z dniem 1 stycznia przyszłego roku. Nowe przepisy mają dotyczyć również współdzielonych rowerów, czyli czy urządzeń transportu osobistego. No i oczywiście jeszcze zmiany w hulajnogach dotyczące prędkości. Wszystkie hulajnogi mogą i muszą fabrycznie mieć maksymalnie 20 km na godzinę. I tuning ma być nielegalny i karalny.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu market.

0: Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź Atotu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. Atotu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
1: Mieszkasz w powiecie wajcherowskim? Jesteś osobą z niepełnosprawnością i potrzebujesz wsparcia w codziennym życiu lub edukacji? Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie przypomina o programie Aktywny Samorząd, finansowanym ze środków PFRON. Zdobądź dofinansowanie m.in. na zakup sprzętu elektronicznego, wózka lub skutera elektrycznego. Dofinansowanie do prawa jazdy, protezy czy opieki nad osobą zależną, a także dopłata do prądu przy korzystaniu z respiratora lub koncentratora tlenu. Wnioski w module pierwszym przyjmujemy tylko do 31 sierpnia. Studiujesz? Od 1 września do 10 października złóż wniosek o dofinansowanie nauki na poziomie wyższym. Potrzebujesz mieszkania bez barier? Na wnioski o zamianę lub wynajem lokalu czekamy do 15 października. Nie zwlekaj! Złóż wniosek bezpiecznie i bez wychodzenia z domu przez internet na stronie www.sow.petron.org.pl. Szczegóły znajdziesz na pcprwejherowo.pl w zakładce Aktywny Samorząd.
2: Mamo, tato, widzieliście? Pokonałem cały tor przeszkód!
3: Prawdziwy rozwój potrzebuje wyzwań i pełnego bezpieczeństwa. Skillbox Wejherowo to znacznie więcej niż zwykłe zajęcia po szkole. To wyjątkowa przestrzeń, gdzie dzieci, młodzież i dorośli trenują parkour, ninja, akrobatykę oraz kalistenikę. Pod okiem profesjonalnych trenerów stawiamy na wszechstronny rozwój motoryki, a do tego uczymy odwagi, odpowiedzialności i wzajemnego wsparcia. Masz ochotę na więcej? Nasze elastyczne karnety pozwalają na łączenie dyscyplin. Zacznij trenować dyscypliny, które uczą radości z ruchu na całe życie w naszej nowoczesnej sali w samym centrum Wejherowa. Zrób pierwszy krok. Wejdź na skillbox.pl i zarezerwuj swoje miejsce na nowy sezon.
4: Reklama.
5: Okno na kulturę.
6: Informacje kulturalne z regionu w Radiu Nord FM. Przy mikrofonie wita Was Agata Andryskowska. W naszym pierwszym dzisiejszym serwisie kulturalnym zaglądamy do świata niezwykłego instrumentu. Organy nazywane królem instrumentów potrafią zachwycić zarówno subtelnym, niemal szeptanym dźwiękiem, jak i potężnym brzmieniem przypominającym całą orkiestrę. Ale co tak naprawdę kryje się za setkami piszczałek i jak powstaje ten niezwykły dźwięk? Odpowiedzi na te pytania będzie można poznać już 9 września podczas koncertu Tajemnice Króla Instrumentów – Podróż do wnętrza organów. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 10 w kościele pod wezwaniem Józefa Rzemieślnika w Siemienicach. Jak informują organizatorzy, to wydarzenie przygotowano z myślą o dzieciach i ich opiekunach, ale z pewnością także dorośli odkryją coś nowego. Uczestnicy będą mogli wyruszyć w symboliczną podróż do wnętrza organów i sprawdzić, co sprawia, że instrument potrafi zabrzmieć tak różnorodnie. Nie zabraknie efektownych utworów muzycznych, zagadek, ciekawostek oraz elementów, które pozwolą najmłodszym aktywnie uczestniczyć w koncercie. Będzie więc nie tylko słuchanie, ale przede wszystkim odkrywanie. Dzieci przekonają się, że muzyka klasyczna nie musi być odległa ani trudna. Może być pełna emocji, humoru, niespodzianek i dobrej zabawy. Organy pokażą swoje różne oblicza, od delikatnych i spokojnych dźwięków, aż po imponujące, potężne brzmienia. Za muzyczną część wydarzenia odpowiada organista Zbigniew Gach. Jego występ będzie okazją, by z bliska poznać możliwości jednego z najbardziej niezwykłych instrumentów, jakie stworzył człowiek. Jeśli więc wśród najmłodszych mieszkańców są mali i więksi odkrywcy, to 9 września warto zajrzeć do kościoła w Siemienicach. To może być pierwsze spotkanie z organami, które zamieni zwykły koncert w prawdziwą muzyczną przygodę. A my na następnych informacjach kulturalnych słyszymy się już po południu o 12.45. Do usłyszenia!

A jeśli już o zmianach powiedziałem, to jeszcze będę kontynuował ten temat. Spora część z nas mieszka dziś w zupełnie innych miejscach, niż wynika to z oficjalnych rejestrów, dlatego Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji pracuje nad przełomowym rozwiązaniem, urzędową rezygnacją z tradycyjnego adresu zameldowania oraz adresu do doręczeń na rzecz jednego deklarowanego adresu zamieszkania wpisywanego bezpośrednio w rejestrze PESEL. Wprowadzony w latach 70. obowiązek meldunkowy z czasem stracił swoje rygorystyczne sankcje karne w 2013 roku. No i teraz będzie się zmieniał dalej. Cyfrowy adres w mObywatelu. Podobno według nowych przepisów, nad którymi pracuje ministerstwo, wystarczy, że wpiszemy w mObywatelu adres tam, gdzie mieszkamy i nie będziemy musieli już myśleć o tym, że trzeba się gdzieś zameldować, że być zameldowanym. Przejście na deklarowany adres zamieszkania w PESEL-u to krok ku nowoczesnej i cyfrowej administracji. Likwidacja fikcji meldunkowej ułatwi życie wynajmującym, wyeliminuje zbędne biurokratyczne bariery i pozwoli samorządom sprawniej gospodarować budżetem, tak twierdzi ministerstwo. Czekamy z niecierpliwością. Przepisy meldunkowe, tak jak wspomniałem, które powstały w latach 70., no a teraz zupełnie inna rzeczywistość, cyfryzacja, no i po co komu w tej chwili meldunek? Wystarczy, że wpiszemy, że mieszkamy akurat teraz tu, bo za chwilę przecież możemy.

0: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
1: Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk? Słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg? Włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Jak będzie wyjątkowe szczęście na 5 liter?
3: Cherry?
2: Niemożliwe.
3: Niemożliwe to jest przegapić letnią wyprzedaż w salonach Cherry Plichta. Teraz rodzinne SUV-y Cherry dostępne są od ręki z rabatami nawet do 34 tysięcy złotych. Z ubezpieczeniem OC i AC oraz ochroną GAP za złotówkę każde.
2: To faktycznie wyjątkowe szczęście.
3: I to z gwarancją na 7 lat. Cherry Plichta Gdańsk, Lubowicka 50. Cherryplichta.pl.
4: Mamo, tato, widzieliście? Pokonałem cały tor przeszkód.
5: Prawdziwy rozwój potrzebuje wyzwań i pełnego bezpieczeństwa. Skillbox Wejherowo to znacznie więcej niż zwykłe zajęcia po szkole. To wyjątkowa przestrzeń, gdzie dzieci, młodzież i dorośli trenują parkour, ninja, akrobatykę oraz kalistenikę. Pod okiem profesjonalnych trenerów stawiamy na wszechstronny rozwój motoryki, a do tego uczymy odwagi, odpowiedzialności i wzajemnego wsparcia.
6: Masz ochotę na więcej? Nasze elastyczne karnety pozwalają na łączenie dyscyplin. Zacznij trenować dyscypliny, które uczą radości z ruchu na całe życie w naszej nowoczesnej sali w samym centrum Wejherowa. Zrób pierwszy krok. Wejdź na skillbox.pl i zarezerwuj swoje miejsce na nowy sezon.
0: Reklama.
7: Kończy się cena w Eldorado w żywności, twierdzą eksperci. Premier świadkiem chce go wezwać obrona ukrywającego się byłego wiceministra. Coraz więcej Europejczyków wybiera podróż koleją. Marcin Krzemiński. Kończy się dobry dla naszych portfeli czas taniejącej żywności, prognozują eksperci. Tego lata widzimy deflację cen, czyli z miesiąca na miesiąc spadają. Oczywiście nie wszystkie, ale znacznie więcej produktów tanieje niż drożeje. Ale już wkrótce trend spadających cen może się odwrócić, prognozuje dr Mariusz Dziwulski, ekspert PKO Banku Polskiego.
8: Wydaje mi się, że tutaj zwrot będziemy obserwować właśnie w tej kategorii owoców i warzyw na rynku mleczarskim, jeżeli te prognozy się zmaterializują i będziemy obserwować spadki dostaw mleka u głównych światowych graczy, no to niewykluczone, że pod koniec roku nawet na maśle będziemy obserwować wzrost.
7: Póki co tańsze niż rok temu, średnio nawet 25% są właśnie masło, wieprzowina, jabłka i warzywa. Donald Tusk przed sądem. Obrońcy Marcina Romanowskiego chcą wezwać premiera jako świadka między innymi w sprawie listu żelaznego dla byłego wiceministra sprawiedliwości. To po tej deklaracji szefa rządu.
9: Pan Romanowski znajduje się na 99%, tak na wszelki wypadek to mówię, w Tiraspolu.
7: Wniosek do sądu okręgowego w sprawie przesłuchania premiera podobno już jest. Dla obrony to ważne, bo informacja, którą ma Tusk o miejscu pobytu Romanowskiego, może zadziałać na korzyść polityka PiS. Rzecznik rządu Adam Szłapka mówi jednak krótko.
10: Myślę, że z perspektywy osób, które współpracują, tak jak pan mecenas czy koledzy klubowi pana Romanowskiego, ta sprawa jest kompletnie nie do obrony.
7: Na list żelazny dla Romanowskiego nie zgadza się prokuratura, bo nie ma pewności, że będzie on przestrzegał warunków i zasad. Warszawa straciła kogoś wyjątkowo.

0: dodatkowego każda rozmowa z panią Wandą była lekcją o tym, co naprawdę ważne, napisał prezydent stolicy Rafał Trzaskowski, wspominając zmarłą Wandę Traczyk-Stawską. Uczestniczka powstania i działaczka społeczna zmarła w wieku 99 lat. Język polski, edukacja obywatelska i informatyka. Na tych przedmiotach od września uczniowie będą się uczyć o dezinformacji, a na edukacji zdrowotnej o cyberbezpieczeństwie i sztucznej inteligencji, mówi wiceministra edukacji narodowej Katarzyna Lubnauer.
1: Elementem tej edukacji medialnej jest m.in. to, jak rozróżniać prawdę od fałszu, jak szukać rzetelnych informacji, jak budować też informacje w przestrzeni internetowej, w jaki sposób unikać dezinformacji, jak być na nią odporny.
0: Do polskich szkół trafiło już 12 tysięcy pracowni AI. Coraz więcej Europejczyków podróżując wybiera kolej. W zeszłym roku w Europie pociągiem pojechało 8 miliardów 700 milionów ludzi. To wzrost o ponad 2,5%, mówi Tomasz Frankowski z Urzędu Transportu Kolejowego.
2: Liderem są Niemcy. Koleją podróżowało tam niemal 3 miliardy osób. Polska w tym zestawieniu jest na 6. miejscu.
0: Z kolei największy wzrost liczby pasażerów był na Węgrzech. Przybyło ich 77,5 miliona, czyli o 1/4 więcej niż w 2024 roku.
3: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionu w Norda FM. We wrześniu rusza targ w Luzinie. Znajdziemy na nim produkty świeże, lokalne i bez pośredników. Targ płodów rolnych i produktów od lokalnych wytwórców będzie miał miejsce w każdy czwartek września. Stoiska pojawią się na parkingu przy kościele pod wezwaniem Matki Boskiej Różańcowej w Luzinie. Targ będzie czynny w godzinach od 8 do 12. Organizatorzy zapewniają, że chcą stworzyć miejsce, w którym mieszkańcy będą mogli kupić produkty bez pośrednio od rolników, gospodarzy i producentów, a także wesprzeć niewielkie gospodarstwa i osoby wytwarzające regionalne specjały. Organizatorem wydarzenia jest parafia Matki Boskiej Różańcowej w Luzinie. Z kolei partnerami przedsięwzięcia są powiat wejherowski, Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego oraz Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Wejherowie. Pierwsze spotkania z lokalnymi wystawcami będą miały miejsce we wrześniu. Rynek będzie odbywał się w każdy czwartek od godziny 8 do 12. Groźnie wyglądające zdarzenie drogowe miało miejsce w Wicku. Samochód wypadł z ronda przy ulicy Zdrojowej i po przejechaniu około 30 metrów zatrzymał się w głębokich zaroślach. Mimo poważnie wyglądającej sytuacji nikt nie odniósł obrażeń. Do zdarzenia doszło 19 sierpnia w godzinach porannych. Na miejsce skierowano służby ratunkowe, a uczestnicy zdarzenia zdołali samodzielnie opuścić pojazd jeszcze przed ich przyjazdem. Jak informują strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Wicku, samochód z dużą siłą opuścił rondo i zatrzymał się około 30 metrów dalej. W działaniach uczestniczyli strażacy z OSP Wicko, OSP Wrzeście oraz jednostki ratowniczo-gaśniczej w Lęborku. Na miejscu pojawiły się również dwa zespoły ratownictwa medycznego i dwa policyjne radiowozy. Według informacji przekazanych przez strażaków, żadna z osób uczestniczących w zdarzeniu nie wymagała pomocy medycznej. Osadzeni z aresztu śledczego w Słupsku zdobyli nowe kwalifikacje zawodowe. Grupa więźniów ukończyła kurs Stolarz realizowany w ramach programu FERS. Szkolenie ma pomóc uczestnikom lepiej przygotować się do życia po opuszczeniu jednostki penitencjarnej. Zdobyte umiejętności mogą zwiększyć ich szanse na znalezienie pracy i samodzielne funkcjonowanie po zakończeniu odbywania kary. Jak podkreśla słupski areszt, pobyt w izolacji nie musi oznaczać straconego czasu. Osadzeni mogą uczestniczyć w różnego rodzaju kursach i zajęciach, które mają wspierać ich readaptację społeczną oraz powrót na rynek pracy. Kurs stolarski jest jednym z elementów działań prowadzonych w areszcie śledczym w Słupsku na rzecz aktywizacji zawodowej osób pozbawionych wolności. Najbliższa sobota, 22 sierpnia, upłynie pod znakiem gdyńskich brzmień. Letnia odsłona obchodów stulecia Gdyni to także spotkanie z lokalnymi artystami prezentującymi różne kierunki muzyczne. Przedostatnia sobota sierpnia upłynie pod hasłem Letnich Urodzin Gdyni. Jedną z atrakcji przygotowanych z okazji stulecia miasta jest koncert Gdyńskie Brzmienia na skwerze Arki Gdynia. O godzinie 13 będziemy mieli okazję usłyszeć zespół pieśni i tańca Gdynia, czyli zespół folklorystyczny związany z miastem. O 14 na scenie pojawi się Olgia, czyli Olga Budny. Jest to młoda artystka związana z gdyńską sceną muzyczną. O 14.30 wysłuchamy Światła and DJ CBH, czyli duet reprezentujący młodą, alternatywną stronę trójmiejskiego hip-hopu. 15 to

0: Kieras and Linoleum, a z kolei Kieras to raper związany z gdyńskim środowiskiem hip-hopowym. O 16 na scenie pojawi się Joanna Knitter Blues and Folk Connections, czyli wokalistka bluesowa i folkowa związana z Trójmiastem. Lista artystów jest bardzo długa, a z ich pełnym składem zapoznacie się na internetowej stronie gdynia.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
0: Wychodząc z domu dzisiaj rano, można było poczuć, że poranki już zaczynają się robić takie rześkie. Na razie może jeszcze nie chłodne, na razie właśnie rześkie. Dzień przynajmniej będzie dość ciepły, ale nieupalny. 19 stopni max dziś będziemy mieli w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 20 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, 21 w Wejherowie, Radzielmi, Gniewinie, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Może nam dziś popadać, ale to będą jedynie przelotne opady deszczu, jeśli już się pojawią. Zachmurzenie przeważnie umiarkowane.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Słuchajcie radia Norda FM.

Arkadiusz Mięczewski, witajcie ponownie. 19 dzień sierpnia, czas na nasze muzyczne kalendarium. W roku 1967 The Beatles po raz 14 zdobyli pierwsze miejsce listy przebojów w Stanach Zjednoczonych. Tym razem był to utwór Pewdra Lennona, All You Need Is Love. W nagraniu piosenki oprócz Beatlesów wzięli udział m.in. Mick Jagger czy Keith Richards. W roku 1963

0: Sztokholmie urodził się Joe Tempest, kompozytor i wokalista szwedzkiej grupy Europe. W roku 1986 odnieśli międzynarodowy sukces albumem The Final Countdown. Tytułowa piosenka stała się hitem numer 1 w 26 krajach. W roku 1981 w Londynie redaktor pisma muzycznego Smash Hits Neil Tennant spotkał się w sklepie z elektroniką z absolwentem architektury i muzykiem Chrisem Lowe. Mający podobne zainteresowania muzyczne, wkrótce założyli duet, który nazwali Pet Shop Boys. W latach 80. wylansowali wiele hitów, m.in. It's a Sin czy Western Girls. A w roku 2014 w związku z nadchodzącą trasą koncertową Kate Bush poprosiła fanów o powstrzymanie się od robienia zdjęć i nagrywania jej występów na telefonach komórkowych. Artystka w swoim wystąpieniu powiedziała, że w trakcie koncertów chce mieć kontakt z ludźmi, a nie z ich telefonami. I myślę, że wszyscy ci, którzy wybierają się jeszcze w tym roku na koncerty, powinni też o tym pomyśleć, że warto mieć kontakt z artystą, a nie ze swoim telefonem. Pamiętajcie o tym.
1: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
2: Tego lata ruszamy w teren z mikrofonem, kamerą i dobrą energią. Będą wakacyjne rolki, spontaniczne rozmowy, pozdrowienia i dużo pozytywnych emocji. Odwiedzimy ciekawe miejsca, spotkamy ciekawych ludzi i pokażemy, jak wygląda lato w naszym regionie. Zobaczysz nas na plażach i ulicach. Podejdź, przybij piątkę, powiedz kilka słów do mikrofonu i pozdrów znajomych. Słuchaj radia Norda FM, obserwuj w social mediach i wypatruj naszej ekipy w terenie.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. Porinvest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś. 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. Porinvest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
4: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy!
5: Mamo, tato, widzieliście? Pokonałem cały tor przeszkód!
6: Prawdziwy rozwój potrzebuje wyzwań i pełnego bezpieczeństwa. Skillbox Wejherowo to znacznie więcej niż zwykłe zajęcia po szkole. To wyjątkowa przestrzeń, gdzie dzieci, młodzież i dorośli trenują parkour, ninja, akrobatykę oraz kalistenikę. Pod okiem profesjonalnych trenerów stawiamy na wszechstronny rozwój motoryki, a do tego uczymy odwagi, odpowiedzialności i wzajemnego wsparcia. Masz ochotę na więcej? Nasze elastyczne karnety pozwalają na łączenie dyscyplin. Zacznij trenować dyscypliny, które uczą radości z ruchu na całe życie w naszej nowoczesnej sali w samym centrum Wejherowa. Zrób pierwszy krok. Wejdź na skillbox.pl i zarezerwuj swoje miejsce na nowy sezon.
1: Reklama.

0: dla seniorów i dzisiaj też mam pozdrowienia dla seniorów. Podobno seniorzy nie korzystają ze sztucznej inteligencji, przynajmniej tak wynika z najnowszego badania. Zaledwie 8% z osób po 65 roku życia korzysta ze sztucznej inteligencji, a jak już korzysta, no to posłuchajcie, jak seniorzy używają sztucznej inteligencji. Na ogół sztuczna inteligencja używana jest w celu uzyskania informacji, porady lub pomocy, na przykład w nauce, to wśród uczniów i studentów. A jeżeli chodzi o seniorów, to wśród osób w wieku 65 lat i starszych szczególnie wyróżnia się korzystanie z AI dla towarzystwa i rozrywki, głównie dla zabicia czasu. No oczywiście, no a po co korzystać z AI po 65 roku życia? W tym celu co tydzień sięga po nią 43% seniorów korzystających z AI. To niemal dwukrotnie wyższy odsetek niż wśród ogółu użytkowników, gdzie wynosi on 24%. Podobnie jest z rozmowami o sprawach osobistych, emocjach czy relacjach. Prowadzi je ze sztuczną inteligencją 17% najstarszych użytkowników wobec 9% ogółu. Czyli co? Seniorzy mają nowe towarzystwo, nowego przyjaciela czy też przyjaciółkę w postaci sztucznej inteligencji i z nią sobie rozmawiają, pytają się, zadają zagadki, a może jeszcze nawet grają w jakieś gry, czyli sztuczna inteligencja może mieć pozytywny wpływ, szczególnie na seniorów, którzy nie mając nikogo obok siebie czują się czasami samotni, a dzięki sztucznej inteligencji mają po prostu z kim pogadać.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Mieszkasz w powiecie wejherowskim? Jesteś osobą z niepełnosprawnością i potrzebujesz wsparcia w codziennym życiu lub edukacji? Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie przypomina o programie Aktywny Samorząd, finansowanym ze środków PFRON. Zdobądź dofinansowanie m.in. na zakup sprzętu elektronicznego, wózka lub skutera elektrycznego. Dofinansowanie do prawa jazdy, protezy czy opieki nad osobą zależną, a także dopłata do prądu przy korzystaniu z respiratora lub koncentratora tlenu. Wnioski w module pierwszym przyjmujemy tylko do 31 sierpnia. Studiujesz? Od 1 września do 10 października złóż wniosek o dofinansowanie nauki na poziomie wyższym. Potrzebujesz mieszkania bez barier? Na wnioski o zamianę lub wynajem lokalu czekamy do 15 października. Nie zwlekaj! Złóż wniosek bezpiecznie i bez wychodzenia z domu przez internet na stronie www.sow.petron.org.pl. Szczegóły znajdziesz na pcprwejherowo.pl w zakładce Aktywny Samorząd.
0: Reklama.
2: I właśnie w ten sposób dotarliśmy do godziny 9.30. Czas zobaczyć, co tam się na drogach ciekawego dzieje, bo wiecie, w normalnych okolicznościach, pytanie, czy dzisiaj są normalne okoliczności, czy nie, o tym zaraz, w normalnych okolicznościach to już poranny szczyt komunikacyjny mielibyśmy za sobą, teraz sytuacja by się uspokajała i właściwie jakikolwiek ruch powoli by przymierał. No ale mamy wakacje, w związku z tym, że mamy wakacje, są takie trasy w regionie, które trochę stanęły na głowie, chociażby 216 z Redy przez Puck Władysławowo na Półwysep Helski, godzina 7.30, praktycznie żadnego samochodu na drodze, godzina 8.30, żadnych utrudnień, cisza, spokój, no i przechodzimy do godziny 9.30 i ruch zaczyna się zagęszczać na ulicy Puckiej. W samej Redzie trzeba się uzbroić w cierpliwość, dalej nie tak źle to wygląda, ale już za Kaczym Winklem na wysokości Gnieżdżewa ruch dość intensywnie spowalnia, a już powolutku widzę, że aut przy bywa na rondzie imienia świętego Jana Pawła II we Władysławowie. Póki co jeszcze sama 216 na Półwyspie Helskim jak najbardziej przejezdna. Rumia jak wygląda? Podobnie jak godzinę temu, chociaż rzeczywiście troszkę jakby te delikatne utrudnienia, delikatne spowolnienia w ruchu, które trwały o godzinie 8.30 na ulicy Sobieskiego, teraz się zwielokrotniły. Tutaj aut jest teraz dość dużo. W Wejherowie niewiele się zmieniło przez cały dzisiejszy poranek, wszędzie dojedziemy bez opóźnień. Gdynia nieźle się prezentuje, ewidentnie tutaj szczyt komunikacyjny, tutaj po prostu już dobiegł końca, ale jeszcze by się parę pewnie jakichś skrzyżowań z takim lekko podwyższonym ruchem znalazło. Na szczęście na trójmiejskiej obwodnicy żadnych utrudnień nie mamy, więc pędzimy sobie do Lęborka. Tutaj nieźle, naprawdę nieźle, jedynie delikatnie podwyższony ruch na rondzie Solidarności i wpadających do niego ulicach. Dalej do Słupska pojedziemy bez żadnych problemów, a w samym Słupsku nie znajdziemy żadnych utrudnień, żadnych opóźnień. Łeba, Ustka, te dwa miasta nadmorskie dzisiaj poranek mają dość spokojny, taki bezstresowy i tutaj również korków nie ma.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo, solidny partner na budowie.

0: Temperatura idzie w górę, chociaż tak po prawdzie to dzisiaj nie osiągnie jakichś bardzo wysokich wartości. Max 19 stopni Celsjusza będziemy mieli w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 20 w Gdyni, Pucku, Kosakowie i 21 w Wejherowo, Redarumie, Gniewino, Luzino, Słupsk, Lęborg, Kobylnica. Na barometrach 1005 hektopaskali, na niebie zachmurzenie umiarkowane, chociaż może być też i duże, a z tych chmur mogą pojawiać się przelotne opady deszczu, lokalnie może nam pogrzmieć.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Śniadanie z Norda FM.

0: pojawił się nowy trend. Na razie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale koniecznie muszę wam o nim powiedzieć, bo być może trafi również do Polski. Taki trend na nic nie robienie. No bo do tej pory było takie przekonanie, że każda wolna chwila musi być wypełniona czymś, co musimy zrobić, żeby ją w pełni wykorzystać. A okazuje się, że nie wszyscy tak mają, że chcą wykorzystywać te chwile, ciągły pęd, to nawet w wolnym czasie trzeba to wykorzystać. Okazuje się, że pojawił się w Stanach Zjednoczonych pomysł na powstanie takich klubów, które pojawiają się na przykład w parkach. Zabieramy ze sobą kocyk, kładziemy się na tym kocyku i leżymy i po prostu nic nie robimy. Taki nowy trend w Stanach Zjednoczonych, ale robimy to w grupie, żeby nie było, że pojedynczo, powiecie pojedynczo, to może ktoś nas zaatakować, a tak leży sobie grupka ludzi na kocykach, na ręcznikach, leży i nic nie robi. No i to jest piękne i ja to szanuję. Regeneracja, cisza, spokój, miękki koc na trawie, błogość. Słuchajcie, myślę, że ten trend jak najszybciej powinien trafić do Polski, nim się skończy lato i przyjdzie jesień. Będzie padało, nie będzie gdzie rozłożyć takiego kocyka na trawie, bo trawa będzie mokra. To ja poproszę jak najszybciej ten trend ze Stanów Zjednoczonych przenieść tu do Polski, a ja z chęcią zapiszę się do takiego klubu nic nie robienia.
1: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
2: W sercu Pomorza, w miejscu, gdzie czas płynie wolniej, rozbrzmiewa muzyka, która porusza duszę. Zapraszamy na 21. Cysterskie Lato Muzyczne w Żarnowcu. W każdą niedzielę od 12 lipca do 23 sierpnia o godzinie 20:30 w zabytkowym kościele Zwiastowania Pana w Żarnowcu zabrzmią koncerty organowe i kameralne w wykonaniu wybitnych artystów z Polski i zagranicy. Wstęp wolny. Organizatorami festiwalu są Polska Filharmonia Bałtycka imienia Fryderyka Chopina w Gdańsku oraz parafia pod wezwaniem Zwiastowania Pana w Żarnowcu. Festiwal wspierają Powiat Pucki, Gmina Krokowa i Gmina Gniewino. Szczegółowy program na stronie filharmonia.gda.pl. Na wydarzenie zapraszają patroni medialni, Radio Norda FM, Twoja Telewizja Morska oraz portal nadmorski24.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
4: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
3: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
4: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
3: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
4: Wodne Ogrody.

0: Wejherowo, Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
1: Więcej informacji na Facebooku.
2: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
3: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna minus 50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj! Ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
2: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
4: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
5: A gdyby kolejnym krokiem w Twojej karierze nie był awans, tylko własny McDonald's na Pomorzu? Poznaj przepis na sprawdzony biznes ze znaną marką. Aplikuj na mcdonalds.pl/franczyza.
6: Reklama.

0: Panie i panowie, jest afera, a wiecie, co ja lubię w afery? Jest afera w świecie muzyki. Zenek Martyniuk grozi Jackowi Kawalcowi pozwem. I o co chodzi? Już wam tłumaczę, bo nie wszyscy wiedzą. Jacek Kawalec to aktor, to również wokalista, który jeszcze do niedawna był wokalistą tak zwanej nowej budki Suflera. No ale budka Suflera go teraz zwolniła, a zwolniła go za to, że on parodiował Zenka Martyniuka. Robił to co prawda już pół roku temu na swoich prywatnych występach, ale ktoś się dopatrzył, że to takie nieładne, że Jacek Kawalec robi takie rzeczy i parodiuje Zenka Martyniuka. No i ostatnio Zenek Martyniuk również się dowiedział, że on od pół roku jest parodiowany przez Jacka Kawalca i powiedział, że no tak nie może być, żeby taki Jacek Kawalec to go parodiował, no i teraz grozi Jackowi Kawalcowi pozwem. Takie afery w polskim świecie muzyki się dzieją, a ja oczywiście wam w porannym programie o tym opowiadam. Jaki świat muzyki, taka afera. No ciekawe, jak to się dalej potoczy, czy to wszystko przycichnie, czy będzie o tym głośno, że Jacek Kawalec, ciekawe co na to sąd i jak podejdzie do tematu, że artysta paroduje artystę i to może być no, niezgodne z prawem. Ciekawy jestem tej całej sytuacji.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Biznes rośnie, gospodarstwo się rozwija. Marzysz o własnym lokum czy samochodzie. Mamy kredyty, które sfinansują Twój plan i marzenia. Kredyty dla wszystkich. Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek. W Krokowej, Luzinie, Pucku, Władysławowie i Wierzchucinie. Pewnie, lokalnie, blisko Ciebie.
2: Łączy nas krew, która ratuje życie.
3: Bo dobrze jest się dzielić.
4: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
5: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę. Bo warto być człowiekiem.
2: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
6: Mamo, tato, widzieliście? Pokonałem cały tor przeszkód.
7: Prawdziwy rozwój potrzebuje wyzwań i pełnego bezpieczeństwa. Skillbox Wejherowo to znacznie więcej niż zwykłe zajęcia po szkole. To wyjątkowa przestrzeń, gdzie dzieci, młodzież i dorośli trenują parkour, ninja, akrobatykę oraz kalistenikę. Pod okiem profesjonalnych trenerów stawiamy na wszechstronny rozwój motoryki, a do tego uczymy odwagi, odpowiedzialności i wzajemnego wsparcia. Masz ochotę na więcej? Nasze elastyczne karnety pozwalają na łączenie dyscyplin. Zacznij trenować dyscypliny, które uczą radości z ruchu na całe życie w naszej nowoczesnej sali w samym centrum Wejherowa. Zrób pierwszy krok. Wejdź na skillbox.pl i zarezerwuj swoje miejsce na nowy sezon.
0: Reklama.
8: Do Polski wraca kolejna grupa poszkodowanych w wypadku na Węgrzech. Końcówka wakacji z pogodą w kratkę. Sprawdzimy prognozy. Iga Świątek coraz bliżej obrony tytułu w Cincinnati. Dziś zagra o ćwierćfinał. Marcin Krzemiński. Druga grupa rannych w wyniku wypadku autokaru na Węgrzech jeszcze dziś ma wrócić do kraju. Mają to być osoby, których stan zdrowia pozwoli na bezpieczny transport specjalnymi samolotami, z których pierwszy do południa ma wylądować na lotnisku w Jasionce koło Rzeszowa. Przed terminalem jest Marcin Starzec. Powiedz, czy wiadomo, jak liczna ma być to grupa?
9: Prawdopodobnie będzie to 12 osób. Przylecą dwoma samolotami lotniczego pogotowia ratunkowego i przez całą drogę będą pod opieką zespołów medycznych, mówi wiceminister spraw zagranicznych Wojciech Zajączkowski.
10: Nie wszystkie osoby są w stanie podróżować w pozycji pionowej, znaczy siedzącej. Znaczy niektóre wymagają transportu specjalistycznego.
9: W szpitalach na Węgrzech pozostanie pięcioro Polaków. Troje z nich jest w stanie określanym jako ciężki i trudno przewidzieć, kiedy powrócą do kraju.
8: Według wstępnych informacji śledczych, kierowca autokaru, w wypadku którego zginęło 12 osób, zasnął podczas jazdy. Wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec, pytany o zmiany dotyczące pracy kierujących autokarami, odpowiada:
11: będziemy ten temat analizować, oczywiście po tym wypadku. Chciałbym jednak przypomnieć, że już teraz te przepisy są bardzo rygorystyczne. Podają, jaki jest czas pracy kierowców, jaki jest czas odpoczynku, kiedy kierowcy powinni się zmieniać za kierownicą. Mamy też do tego odpowiednie urządzenia, jakimi są tachografy nowej generacji.
8: A wracając do samego wypadku na Węgrzech, kierowca autokaru decyzją sądu trafił na miesiąc do aresztu. Grozi mu do 8 lat więzienia. Wstrzymany ruch kolejowy do Zakopanego na odcinku Chabówka-Raba-Wyżna. To po tym, jak osobowy pociąg na przejeździe kolejowym w Rabie Wyżnej zderzył się z rowerzystą. 66-letni mężczyzna zginął na miejscu. Pociągiem relacji Świnoujście-Zakopane jechało około 360 osób. Nikomu nic się nie stało. Na miejscu wciąż pracują strażacy i inne służby. Ustalają, jak doszło do tragedii. Końcówka wakacji z pogodą w kratkę. Z prognoz wynika, że gorące i słoneczne dni mamy już raczej za sobą. Przed nami dni z zachmurzonym niebem, deszczem i burzami, ale już nie tak groźnymi jak te przedwczoraj. Deszcz też już nie tak ulewny, a za to

0: długotrwały, co akurat brzmi dobrze, gdy mowa o walce z suszą, mówi hydrolog Paweł Staniszewski.
1: Kropla, można powiedzieć, w morzu, ale jest nam potrzebny i co wskazuje prognoza, w najbliższych dniach te opady będą się cały czas pojawiać. Sytuacja przynajmniej nie będzie się pogarszać, to jest ten plus.
0: Najbliższy weekend z umiarkowanymi temperaturami, tylko w czwartek i piątek na południu kraju nawet 30 stopni. Iga Świątek zagra dziś o ćwierćfinał turnieju w Cincinnati. Jej pojedynek z francuską Diane Perry ma się rozpocząć o 17 polskiego czasu. Polka jest faworytką spotkania, tym bardziej, że w Cincinnati broni tytułu i jest świeżo po wygraniu turnieju w Toronto.
2: Ja Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Nord FM. Do Komendy Powiatowej Policji w Pucku zgłosiła się 47-letnia kobieta, która poinformowała, że padła ofiarą oszustwa. Miała utracić 35 tysięcy złotych. Jak przekazała, skontaktowała się z nią osoba podająca się za pracownicę banku. Rozmowa była prowadzona w taki sposób, aby wzbudzić w kobiecie przekonanie, że jej pieniądze mogą być zagrożone i konieczne jest szybkie działanie. Kobieta przekonana, że rozmawia z prawdziwym przedstawicielem instytucji finansowej, wykonała przekazywane jej polecenia. W konsekwencji straciła swoje oszczędności. Sprawą zajmują się teraz policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Pucku. Pamiętaj, sam numer telefonu lub nazwa wyświetlająca się na ekranie nie daje pewności, kto naprawdę dzwoni. Przestępcy mogą wykorzystywać rozwiązania, które sprawiają, że połączenie wygląda wiarygodnie. Na wszelki wypadek rozłącz się i sprawdź. Staw w parku imienia Marii Lechaczyńskiej w Lęborku został oczyszczony. Ze zbiornika usunięto m.in. gruby kożuch glonów nitkowatych oraz nadmiar roślinności. Prace miały poprawić zarówno wygląd tego miejsca, jak i warunki panujące w samym stawie. W ramach przeprowadzonych działań obniżono poziom wody i ręcznie usunięto zalegające rośliny. Jak informuje Urząd Miejski w Lęborku, regularne oczyszczanie zbiornika ma znaczenie nie tylko estetyczne. Usuwanie nadmiaru roślinności pozwala ograniczyć jej gnicie oraz powstawanie nieprzyjemnego zapachu. Ma również przeciwdziałać eutrofizacji, czyli nadmiernemu użyźnianiu zbiornika, a także poprawiać warunki bytowania ryb. Nagromadzona na powierzchni stawu roślinność powodowała także problemy z funkcjonowaniem fontanny. Jej mechanizm uległ zapchaniu, co utrudniało działanie urządzenia. Po oczyszczeniu zbiornika fontanna ma ponownie pracować bez przeszkód. Staw znajduje się w jednym z popularnych miejsc spacerów i wypoczynku w mieście, a zakończone prace poprawiły jego wygląd oraz stan techniczny. Oczyszczenie wykonał zewnętrzny wykonawca. Trwa rozbudowa infrastruktury dla pieszych i rowerzystów w Słupsku. Prace prowadzone są obecnie przy ulicy Kaszubskiej na odcinku od Armii Krajowej do ulicy Madalińskiego. Powstają tam nowy chodnik, ścieżka rowerowa oraz ciąg pieszo-rowerowy. Inwestycja ma poprawić bezpieczeństwo mieszkańców i połączyć istniejące trasy rowerowe w północnej części miasta. Prace są częścią większego projektu rozwoju sieci dróg rowerowych w Słupsku. Na jego realizację miasto otrzymało 5 milionów złotych dofinansowania z funduszy europejskich. To nie koniec inwestycji. Jeszcze w tym roku planowana jest także przebudowa i rozbudowa tras rowerowych oraz chodników wzdłuż całej ulicy Poznańskiej, od ulicy Lutosławskiego aż do granicy Słupska z Kobylnicą. W razie końca dobiegają prace przy zbiornikach retencyjnych. To inwestycja o wartości niemal 6 milionów złotych. W ramach inwestycji powstały alejki spacerowe, uporządkowano i zagospodarowano tereny zielone, a odbudowany system rowów będzie kierował wodę w stronę rzeki Redy. Całość obejmuje około 2 hektary nowej przestrzeni parkowej. Nowy teren ma pełnić jednocześnie ważną funkcję retencyjną i rekreacyjną. Będzie miejscem spacerów, odpoczynku i codziennego kontaktu z naturą. Wejścia na teren znajdują się od strony ulicy Azaliowej i Kwiatowej. Jak informuje zastępczyni burmistrza Redy Dominika Kudlińska, to inwestycja, która pokazuje, że rozwiązania służące bezpieczeństwu miasta i gospodarowaniu wodą mogą jednocześnie tworzyć wartościową przestrzeń dla mieszkańców. Jeszcze niedawno trudno było wyobrazić sobie w tym miejscu powstanie teren, który będzie można wykorzystać na spacer czy odpoczynek. Budowa zbiornika retencyjnego i terenów rekreacyjnych przy istniejącym rowie odwadniającym północno-wschodniej części Redy została dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program inwestycji strategicznych w kwocie 5 990 000 zł.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Temperatura wody w polskim morzu waha się.

0: się między 18 a 19 stopniami Celsjusza, ale z uwagi na to, że dzisiaj burze mogą krążyć po regionie, sprawdzajcie, jakie flagi wiszą nad kąpieliskiem. Zresztą warto zawsze to sprawdzić, zanim do wody wejdziemy. Czerwona, no to do niej się nie pakujemy. Temperatura powietrza 19 stopni max w Dębkach, Władysławowie, Łebiełsce. Dzisiaj będziemy mieli 20 w Gdyni, Pusku, Kosakowie, 21 w Wejherowie, Rydzie, Rumigie, Mieluźnie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach około 1005 hektopaskali.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie. Norda.

Arkadiusz Mieczewski, witajcie ponownie, zapraszam was na naszą poranną podróż. Było aferze, to teraz będzie jeszcze jedna afera, tym razem dotycząca lotu. Overbooking na pokładzie znanej taniej linii lotniczej na literkę R rozdzielił małżeństwo lecące z Treviso do Paryża. Gdy mężczyzna zorientował się, że jego żona została na lotnisku, wpadł w furię i wszczął awanturę z załogą. By uspokoić pasażera, konieczna była interwencja policji, która nałożyła

0: nałożyła na niego mandat w wysokości 3000 euro. Chodzi o to, że mąż wszedł, a żona została. No ale jak to możliwe? Przecież jeżeli macie żonę, to wchodząc na pokład samolotu, trzeba trzymać ją za rękę, pilnować żony, a żona powinna pilnować męża, żeby właśnie nie było, że nagle mąż wchodzi do samolotu, a żona zostaje na lotnisku i okazuje się, że ona nie poleci, a on poleci. Dopiero wtedy awantura w samolocie, no ja tego zupełnie nie rozumiem. A wy jakie macie doświadczenia w tej kwestii? Czy wy lecąc ze swoją żoną, partnerem, partnerką, trzymacie się razem, czy też idziecie sobie tak, że jedno wchodzi na pokład samolotu, a drugie albo wchodzi, albo zostaje i nie leci?
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama. Reklama.
2: Rzeki przepłyną.

0: Formuła All Inclusive, czyli wszystko w cenie, bardzo popularna wśród nas, Polaków. Wybieramy się do Egiptu, do Turcji, do Tunezji i tam odpoczywamy i jemy i pijemy ile chcemy. Czy w Polsce można też w taki sposób wypoczywać? Tak, znalazłem jeden hotel, którego oczywiście nazwę wam nie podam, żeby nie było, że reklamuję, ale powiem wam, ile to kosztuje. Za jedną dobę musicie zapłacić 1300 zł dla dwóch osób, czyli takie siedmiodniowe wakacje to ponad 8000 zł. Do tego musicie doliczyć parking, opłatę klimatyczną, no i jeszcze jest tam trochę płatnych dodatkowych atrakcji, no ale tam, gdzie wybierzecie się za granicę, też tak właśnie będzie. Jeżeli chodzi o jedzenie, no to w Polsce będziecie mogli zjeść polskie jedzenie, czyli pierogi, może nawet bigos traficie. Jeżeli chodzi o drinki, no to podstawowa wersja, ale tak też jest właśnie w tych krajach typu Egipt, gdzie tam drinki są na bazie alkoholi lokalnych, no i tu u nas w Polsce też te podstawowe są darmowe, a te nieco lepsze są płatne. Także sami musicie zdecydować, czy lepiej polecieć i gdzieś za granicę, no i tam mieć 100% gwarancję pogody, czy też zostać tu w Polsce też na All Inclusive, no ale nikt gwarancji pogody w Polsce wam nie da.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
2: Lato, upał, nuda w domu? Czas to zmienić! Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie, przy ulicy Przemysłowej 3.
0: Reklama.
3: Tomasz Smuga, zapraszam na wiadomości sportowe w Radiu Norda FM. Energa Czarni Słupsk rozpoczęli przygotowania do sezonu 2026-2027. Koszykarze mają już za sobą pierwsze testy medyczne. Badania przeprowadzono w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Słupsku. Po części medycznej przedczas na pracę na parkiecie. Zespół odbył pierwsze treningi w hali Gryfia, rozpoczynają z tym samym intensywne przygotowania do nowych rozgrywek. W kolejnych tygodniach Czarni będą pracować przede wszystkim nad przygotowaniem fizycznym, taktyką oraz graniem zespołu. Nowy sezon w Orlen Basket Lidze wystartuje 2 października. Czarni rozgrywki zainaugurują przed własną publicznością. Słupszanie podejmą Legią Warszawa. Tydzień później Czarni pojadą do Włocławka na Melzan Willem. Przygotowania do sezonu 2026-2027 rozpoczęli również koszykarze Energii Trefla Sopot. Druga połowa sierpnia upłynie Sopocianom przede wszystkim na treningach. Od początku września rozpoczną się również sparingi. Pierwszy mecz zaplanowano na 3 września. Energia Tref zmierzy się w Skarczewach z MW Arką Gdynia. W kolejnych spotkaniach Sopocianie zagrają z Astorią Bydgoszcz, Twardymi Piernikami Toruń i Energią Czarnymi Słowsk. Ostatnim sprawdzianem będzie turniej w Słupsku zaplanowany na 18 i 20 września. Nowy sezon Energia Tref Sopot rozpocznie od turnieju o Super Puchar Polski. Zawody odbędą się 26 i 27 września w Sosnowcu. Zmieniamy dyscyplinę. Tytani Wejherowa zakończyli obóz przygotowawczy w Nowym Mieście Lubawskim przed startem sezonu pierwszej ligi piłki ręcznej. Ostatnim akcentem zgrupowania był spływ kajakowy rzeką Drewcą. Wcześniej zawodnicy przez cały tydzień intensywnie trenowali, pracując nad formą przed nowym sezonem. Nie brakowało wysiłku, zmęczenia i potu, ale przede wszystkim była to okazja do wykonania dużej pracy w przygotowaniach do rozgrywek. Tytani wrócili do Wejherowa i od poniedziałku rozpoczęli kolejny etap przygotowań w swojej hali przy samochodówce. Nowy sezon w pierwszej lidze wystartuje w weekend 12-13 września. Na inaugurację Tytani podejmą SMS ZPRP Kwidzyn.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
5: Jeśli dzisiaj planujecie spędzić troszkę czasu na świeżym powietrzu, a warto, korzystajmy z tego, że lato trwa, to weźmy ze sobą coś od deszczu. Przelotne opady deszczu i lokalne burze mogą się przez cały dzień w regionie pojawiać. Temperatura niezła, choć upałów nie ma. 19 stopni to dzisiaj maks w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 20 w Gdyni, Pucku, Kosakowie i 21 w Wejherowie, Redarumie, Gniewino, Ruzino, Słupsk, Lęborg, Kobylnica. Na barometrach niezbyt wysokie wartości.
4: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
0: Śniadanie z Norda FM.

0: Wracamy na lotnisko. Sprawa kontroli bagażu podręcznego powraca ze zdwojoną siłą podczas każdych wakacji. No i pasażerowie planujący loty bez dodatkowo opłaconego bagażu rejestrowanego martwią się, czy ich torby przejdą bezproblemowo przez tak zwane sizery przy bramkach, które mają te tanie linie lotnicze. I problematyczne okazują się zwłaszcza miękkie torby podróżne, które choć wymiarowo spełniają kryteria, pod wpływem pakowania mogą się wybrzuszać i wtedy robi się problem. Szczególnie na niektórych lotniskach, na innych nie. Podobno wszystko to zależy od ludzi, którzy pracują na danym lotnisku. Zaostrzenie polityki bagażowej przez tanie linie lotniczej nie jest zjawiskiem nowym, no i przewoźnicy skrupulatnie pilnują, by pasażerowie nie wnosili na pokład toreb, plecaków czy walizek przekraczających dopuszczalny limit. No i pamiętajcie, że ten bagaż podręczny, ten darmowy, musi mieć odpowiednie wymiary. W przypadku na literkę R tej linii lotniczej 40x20x25, a w przypadku landrynki 40x30x20. I tu sugerowane są torby tak zwane twarde, dlatego że te, jeżeli będziecie mieli miękkie, one będą gdzieś wybrzuszały się, no to ci, którzy obsługują was na tym lotnisku, mogą powiedzieć, że niestety bagaż się nie mieści, trzeba dokonać dopłaty. Dlatego pamiętajcie o tym, że lepiej dmuchać na zimne i zabrać ze sobą tak zwany sztywny, twardy bagaż i wtedy nie będziecie mieli problemu, jeżeli ten bagaż spełnia te wymiary, które narzucają nam te tanie linie lotnicze, a jak chcecie zabrać więcej bagażu, to po prostu trzeba go wykupić.
1: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
2: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. PORINVEST Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie

0: zniszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś. 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. Porinvest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
1: Mieszkasz w powiecie wejherowskim? Jesteś osobą z niepełnosprawnością i potrzebujesz wsparcia w codziennym życiu lub edukacji? Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie przypomina o programie Aktywny Samorząd, finansowanym ze środków PFRON. Zdobądź dofinansowanie m.in. na zakup sprzętu elektronicznego, wózka lub skutera elektrycznego. Dofinansowanie do prawa jazdy, protezy czy opieki nad osobą zależną, a także dopłata do prądu przy korzystaniu z respiratora lub koncentratora tlenu. Wnioski w module pierwszym przyjmujemy tylko do 31 sierpnia. Studiujesz? Od 1 września do 10 października złóż wniosek o dofinansowanie nauki na poziomie wyższym. Potrzebujesz mieszkania bez barier? Na wnioski o zamianę lub wynajem lokalu czekamy do 15 października. Nie zwlekaj! Złóż wniosek bezpiecznie i bez wychodzenia z domu przez internet na stronie www.sow.pfron.org.pl. Szczegóły znajdziesz na pcprwejherowo.pl w zakładce Aktywny Samorząd.
2: A gdyby kolejnym krokiem w Twojej karierze nie był awans, tylko własny McDonald's na Pomorzu? Poznaj przepis na sprawdzony biznes ze znaną marką. Aplikuj na mcdonalds.pl/franczyza.
3: Reklama.

0: Na zakończenie kilka słów o tym, co czeka nas w pogodzie w najbliższym czasie. Nie będzie niestety dobrze. Druga połowa tygodnia nie przyniesie rewolucji w pogodzie. W większości kraju będzie chłodniej niż zwykle o tej porze. Na przeważającym obszarze temperatura maksymalna w czasie ani jednego dnia nie przekroczy 25 stopni, a na Pomorzu niekiedy odnotujemy tylko 18-20 stopni. Wyjątek stanowić mają krańce południowe i południowo-wschodnie, które znajdą się bliżej upalnych mas powietrza, no tam może pojawić się 26 stopni. Ale spokojnie, bez upałów. Opady deszczu między czwartkiem a sobotą mogą przez różne miejsca w wschodzie, południu i centrum wędrować dwie strefy ulew i burz. Mniej padać ma za to na północy i północnym zachodzie. Niemniej i tu parasole się przydadzą, ponieważ każdego dnia niewykluczony jest przelotny deszcz, a czasami także burze. Czyli co? Koniec lata. Bocian odleciał, poleciał, no i jest tak, jak jest. No, zaczęła się druga połowa sierpnia, a ta z reguły wygląda już tak, że czuć już w powietrzu nadchodzącą jesień. Ja mam nadzieję, że wy czujecie się dzisiaj dobrze i że w dalszym ciągu dzisiejszego dnia też będziecie czuć się dobrze i gorąco i serdecznie zapraszam was na nasze jutrzejsze czwartkowe poranne spotkanie. Życząc wam dzisiejszego udanego dnia, mówię do usłyszenia, do jutra, pa!
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
2: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
1: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
2: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
1: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
2: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
1: Więcej informacji na Facebooku.
3: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź, a to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
0: Reklama.
4: Lada chwilę będą w Polsce kolejni poszkodowani w wypadku na Węgrzech. Donald Trump naciska na spotkanie z północno-koreańskim dyktatorem. Powiemy też o weekendowej atrakcji dla fanów żaglowców i nie tylko. Marcin Krzemiński. Za kilkanaście minut planowo kwadrans po 11 na lotnisku w podrzeszowskiej Jasionce wyląduje specjalny samolot, którym leci kolejna grupa 12 osób poszkodowanych w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. W węgierskich szpitalach zostało zatem jeszcze 5 osób najciężej rannych w wypadku, mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
5: W tym 2 osoby w Egerze, 3 osoby w Miszkolcu, jedna z tych osób zostanie jeszcze w tym tygodniu wypisana i przetransportowana do Polski. Na dzień dzisiejszy te 4 osoby ze względu na stan zdrowia nie mogą być transportowane.
4: W niedzielnym wypadku polskiego autokaru z pielgrzymami wracającymi z Medjugorje zginęło 12 osób. Wiele było rannych. Węgierski sąd aresztował na miesiąc kierowcę pojazdu. 6 osób zginęło, a 14 zostało rannych w atakach Rosji na Cherson i obwód zaporowski. Wiele budynków zostało uszkodzonych. Rosjanie mieli m.in. w Chersoniu uderzyć dronem w marszrutkę, czyli minibus komunikacji miejskiej, wskutek czego zginęły 4 osoby, a 4 zostały ranne. Z 10 do zaledwie 4 dni skrócone zostają amerykańsko-koreańskie manewry wojskowe. Władze w Seulu poinformowały, że decyzję w tej sprawie podjęto na wniosek Waszyngtonu. Ograniczenia manewrów chciał Donald Trump, który narzekał, że są drogie, a Korea Południowa nie wsparła jego wojny z Iranem. Mają też wysyłać wrogi sygnał Korei Północnej. Prezydent USA powołał się na swoje świetne relacje z dyktatorem Kim Jong-unem, który pomaga Putinowi w jego wojnie z Ukrainą.
6: Sprawiam, że jest znacznie bezpieczniej. Kim Jong-un zawsze traktował mnie z wielkim szacunkiem. Spotykaliśmy się, rozmawialiśmy, rozumiem go, a on rozumie mnie.
4: Wall Street Journal informuje, że Trump ma naciskać na doradców, by tej jesieni zorganizowali mu spotkanie z Kimem, bo szuka spektakularnego sukcesu w polityce zagranicznej. Ponad 22 tysiące zabawek zatrzymanych na przejściu granicznym z Czechami. To według celników podróbki niskiej jakości podobizny postaci z filmów animowanych. Przewożące wart ponad 1 000 000 złotych towar, 2 osoby zeznały, że kupiły go w wietnamskim centrum handlowym w Praze. Potem miał trafić do sprzedaży w automatach. Zatrzymanym może grozić nawet do 5 lat więzienia. W weekend Gdańsk zmieni się w port dla żaglowców z Polski i 14 innych krajów. To w ramach 30. edycji wydarzenia Baltic Sail. Główną atrakcją będzie sobotnia parada historycznych żaglowców po Zatoce Gdańskiej. Nie zabraknie też atrakcji dla najmłodszych.
7: Przez 3 dni od piątku do niedzieli strefa dla najmłodszych, liczne animacje, uczenie węzłów, wiązania, również malowanie buziek.
4: Mówi Milena Mieczkowska, wiceprezes Fundacji Gdańskiej. W ramach wydarzenia od

0: Będzie się również Międzynarodowy Festiwal Szanty pod Żurawiem. Wstęp będzie bezpłatny.
1: Na informacje z Pomorza w Norda FM zaprasza Michał Jarosz. Policjanci z Komisariatu Policji w Krakowie prowadzą postępowanie w sprawie kradzieży kolektora danych. Mundurowi opublikowali wizerunek potencjalnego sprawcy. Do zdarzenia doszło 17 lipca w jednym ze sklepów w Białogórze. Monitoring zarejestrował wizerunek mężczyzny, który może mieć związek z tym zdarzeniem. Policjanci publikują jego zdjęcie i proszą o pomoc w ustaleniu jego tożsamości. Osoby, które rozpoznają mężczyznę lub mają informacje mogące pomóc w ustaleniu jego tożsamości, proszone są o kontakty z Komisariatem Policji w Krakowie. Zdjęcie poszukiwanego znajdziecie na stronie puck.policja.gov.pl. Powiat lęborski pozyskał 16 tysięcy złotych dofinansowania na działania skierowane do seniorów. Środki zostaną przeznaczone na realizację projektu Aktywni Seniorzy – Silne Rady, którego łączna wartość wraz z wkładem własnym powiatu wyniesie 20 tysięcy złotych. Projekt będzie realizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem na 102. Jednym z zaplanowanych działań jest przygotowanie druku i dystrybucja miesięcznika Tutejsi 60+. Publikacja ma zawierać informacje dotyczące m.in. bezpieczeństwa zdrowia, prawa ubezpieczeń, praw konsumenta, wydarzeń oraz dostępnych form wsparcia dla seniorów. Znajdzie się w niej również miejsce na wspomnienia, fotografie, historię mieszkańców i materiał związany z lokalnym dziedzictwem. W ramach projektu zaplanowano także szkolenie dla członków Rady Seniorów Powiatu Lęborskiego. Mają one dotyczyć m.in. komunikacji społecznej, planowania lokalnych inicjatyw oraz współpracy z samorządem. Przewidziano również konferencję poświęconą sposobom komunikowania się z seniorami. Dofinansowanie w wysokości 16 tysięcy złotych pochodzi z programu Aktywni Seniorzy ASY, a Powiat Lęborski przeznaczy na realizację zadania 4 tysiące złotych wkładu własnego. Gmina Redzikowo zmodernizuje zaplecza szatniowe przy salach gimnastycznych w szkołach w Siemienicach i Redzikowie. Wójt Barbara Dykier podpisała już umowy z wykonawcami. W Siemienicach pracę wykona firma Suma Bud ze Słupska. Wartość inwestycji to ponad 543 tysiące złotych. Z kolei modernizacja zaplecza w Redzikowie kosztować będzie ponad 453 tysiące, a za realizację odpowiada firma MDT Budownictwo. Zakres prac obejmuje m.in. przebudowę pomieszczeń sanitarnych, wykonanie nowych ścian, posadzek i okładzin, wymianę drzwi oraz modernizację instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania. Oba zadania zrealizowane są w ramach programu Szatnia na Medal edycja 2026. Wykonawcy mają zakończyć pracę do 30 października. Modernizacja ma poprawić warunki, z których uczniowie korzystają podczas zajęć wychowania fizycznego i innych aktywności sportowych. Redę odwiedzą ratownicy medyczni z całej Polski. We wrześniu odbędą się tam manewry ratownicze Pomerania 2026. Przez kilka dni Reda będzie miejscem intensywnych ćwiczeń, realistycznych scenariuszy i sytuacji, w których liczyć się będzie wiedza, doświadczenie, współpraca i szybkie działanie. Spotkają się ludzie, których łączy wspólny cel: być jeszcze lepiej przygotowanym, gdy pojawi się zagrożenie, gdy ktoś będzie potrzebował pomocy. Jak zapewnia Urząd Miasta Reda, od początku przygotowań wspieramy organizację manewrów, a współpraca miasta z organizatorami ma pozwolić stworzyć warunki do przeprowadzenia wydarzenia na odpowiednim poziomie. Cieszymy się, że Reda może być gospodarzem wydarzenia, które łączy praktyczne szkolenie, wymianę doświadczeń i przede wszystkim troskę o bezpieczeństwo. Więcej o manewrach dowiecie się z facebookowego profilu miasta Reda.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Powolutku temperatura idzie w górę, chociaż dzisiaj zbyt wysoko nie zajdzie. Maks 19 stopni będziemy dziś mieli w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 20 w Grinipucku, Kosakowie, 21 w Wejherowie, Redzierumi, Gniewinie, Luźnie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach 1005 hektopaskali, na niebie zachmurzenie przeważnie umiarkowane, choć może być i duże. Miejscami popada, miejscami może dzisiaj także zagrzmieć. Wiatr przeważnie słaby i umiarkowany, choć w czasie burzy porywisty.
2: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
3: Słuchajcie radia Norda FM.

0: Mówią, że środa minie, tydzień zginie. No i w tym powiedzeniu jest bardzo dużo prawdy. Kiedy dorzucimy do tego konkretną muzykę, to już mamy to, czego potrzeba, by osiągnąć bardzo dobry humor. Maja Popowska, witajcie, zapraszam.
1: Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
2: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl.

0: strzelnica.pl. Zapraszamy!
1: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj! Ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
2: Reklama.

4 dekady po występie z Like a Virgin, który pomógł zbudować legendę MTV Video Music Awards, Madonna znów prowadzi całą stawkę nominowanych. Dostała 11 nominacji m.in. za artystkę roku, piosenkę roku i teledysk roku. Taylor Swift ma ich 9, Ariana Grande i Sabrina Carpenter po 7. Jest tu jeszcze jedna ciekawa stawka. Swift wystarczy jedno zwycięstwo, żeby samodzielnie zostać najbardziej nagradzaną artystką w historii VMA. Madonna z kolei pokazuje coś zupełnie innego. Można być ikoną pierwszej epoki MTV i 40 lat później nadal walczyć o najważniejsze nagrody tej samej stacji.

tego lata. Ruszamy w teren z mikrofonem, kamerą i dobrą energią. Będą wakacyjne rolki, spontaniczne rozmowy, pozdrowienia i dużo pozytywnych emocji. Odwiedzimy ciekawe miejsca, spotkamy

0: Słuchaj Radia Norda FM, obserwuj w social mediach i wypatruj naszej ekipy w terenie.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Łączy nas krew, która ratuje życie.
3: Bo dobrze jest się dzielić.
4: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
5: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę. Bo warto być człowiekiem.
2: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
6: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
1: Reklama.
7: Tomasz Smuga, zapraszam na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM. Reprezentacja Polski kobiet niesłyszących w futsalu przygotowuje się do najważniejszych zawodów. 19 zawodniczek kadry narodowej bierze udział w zgrupowaniu w Centralnym Ośrodku Sportu Cetniewo. Biało-czerwone pracują przede wszystkim nad taktyką. W planie są m.in. organizacja gry w ataku i obronie, stałe fragmenty przejścia po stracie, odbiorze piłki oraz przygotowanie motoryczne. Zawodniczki korzystają także z siłowni, zaplecza odnowy biologicznej. Polki od lat należą do światowej i europejskiej czołówki. Mają na koncie medale m.in. Mistrzostw Europy i Świata oraz Igrzysk Głuchych. Ostatnim dużym sukcesem był występ na Mistrzostwa Europy futsalu w Porecu w 2026 roku. Zgrupowanie w Cetniewie to jeden z etapów przygotowań do zimowych Igrzysk Głuchych, czyli Winter Deafling Bigs 2027. Impreza odbędzie się od 15 do 24 stycznia przyszłego roku w Austrii. W programie Igrzysk znajdzie się m.in. futsal kobiet. Trener reprezentacji Dominik Solecki podkreśla, że kadra jest bardzo zadowolona z warunków w Cetniewie. Jak mówi, ośrodek zapewnia wszystko, co potrzebne do profesjonalnego treningu, od hali sportowej i siłowni po zaplecze regeneracyjne. Za przygotowanie reprezentacji odpowiada sztab z Dominikiem Soleckim na czele, wspierany przez trenerów Andrzeja Kopińskiego i Oktawiana Soleckiego, a także fizjoterapeutę i trenera przygotowania motorycznego Radosława Skowronka. Z lądu wchodzimy do wody, miłośnicy pływania spotkają się w Rewie. W niedzielę 30 sierpnia odbędzie się druga edycja wyścigu pływackiego organizowanego przez Kosakowo Sport. Zawody rozegrane zostaną w letniej strefie sportu w Rewie, a uczestników czekają trzy dystanse. O godzinie 12.20 wystartuje wyścig na 300 metrów, 20 minut później zawodnicy popłyną na dystansie 500 metrów, a o godzinie 13.10 rozpocznie się najdłuższa rywalizacja na 1000 metrów. Na krótszych dystansach rywalizować będą dzieci i młodzież, natomiast kilometr przeznaczono dla dorosłych. W tej kategorii obowiązuje podział na 4 grupy wiekowe: do 18 lat, od 18 do 35, od 36 do 49 oraz 50 lat i starszych. Organizatorzy zachęcają do wcześniejszego zgłoszenia udziału, ponieważ liczba miejsc jest ograniczona. Opłata startowa wynosi 30 zł dla posiadaczy kosakowskiej karty mieszkańca i 50 zł dla pozostałych uczestników. Zgłoszenia prowadzone są za pośrednictwem strony internetowej Kosakowo Sport.
8: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
9: Temperatura idzie w górę, ale dzisiaj jakichś ekstremalnie wysokich wartości nie osiągnie. Maksymalnie 19 mieć będziemy w Dębkach, Władysławowie, Łebiełsce, 20 w Drenipucku, Kosakowie, 21 w Wejherowie, Radzierumi, Gnieminie, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach około 1005 hektopaskali, czyli dość niskie ciśnienie, ale nie bardzo niskie. Na niebie zachmurzenie przeważnie umiarkowane, czasem małe, czasem większe i mogą pojawiać się przelotne opady deszczu. Wciąż w regionie może też dziś zagrzmieć.
8: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.

0: 14 wielkoszlemowych tytułów deblowych, 3 olimpijskie złota i 4 lata przerwy. Serena i Venus Williams ponownie zagrały razem w deblu. W Cincinnati przegrały z Martą Kostiuk i Peyton Stearns, ale sam wynik właściwie zszedł na drugi plan. Siostry pierwszy raz od US Open 2022 roku znów stanęły po tej samej stronie siatki. W decydującym tiebreaku przegrywały już 0-6, a mimo tego wróciły do gry i doprowadziły do bardzo ciasnej końcówki. Są sportowe duety, które kibice kojarzą z jednym sezonem. Williams to duet, który potrafi wrócić po kilku latach i od razu zamienić zwykłą pierwszą rundę w światowy temat.
1: Reklama. Mieszkasz w powiecie wejherowskim? Jesteś osobą z niepełnosprawnością i potrzebujesz wsparcia w codziennym życiu lub edukacji? Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie przypomina o programie Aktywny Samorząd, finansowanym ze środków PFRON. Zdobądź dofinansowanie m.in. na zakup sprzętu elektronicznego, wózka lub skutera elektrycznego. Dofinansowanie do prawa jazdy, protezy czy opieki nad osobą zależną, a także dopłata do prądu przy korzystaniu z respiratora lub koncentratora tlenu. Wnioski w module pierwszym przyjmujemy tylko do 31 sierpnia. Studiujesz? Od 1 września do 10 października złóż wniosek o dofinansowanie nauki na poziomie wyższym. Potrzebujesz mieszkania bez barier? Na wnioski o zamianę lub wynajem lokalu czekamy do 15 października. Nie zwlekaj! Złóż wniosek bezpiecznie i bez wychodzenia z domu przez internet na stronie www.sow.petron.org.pl. Szczegóły znajdziesz na pcprwejherowo.pl w zakładce Aktywny Samorząd.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej, realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych i operacyjnych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeclinic.pl. Już niebawem kolejne nowo oddane piętra kliniki do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej i chirurgii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy 8 gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Verde Clinic, Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy czarny budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00.
1: Reklama.

Film animowany New Lai przez pierwsze 10 dni zarobił w chińskich kinach równowartość zaledwie około $1500. W internecie zaczęto wyśmiewać jego prostą grafikę i nazywać postacie brzydkimi albo wręcz dziwnymi. I wtedy wydarzyło się coś odwrotnego do normalnej logiki. Ludzie ruszyli do kin właśnie po to, żeby sprawdzić, czy film naprawdę jest aż tak zły. Jednego dnia wpływy podskoczyły do ponad $1 000 000, a łączny wynik przekroczył 2,5 miliona. To jedna z bardziej przewrotnych historii tegorocznego kina. Czasami najgorsza możliwa reklama zaczyna działać lepiej niż kampania przygotowana przez cały dział marketingu. Pół na pół.

0: Autopromocja. Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
2: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
3: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
2: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
3: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji

0: Modne ogrody.
1: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
0: Wodne ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
1: Więcej informacji na Facebooku.
2: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. Porinvest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. Porinvest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
3: Reklama.
4: Kolejni ranni w wypadku na Węgrzech wrócili do kraju. Tłumy Polaków ruszyły do urzędów, by zastrzec numer PESEL. Premier żegna we wpisie zmarłą powstankę Wandę Traczyk-Stawską. Miriam Lipińska. Samolot z kolejną grupą Polaków rannych w wypadku autokaru na Węgrzech wylądował krótko przed południem na lotnisku w Podrzeszowskiej Jasionce. W sumie w kilku transportach wróci dziś do kraju 12 uczestników feralnej pielgrzymki. 4 lotami, po 3 osoby na pokładzie, mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
5: Stan jest dobry, umożliwiający transport tych osób do Polski, ale wszyscy ci pacjenci wymagają dalszej hospitalizacji w szpitalach.
4: W niedzielnym wypadku polskiego autokaru na Węgrzech zginęło 12 osób, wiele było rannych. Kierowca, który w momencie zdarzenia siedział za kółkiem, został aresztowany przez węgierski sąd na miesiąc. Pielgrzymka wracała z Medjugorje w Bośni i Hercegowinie. Tłumy w urzędach w całej Polsce. Tysiące Polaków właśnie tam zastrzegają swoje PESEL-e po ubiegłotygodniowym ogromnym wycieku danych z firmy przechowującej dokumentację medyczną. PESEL można zastrzec online, na przykład w aplikacji mObywatel, czy przez bankowość elektroniczną, ale na przykład seniorzy wolą wizytę w urzędzie.
6: Usłyszałam w telewizji, no i po prostu z obawy przyszłam, no, że po prostu mogą wejść na moje konto.
7: Czyli boi się pani, że ewentualnie pieniądze mogą zniknąć?
6: Tak, ktoś weźmie to na raty.
8: Monika Artymiak, dyrektor Biura Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Miasta Lublin.
7: Tłumy.
8: Tak, zaobserwowaliśmy zwiększoną liczbę klientów, którzy chcą zastrzec numer PESEL. Ten czas oczekiwania się znacząco wydłuża.
7: A czemu nie przez aplikację albo przez bankowość?
9: Nie posiadam aplikacji.
10: Ufam po prostu bardziej człowiekowi, aniżeli aplikacji.
4: To był Lublin, z kolei w Warszawie do jutra wydłużono do 18 godziny pracy urzędów. Warto pamiętać, że jeśli będziemy chcieli wziąć coś na raty czy załatwić sprawę u notariusza, trzeba wcześniej cofnąć zastrzeżenie PESEL-u. Żegnaj, bohaterko, tymi słowami zmarłą uczestniczkę Powstania Warszawskiego Wandę Traczyk-Stawską pożegnał premier Donald Tusk. Przypomniał też jej słowa: nie stój, nie patrz, gdy dzieje się zło, tylko reaguj natychmiast, bo to jest twój obowiązek. Wanda Traczyk-Stawska, pseudonim Pączek, była łączniczką i strzelcem Szarych Szeregów. Miała 99 lat. Zagranica, fala zachorowań na Odrę w Szwecji po Festiwalu Kultury Alternatywnej. Do tej pory potwierdzono 11 zakażeń, większość z nich u niezaszczepionych dzieci. Wśród uczestników festiwalu Urkult na północy Szwecji byli ekolodzy i antyszczepionkowcy. Papusza, Stilon i Jancarz, tak mogą nazywać się pociągi, które od grudnia będą kursowały z Gorzowa do Poznania. To dodatkowe pary połączeń, które do rozkładu jazdy prowadzi PKP Intercity. Inicjatorzy akcji chcą w ten sposób budować tożsamość naszego miasta oraz promować region, mówi Krzysztof Matusiak.
11: Postanowiliśmy złożyć pismo do dyrektora PKP Intercity właśnie z takim wnioskiem, aby 3 kolejne pociągi łączące Gorzów z Poznaniem miały nazwy związane z Gorzowem.
4: Aktualnie 5 par połączeń, które kursują z Gorzowa do Poznania, mają nazwy związane z Wielkopolską. Wielkopolanin, Poznania, Goplana, Cybina i Bogdanka.
12: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Policjanci z komisariatu policji w Juracie ustalili i zatrzymali mężczyznę podejrzanego o kradzieży artykułów drogeryjnych, do których doszło 24 lipca w Helu. W ustaleniu jego tożsamości pomogła informacja przekazana mundurowym. Jeszcze tego samego dnia w jednej z drogerii w Helu trzykrotnie doszło do kradzieży artykułów o łącznej wartości ponad 845 zł. W toku prowadzonego postępowania policjanci zabezpieczyli zapis monitoringu, na którym zarejestrowany został wizerunek mężczyzny mogącego mieć związek z tymi zdarzeniami. Ponieważ nie udało się ustalić jego

0: tożsamości, policjanci opublikowali jego wizerunek i zwrócili się o pomoc. Apel przyniósł efekt. Dzięki informacji przekazanej przez osobę, która rozpoznała mężczyznę, policjanci ustalili jego dane, a następnie zatrzymali go. W miejscu zamieszkania mężczyzny policjanci odnaleźli skradzione przedmioty. Zostały one zabezpieczone na potrzeby prowadzonego postępowania. Mężczyzna przyznał się do kradzieży. Teraz za swoje zachowanie odpowie przed sądem. Dzieci i młodzież z gminy Wicko będą mogły wspólnie podsumować tegoroczne wakacje. W zamku w Nowęcinie odbędzie się wydarzenie Pożegnanie Lata, warsztaty kompetencji kluczowych, podczas którego nie zabraknie zajęć artystycznych, kulinarnych oraz atrakcji dla najmłodszych. Spotkanie zaplanowano na 28 sierpnia w godzinach od 15 do 19. W programie znalazły się m.in. warsztaty kulinarne i artystyczne oraz teatrzyk przygotowany przez Teatr Kwer. Uczestnicy będą mogli także wziąć udział w zajęciach animacyjnych Skorzystajcie z dmuchańc oraz Poczęstunku. Wydarzenie organizowane jest w ramach projektu Aktywni Mieszkańcy Gminy Wicko – usługi społeczne dla mieszkańców obszaru strefy przybrzeżnej. Organizatorzy łączą podczas spotkania rekreację z rozwijaniem kompetencji i aktywnym spędzaniem czasu. Pożegnanie lata ma być okazją do wspólnej zabawy oraz wykorzystania ostatnich dni wakacji na udział w różnorodnych zajęciach. 133 policjantów ze Szkoły Policji w Słupsku rozpoczęło egzamin końcowy szkolenia zawodowego podstawowego. To ostatni etap 7-miesięcznego szkolenia, które rozpoczęło się pod koniec stycznia. Funkcjonariusze mają na rozwiązanie test składającego się z 80 pytań, dokładnie 80 minut. W trakcie szkolenia policjantki i policjanci zdobywali wiedzę teoretyczną oraz praktyczne umiejętności potrzebne w codziennej służbie. Uczyli się m.in. prowadzenia interwencji, stosowania środków przymusu bezpośredniego, posługiwania się bronią oraz udzielania pierwszej pomocy. Częścią kursu były również praktyki zawodowe, podczas których przyszli absolwenci pełnili służbę pod okiem doświadczonych funkcjonariuszy i uczestniczyli w rzeczywistych interwencjach. Pozytywny wynik egzaminu oznacza ukończenie szkolenia. Policjanci, którzy zdadzą test, jeszcze teraz odbiorą świadectwa, następnie wrócą do swoich macierzystych jednostek, gdzie rozpoczną samodzielną służbę. Uwaga, pasażerowie gdyńskiej komunikacji miejskiej. Zamknięcie Alei Piłsudskiego w Gdyni spowoduje zmiany w kursowaniu autobusów i trolejbusów. No to około godziny 15.45 w piątek 21 sierpnia do końca dnia w niedzielę 23 sierpnia w związku z obchodami letnich urodzin Gdyni i zamknięciem Alei Piłsudskiego od ulicy Bema do ulicy Krasickiego wprowadzone zostają zmiany trasy linii 119, 128, 133, 204, 252 i 282 oraz kursów linii 770 z pętli Dom Marynarza. Zawieszone przystanki od około 15.45 21 sierpnia do końca dnia w niedzielę 23 sierpnia to Dom Marynarza 01, 03 i 05, wszystkie stanowiska na pętli i przy Alei Piłsudskiego, Piłsudskiego 01 i 02 przy Alei Piłsudskiego, Wzgórze Świętego Maksymiliana Syrokomli 01 przy ulicy Legionów, Wzgórze Świętego Maksymiliana SKM 04 przy ulicy Władysława IV w kierunku Domu Marynarza tylko dla linii 252, a także wszystkie przystanki linii 204 i 252 w rejonie Kamiennej Góry oraz przy Alei Piłsudskiego, ulicy Prusa, Eismonda, Moniuszki i Norwida. Pełną listę zmian znajdzie się na stronie zkmgdynia.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
0: Południe już za nami, a to oznacza, że zaczęliśmy drugą połowę tygodnia. Tą drugą połowę tygodnia zaczynamy temperaturami niezłymi, choć nie ekstremalnie wysokimi. 19 na termometrach w Dębkach, Władysławowie, Łebie-Usce, 20 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, 21 w Wejherowie, Redzierumie, Gniewinie, Luźnie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Z kolei temperatura w Bałtyku waha się między 18,5 a 19 stopniami Celsjusza. Nieźle, chociaż szału nie ma, przelotne opady deszczu mogą się dziś pojawiać.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie. Norda, Norda.

Jeszcze kilka lat temu linie lotnicze zakładały, że każdy pasażer ma własny telefon albo tablet, więc ekrany w fotelach można spokojnie usuwać. American Airlines właśnie odwraca tę strategię. Ponad 800 samolotów wąskokadłubowych ma ponownie dostać indywidualne ekrany, a jednocześnie mocno wzrośnie liczba miejsc premium z około 1/4 kabiny do mniej więcej 40%. Powód jest bardzo biznesowy. Pasażerowie wybierający droższe miejsca odpowiadali ostatnio za prawie połowę wpływów z biletów przewoźnika. Lotnictwo zatoczyło więc ciekawe koło. Najpierw ekran w fotelu uznano za relikt, a teraz znowu ma być argumentem, dlaczego warto zapłacić więcej.

0: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj, ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
2: A gdyby kolejnym krokiem w twojej karierze nie był awans, tylko własny McDonald's na Pomorzu? Poznaj przepis na sprawdzony biznes ze znaną marką. Aplikuj na mcdonalds.pl/franczyza.
0: Reklama.

Jedna z największych postaci francuskiego pływania powiedziała stop. Florent Manodou kończy karierę w wieku 35 lat. Na igrzyskach zdobył 6 medali, a największym sukcesem było złoto na 50 metrów stylem dowolnym w Londynie w 2012 roku. Później dokładnie na tym samym dystansie dokładał kolejne olimpijskie krążki. Ostatni zdobył w Paryżu 2 lata temu. Sportowa historia tej rodziny jest zresztą wyjątkowa, bo jego starsza siostra Laure również była mistrzynią olimpijską. Florent odchodzi więc nie jako zawodnik próbujący jeszcze złapać ostatni finał, ale jako sprinter, który przez 4 igrzyska właściwie nie znikał z olimpijskiego podium. Pół na pół.

0: Autopromocja. W sercu Pomorza, w miejscu, gdzie czas płynie wolniej, rozbrzmiewa muzyka, która porusza duszę. Zapraszamy na 21. Cysterskie Lato Muzyczne w Żarnowcu. W każdą niedzielę od 12 lipca do 23 sierpnia o godzinie 20.30 w zabytkowym kościele Zwiastowania Pana w Żarnowcu zabrzmią koncerty organowe i kameralne w wykonaniu wybitnych artystów z Polski i zagranicy. Wstęp wolny. Organizatorami festiwalu są Polska Filharmonia Bałtycka imienia Fryderyka Chopina w Gdańsku oraz parafia pod wezwaniem Zwiastowania Pana w Żarnowcu. Festiwal wspierają Powiat Pucki, Gmina Krokowa i Gmina Gniewino. Szczegółowy program na stronie filharmonia.gda.pl. Na wydarzenie zapraszają patroni medialni, Radio Norda FM, Twoja Telewizja Morska oraz portal nadmorski24.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
1: Reklama.

Brytyjski Frasers Group, kontrolowany przez Mike'a Ashleya, zwiększył udział w Hugo Boss do niemal 48%. Jeszcze w czerwcu posiadał nieco ponad 1/4 firmy. Niemiecka marka wcześniej namawiała akcjonariuszy do odrzucenia oferty przejęcia, twierdząc, że zaproponowana cena jest zbyt niska. Frasers mimo tego systematycznie zwiększa swoje zaangażowanie i jest już największym pojedynczym akcjonariuszem. To ciekawa zmiana także z perspektywy zwykłego klienta. Za marką kojarzoną z niemieckim garniturem i luksusową modą coraz mocniej stoi brytyjskie imperium detaliczne, które wyrastało na znacznie bardziej masowym handlu sportowym.

0: Zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy!
1: Kobiety, w spotkaniach z koleżankami nie chodzi tylko o to, żeby gadać, plotkować i pić kawę. Czasem warto coś wspólnie przeżyć. Razem się wzruszyć, popłakać ze śmiechu i doświadczyć wielkich emocji. Zapraszamy na Kino Kobiet do Kin Helios. Zabierz przyjaciółki, mamę i siostrę i wygrywaj nagrody. Szczegóły na helios.pl.
2: Reklama.
3: Okno na kulturę.
4: W naszym popołudniowym serwisie kulturalnym mamy specjalną propozycję dla miłośników kina. Przy mikrofonie wita Was Agata Andryskowska. Kinomaniacy mogą już planować najbliższe letnie wieczory w Redzie i Pucku. Na mieszkańców czekają bezpłatne seanse pod gołym niebem. Jest to propozycja dla tych, którzy lubią połączyć filmową historię z atmosferą letniego spotkania na świeżym powietrzu. W Redzie kino plenerowe pojawi się po raz pierwszy przy ulicy Gniewowskiej w sobotę 22 sierpnia o godzinie 21 na dziedzińcu Szkoły Podstawowej nr 6 rozpocznie się seans filmu Drama. Wstęp na wydarzenie jest wolny, dlatego organizatorzy zachęcają, by zabrać się ze sobą koc, dobry humor i przygotować się na filmowy wieczór pod gwiazdami. Drama to historia pozornie idealnej pary. Piękni, zamożni i zakochani bohaterowie przygotowują się do ślubu, który ma być przypieczętowaniem ich wspólnego życia. Tuż przed ceremonią sytuacja się jednak diametralnie zmienia. Na jaw wychodzi szokująca informacja dotycząca przeszłości przyszłej panny młodej. To odkrycie zmusza jej narzeczonego do odpowiedzi na trudne pytania o miłość, zaufanie i akceptację. Czy można wybaczyć komuś coś, czego wcześniej o nim nie wiedzieliśmy? A może nie zawsze chodzi o wybaczenie, lecz o zaakceptowanie tego, że bliska osoba może być zupełnie inna niż sobie wyobrażaliśmy. Film balansuje między dramatem a czarnym humorem, a pozornie spokojna historia może nabrać także niebezpiecznego charakteru. Na tym nie koniec plenerowych propozycji dla mieszkańców regionu. W Pucku trwa cykl czwartki z kinem na Starym Rynku. Tam również można liczyć na bezpłatny seans pod otwartym niebem. Tym razem na ekranie pojawi się film Wartość Sentymentalna. Jest to dobra okazja, by zamiast tradycyjnego wieczoru przed telewizorem wybrać właśnie wspólne oglądanie filmu w wyjątkowej scenerii. W obu przypadkach najważniejsze są film, letnia atmosfera i oczywiście wspólne spotkanie. A ja na następne informacje kulturalne zapraszam o 16.45. Do usłyszenia!

Charles Spencer zapowiedział książkę Swan Song, Diana, My Sister, w której chce opowiedzieć historię swojej siostry z rodzinnej perspektywy. Publikacja pojawia się przed 30. rocznicą śmierci księżnej Diany. Spencer tłumaczy, że przez lata czytał o niej opowieści, które jego zdaniem z czasem zaczęły być traktowane jak fakty, mimo nieścisłości. Teraz chce zebrać własne wspomnienia i odpowiedzieć na nie w jednej książce. To nazwisko wciąż wywołuje gigantyczne zainteresowanie niemal 3 dekady po tragedii w Paryżu. Diana była jedną z najczęściej fotografowanych kobiet swoich czasów, a kolejne pokolenie znów poznaje jej historię przez seriale, filmy i książki. Teraz głos zabiera ktoś, kto znał ją długo przed całym królewskim światem.

0: Reklama.
1: Łączy nas krew, która ratuje życie.
2: Bo dobrze jest się dzielić.
3: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
4: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę. Bo warto być człowiekiem.
1: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
5: Mieszkasz w powiecie wejherowskim? Jesteś osobą z niepełnosprawnością i potrzebujesz wsparcia w codziennym życiu lub edukacji? Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie przypomina o programie Aktywny Samorząd, finansowanym ze środków PFRON. Zdobądź dofinansowanie m.in. na zakup sprzętu elektronicznego, wózka lub skutera elektrycznego. Dofinansowanie do prawa jazdy, protezy czy opieki nad osobą zależną, a także dopłata do prądu przy korzystaniu z respiratora lub koncentratora tlenu. Wnioski w module pierwszym przyjmujemy tylko do 31 sierpnia. Studiujesz? Od 1 września do 10 października złóż wniosek o dofinansowanie nauki na poziomie wyższym. Potrzebujesz mieszkania bez barier? Na

0: Wnioski o zamianę lub wynajem lokalu czekamy do 15 października. Nie zwlekaj! Złóż wniosek bezpiecznie i bez wychodzenia z domu przez internet na stronie www.sow.petron.org.pl. Szczegóły znajdziesz na pcprwejherowo.pl w zakładce Aktywny Samorząd. Reklama.
1: Rząd chce ulżyć klasie średniej. Będą zmiany w podatkach. Są już ceny maksymalne paliw na jutro. Kolejni ranni w wypadku na Węgrzech wracają do Polski. Miriam Lipińska. Będą zmiany w podatkach. Premier Donald Tusk zapowiedział, że drugi próg podatkowy wyniesie 130 tysięcy złotych. To o 10 tysięcy więcej niż obecnie. Ponadto ci, którzy zarobią między 130 a 150 tysięcy złotych rocznie, zapłacą 24% podatku. To nowość. 32% stawka, czyli obecny drugi próg podatkowy, będzie natomiast dotyczyć osób z zarobkami powyżej 150 tysięcy złotych. Wzrośnie natomiast podatek płacony przez firmy.
2: Proponujemy podniesienie CIT-u z 19 do 22% dla podmiotów osiągających roczne przychody przekraczające 50 milionów euro, czyli 200 milionów złotych.
1: Mówi premier Donald Tusk. Zmiany mają obowiązywać od przyszłego roku, jeśli ustawę podpisze prezydent. I jeszcze jedna ważna wiadomość dla naszych portfeli. Jutro za litr benzyny 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł 49 groszy, za benzynę 98 7,30, a za litr oleju napędowego 7 zł 52 grosze. To oznacza, że tankowanie wszystkich rodzajów paliwa będzie jutro droższe niż dziś. 12 kolejnych rannych w wypadku na Węgrzech wraca dziś do kraju kilkoma lotami. Samolot z pierwszą 3-osobową grupą wylądował przed południem w podrzeszowskiej Jasionce. Poszkodowani trafią do 3 szpitali w Rzeszowie, mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
3: Te osoby w większości przypadków trafiają na oddziały ortopedyczne, chirurgia ogólna, ale też jest pacjentka, która będzie przetransportowana na oddział chirurgii szczękowej.
1: W szpitalach na Węgrzech pozostanie na razie 5 rannych. Władze powiatu wałbrzyskiego ostrzegają przed pumą. Zwierzę było widziane w lasach w okolicach Michałowej i Zagórza Śląskiego. Jest zdjęcie z fotopułapki, ale bez konkretnej lokalizacji. Mimo to Nadleśnictwo Świdnica zawiadomiło samorządy, które dziś organizują w tej sprawie sztaby kryzysowe. Mieszkańcy są przestraszeni.
4: Chodzi o bezpieczeństwo. Wśród ludzi nastąpił, powiedzmy, taki pewien strach.
5: Co tu dużo mówić? Najpierw zaczęło się od plotki, potem wyszło na to, że faktycznie sytuacja jest potwierdzona przez fotopułapkę.
1: Leśnicy mówią jednak, że powodów do paniki nie ma, ale trzeba zachować czujność podczas wycieczek po lasach. Złota alga znów sieje spustoszenie w kanale Gliwickim. Trwa walka o pobliski zbiornik Dzierżno-Duże, gdzie 2 lata temu toksyczna alga doprowadziła do śnięcia ponad 100 ton ryb. Jest ryzyko, że mimo zamkniętych zastawek tzw. jazu piętrzącego, skażona woda z kanału może przelać się do zbiornika i wywołać kolejną katastrofę. Dlatego, jak mówi Linda Hoffman z Wód Polskich, są dodatkowe działania prewencyjne.
6: Zamontowaliśmy dodatkowe zastawki, podwyższyliśmy istniejące zastawki tego jazu, tak aby uniemożliwić ewentualne przedostawanie się wody z kanału właśnie do zbiornika, a tak mogłoby się wydarzyć w sytuacji na przykład intensywnych opadów deszczu.
1: Z kanału Gliwickiego wyłowiono już ponad tonę śniętych ryb. Na większości kąpielisk nad Bałtykiem są dziś białe flagi. Zakaz wchodzenia do wody obowiązuje tylko we wschodniej części województwa zachodniopomorskiego. Z powodu prądów wstecznych i wysokich fal czerwone flagi powiewają m.in. w Ustroniu Morskim i Mielnie.
7: Na regionalny serwis informacyjny w Norda FM zaprasza Michał Jarosz. Parkiem miejskim w Redzie zawładnęły czworonogi. W niedzielę 16 sierpnia odbyła się kolejna edycja Psikniku. W ramach wydarzenia organizatorzy przygotowali wiele stoisk i atrakcji.
8: Jest to impreza, która ma być nie tylko taką imprezą rozrywkową, ale przede wszystkim też edukacyjną. Będziemy tutaj dużo mówić o czipowaniu zwierząt, które za chwilę już będzie w Polsce obowiązkowe. Natomiast w naszym mieście już od dłuższego czasu mamy program, gdzie właściciele zwierząt mogą chipować psy za darmo. Co więcej, w tym roku Rada Miasta podjęła również uchwałę, gdzie zaczipowane zwierzęta i co ważne zarejestrowane w bazie mogą zostać zwolnione od opłaty za posiadanie psa.
7: Mówi zastępca burmistrza Redy Dominika Kudlińska. Podczas wydarzenia nie zabrakło również charytatywnego akcentu.
9: W tym roku tym celem charytatywnym jest zbiórka środków na szkolenie psów ratowniczych grupy ratownictwa specjalnego PCK Trójmiasto. Za chwilę dosłownie szef grupy będzie o tym mówił i

0: zaprosił. Mamy cegiełki, mamy vouchery. Fundacja Bo Mogę będzie dużo mówić o psu, o pracy psa asystującego. Generalnie cały ten psiknik jest skierowany właśnie ku psom pracującym w służbach, w asystencji właśnie osób niewidomych, psy policyjne.
1: Opowiada radna Redy Katarzyna Smolska. Jednym z punktów programu był wybór redzkiego psiaka 2026. Główczyce przygotowują się do gminnego święta plonów, które odbędzie się 29 sierpnia. Uroczystości rozpoczną się mszą świętą dziękczynną, a następnie ulicami miejscowości przejdzie korowód dożynkowy. Na stadionie sportowym zaplanowano część oficjalną oraz program artystyczny i atrakcje dla mieszkańców. Świętowanie rozpocznie się o godzinie 13:00 mszą świętą w kościele parafialnym pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła w Główczycach. Godzinę później uczestnicy przejdą w korowodzie na stadion sportowy. W programie znalazły się m.in. występy orkiestry Dęty i Ziemia Lęborska, Kleciniaków i KGW Stopcino, a także turniej sołectw. Zaplanowano również podsumowanie gminnego konkursu na chleb, wieniec i potrawę dożynkową oraz rozstrzygnięcie konkursu Piękne Sołectwo Gminy Główczyce. Wieczorna część wydarzenia rozpocznie się o 18:30 koncertem zespołu Patrick's Hat. O 20:00 na scenie wystąpi Patrycja Pałucka, a gwiazdą wieczoru będzie Lili, która pojawi się o godzinie 21:00. Zabawę zakończy impreza taneczna z DJ-em. Organizatorzy przygotowali także darmowe dmuchańce, animacje dla dzieci, festiwal baniek mydlanych, losowanie nagród oraz stoiska gastronomiczne, handlowe i kół gospodyń wiejskich. 4 września w Komelnicy będzie można skorzystać z bezpłatnych badań mammograficznych. Specjalistyczny mammobu stanie przy Centrum Kultury i Promocji przy ulicy Wodnej. Badania rozpoczną się o 9:00 i będą prowadzone w ramach programu profilaktyki raka piersi finansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Z bezpłatnej mammografii mogą skorzystać kobiety w wieku od 45 do 74 lat, które w ciągu ostatnich 2 lat nie wykonywały takiego badania. Skierowanie od lekarza nie jest potrzebne. Konieczna jest jednak wcześniejsza rejestracja. Można jej dokonać telefonicznie lub przez stronę internetową. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej gminy Komelnica. Organizatorzy przypominają, że regularne badania pozwalają wykryć raka piersi na bardzo wczesnym etapie, zanim pojawią się pierwsze objawy.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Dużo cieplej niż jest teraz, to już dziś niestety nie będzie. Na termometrach max 19 w Dębkach, Władysławowie, Łebiełusce, 20 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, 21 w Wejherowie, Redzierumie, Gnieminie, Luźnie, Słupsku, Lęborku, Kabelnicy. Na barometrach około 1005 hektopaskali. Na niebie zachmurzenie od umiarkowanego po duże. Cały czas jest szansa na przelotne opady deszczu. Powiem nawet więcej. Po regionie lokalnie krążą sobie burze, także może dzisiaj w ciągu dnia nam zagrzmieć.
2: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
3: Słuchajcie radia Norda FM.

To jedyny technologiczny temat w zestawie, ale historia jest naprawdę mocna. Mark Morad z Egiptu ma 20 lat, sam jest niewidomy i stworzył aplikację ScribeMe, która opisuje użytkownikowi otoczenie za pomocą kamery telefonu albo inteligentnych okularów. System potrafi rozpoznawać obiekty, odpowiadać na pytania i działa w 20 językach. Korzystają z niego już tysiące osób w 140 krajach. Pomysł wyrósł z bardzo konkretnego problemu. Mark jako uczeń nie mógł korzystać z części materiałów, bo zwykłe czytniki ekranu nie radziły sobie z wykresami i diagramami. Nikt nie odpowiedział na jego prośbę o pomoc, więc nauczył się programować z filmów w internecie i stworzył własne rozwiązanie.

0: Reklama.
1: Biznes rośnie, gospodarstwo się rozwija. Marzysz o własnym lokum czy samochodzie. Mamy kredyty, które sfinansują Twój plan i marzenia. Kredyty dla wszystkich. Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek. W Krokowej, Luzinie, Pucku, Władysławowie i Wierzchucinie. Pewnie, lokalnie, blisko Ciebie.
2: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało Ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. POR Invest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś. 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. POR Invest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
3: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj, ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
0: Reklama.

Disney i Square Enix pokazali dłuższy materiał z Kingdom Hearts 4, a przy okazji ujawnili, że marka dostanie także własną serię anime dla Disney Channel i Disney+. Nowa część gry przeniesie Sorę między innymi do świata inspirowanego filmem Coco, a Miki po raz pierwszy ma stać się grywalną postacią w specjalnym papierowym świecie. Sama seria działa już od 2002 roku i łączy bohaterów Disneya z uniwersum Final Fantasy. Dla Disneya to także poważny biznes. Kingdom Hearts należy do zaledwie 9 growych marek firmy, które przekroczyły $1 miliard sprzedaży detalicznej. Myszka Miki może więc spokojnie dopisać do CV również wielką karierę w grach RPG.

0: Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja.

Hollywood produkuje mniej tradycyjnych filmów i seriali, ale jedna część branży rośnie w naprawdę szalonym tempie. Mikrodramas, czyli pionowe seriale oglądane przede wszystkim na telefonach, mają odcinki trwające często około 2 minut. W Stanach Zjednoczonych liczba ich aktywnych użytkowników miesięcznie wzrosła w ubiegłym roku do 66 milionów, a rynek ma wygenerować $1,5 miliarda przychodu. Powstają nawet specjalne studia z gotowymi dekoracjami szpitali, sądów czy klubów, żeby kolejne historie można było kręcić błyskawicznie. TikTok nauczył nas oglądać krótkie filmy. Hollywood najwyraźniej uznał, że teraz czas zmieścić w nich również cały serial.

0: Reklama. Lato, upał, nuda w domu. Czas to zmienić. Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie przy ulicy Przemysłowej 3.
1: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
2: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
0: Reklama.

Nowy film z Anne Hathaway i Ewanem McGregorem wystartował lepiej niż zakładano. The End of Oak Street zebrał około 47 milionów dolarów na świecie podczas pierwszego weekendu. Historia jest dość szalona. Para mieszka na spokojnym amerykańskim przedmieściu w latach 80., aż całe sąsiedztwo zostaje w niewytłumaczalny sposób przeniesione do prehistorycznego świata. Tom w Ameryce Północnej film zarobił około 21 milionów dolarów i nieznacznie wygrał pojedynek o trzecie miejsce z Nowym Psim Patrolem. Przy budżecie szacowanym na 80 milionów walka o rentowność jeszcze trwa, ale oryginalna historia pokazała, że w kinie nadal jest przestrzeń między kolejnymi sequelami.

0: Reklama.
1: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
2: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
1: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
2: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
1: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
2: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
1: Więcej informacji na Facebooku.
0: Reklama.
3: Idą zmiany w podatkach, klasa średnia ma zyskać. Prokuratura zbada, co działo się na koloniach letnich w Gorlicach. Ukrainiec podejrzany o wysadzenie gazociągu Nord Stream złapany w Chorwacji.

0: Miriam Lipińska. Chcemy ulżyć klasie średniej, mówi premier Donald Tusk i przedstawia zmiany w podatkach. Po pierwsze, drugi próg podatkowy wzrośnie z obecnych 120 do 130 tysięcy złotych. Po drugie, pojawi się nowa stawka podatku pośrednia dla tych, którzy zarobią między 130 a 150 tysięcy złotych. Oni zapłacą 24% podatku, a 32% zacznie obowiązywać dopiero powyżej 150 tysięcy złotych. Klasa średnia zapłaci mniej, wzrośnie natomiast podatek dla najbogatszych, mówi premier Donald Tusk.
1: Zakładamy także podwyższenie o 1 punkt procentowy do 5% daniny solidarnościowej od tych, którzy zarabiają ponad 1 000 000 złotych rocznie, a więc także wyłącznie od tych najzamożniejszych.
0: Wyższy podatek zapłacą też wielkie korporacje. CIT dla nich wzrośnie z 19 do 22%. Zmiany mają wejść w życie od przyszłego roku. Premier wykluczył natomiast możliwość podniesienia kwoty wolnej od podatku w 2 najbliższych latach. W urzędach tłumy, coraz więcej Polaków chce zastrzec numer PESEL. To po niedawnym gigantycznym wycieku danych z platformy MyDoktor. W biurach obsługi mieszkańców długie kolejki.
2: Ze względu na informację dotyczącą wycieku danych osobowych, właściwie na zabezpieczenie się przed ewentualnością na przykład wzięcia kredytu.
3: Jednak się trochę obawiam. No, nie do pomyślenia, żeby można było wziąć czy jakąś pożyczkę w parabanku, prawda, czy w sklepie na raty jakieś urządzenie.
4: Na kogoś innego, czy na przykład na panią.
3: Tak.
0: Aby nie stać w kolejce, PESEL można zastrzec w aplikacji mObywatel lub przez bankowość elektroniczną. Czy na koloniach w Gorlicach doszło do psychicznego znęcania się nad dziećmi? Bada to gorlicka prokuratura, która dostała w tej sprawie zawiadomienie od rodziców dwojga dzieci, które były na wyjeździe z początku sierpnia. Według nich kierowniczka kolonii miała ubliżać ich dzieciom i nakładać na nie kary porządkowe nieodpowiednie wobec tego, co zrobiły. Rodzice poskarżyli się też na nieodpowiednią ich zdaniem organizację samego wypoczynku. Na razie nikt w sprawie nie usłyszał zarzutów. Ukrainiec podejrzany w sprawie wysadzenia gazociągów Nord Stream aresztowany na zachodzie Chorwacji. Został zatrzymany na podstawie europejskiego nakazu aresztowania. Wołodymyr Rzet ściga niemiecka prokuratura. W październiku zeszłego roku wydania mężczyzny stronie niemieckiej odmówił polski sąd. Teraz Wołodymyr Rzet ma być przetransportowany do Niemiec, gdzie będzie odpowiadać przed Federalnym Trybunałem Konstytucyjnym do zniszczenia 3 z 4 nitek Nord Stream 1 i Nord Stream 2 przeznaczonych do transportu gazu ziemnego z Rosji do Niemiec. Doszło we wrześniu 2022 roku. Warszawa już po raz 23 zmieni się w Centrum Kultury Żydowskiej. To za sprawą festiwalu Warszawa Singera. W programie spektakle i spotkania literackie, a także koncert muzyki do wierszy Bolesława Leśmiana. Zaprasza Adam Struk, muzyk i twórca koncertu.
5: Mamy farta, że przyszedł na Polski, bo dzięki temu mamy jednego z najwybitniejszych, acz nieprzetłumaczalnych poetów świata między nami.
0: Festiwal Warszawa Singera od soboty do 30 sierpnia.
6: Michał Jaros, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. Ważna informacja dla pasażerów gdyńskiej komunikacji miejskiej. Przez zmiany w organizacji ruchu na ulicy Tetmajera inaczej pojedzie też ZKM Gdynia. W związku z przebudową ulicy Tetmajera w Gdyni i wprowadzeniem jednego kierunku ruchu na tej ulicy od 24 sierpnia, czyli od poniedziałku, przez około 2 miesiące obowiązywać będą zmienione trasy dla linii 204 i 252. Zamiast na pętli Norwida autobusy będą kończyć i rozpoczynać bieg na pętli Domy Marynarza. W kursach do pętli Domy Marynarza do przystanku Moniuszki 01 włącznie obowiązywać będą dotychczasowe trasy obu linii. Od przystanku Moniuszki 01 i do pętli Domy Marynarza autobusy pojadą ulicami Moniuszki i Tetmajera. W kursach powrotnych z pętli Domy Marynarza w kierunku Działek Leśnych linia 204 i Małego Kacka linia 252 osiedle Moniuszki i pętla Norwida nie będą obsługiwane. Zmieniona zostanie organizacja ruchu na pętli Domy Marynarza. Dla linii 204 i 252 w kursach w kierunku Działek Leśnych i Małego Kacka zamiast stanowiska 03 przy wiacie przystankowej obowiązywać będzie stanowisko 02 na środkowym peronie. W Lubowidzu odbyły się pierwsze w tym roku dożynki w powiecie lęborskim. Parafialne święto plonów zorganizowano 15 sierpnia w uroczystość w niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. W wydarzeniu uczestniczyli mieszkańcy Lubowidza i Mostów, przedstawiciele parafii oraz samorządowcy. Uroczystości rozpoczęła msza święta w kościele pod wezwaniem świętego Stanisława Kostki w Lubowidzu. Starostowie dożynek Helena i Tadeusz Mrozewscy przekazali symboliczny bochen chleba z tegorocznych zbiorów przedstawicielom samorządu. Następnie podzielono go wśród uczestników wydarzenia. W oficjalnej części rolnikom podziękowali przedstawiciele gminy Nowa Wieś Lęborska i powiatu lęborskiego. Dożynkowemu orszakowi towarzyszyła oprawa muzyczna, a na miejscu przygotowano także stoisko

0: Kawiarenka gastronomiczna i zabawy sprawnościowe. Dla dzieci udostępniono dmuchańc oraz ściankę wspinaczkową. Parafialne dożynki w Lubowidzu rozpoczęły tegoroczny cykl Świąt Plonów w powiecie lęborskim. Morska załoga Ustki ma nową bohaterkę. Podczas dożynek rybnych i Święta Ustki na promenadzie odsłonięto figurkę Maruszy, postaci inspirowanej jedną z lokalnych legend. Marusza została przedstawiona jako kobieta wypatrująca z morza powrotu swojego syna. Figurkę ustawiono na murku przy promenadzie, tworzą w stronę Bałtyku. U jej stóp znajduje się niewielka syrenka z łososiem, nawiązująca bezpośrednio do legendy. Według opowieści Marusza była wdową, której jedyny syn Gwido wypłynął w morze. Wieloletnie oczekiwanie na jego powrót sprawiło, że kobieta straciła wzrok. Pomogła jej syrenka, dzięki której Marusza odzyskała możliwość widzenia i mogła ponownie wypatrywać syna na horyzoncie. Marusza jest trzecią postacią tworzącą morską załogę Ustki. Wcześniej w mieście pojawili się rybak oraz marynarz lędowa. Projekt ma z czasem tworzyć miejski szlak niewielkich figurek związanych z historią, tradycjami, legendami Ustki. Kolejnym członkiem załogi będzie latarnik, którego wybrali mieszkańcy w głosowaniu. Policja bada sprawę poluzowania śrub w kołach w samochodzie prezydent Gdyni Aleksandry Kosiorek. Miała też dostawać pogróżki. W wywiadzie w Radio Gdańsk prezydent Gdyni przyznała, że w jej samochodzie zostały poluzowane śruby w dwóch tylnych kołach. W czasie jazdy na trasie auto, którym jechał mój mąż z trójką dzieci, zgubiło jedno z kół. Wiem, że do poluzowania musiało dojść jeszcze w Gdyni, bo już w czwartek mąż słyszał niepokojące dźwięki. Myślał, że przyczyny są inne, ale w niedzielę okazało się, że chodzi o śruby. W związku ze sprawą policja zaproponowała Kosiorek ochronę. Obecnie funkcjonariusze badają sprawę poluzowanych śrub w kołach. Mundurowi zgłoszenie przyjęli w poniedziałek 17 sierpnia. Wsparcia prezydent Gdyni udzieliła prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz. To, co spotkało prezydent miasta Gdyni Aleksandrę Kosiorek i jej bliskich, jest absolutnie niedopuszczalne i naprawdę trudno przejść obok tego obojętnie.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
0: Zacznijmy od informacji najbardziej przydatnych plażowiczom. Temperatura wody w polskim morzu umiarkowana między 18 a 19 stopniami Celsjusza. Nie jest jakoś specjalnie super, ale też dramatu nie ma jak na warunki Bałtyku. Z kolei jeśli chodzi o temperaturę powietrza, dzisiaj max 19 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Łusce, 20 w Drynie, Pucku, Kosakowie, 21 w Wejherowie, Redzieru, Mikniewie, Ruzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach około 1005 hektopaskali.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie. Norda.

Po godzinie 14 zapraszamy na rozmowę z gościem dnia, gdzie wspólnie poruszymy istotne sprawy dotyczące naszej lokalnej społeczności. Bądźcie z nami. I środa już w zasadzie za nami. Cóż ja mogę, tylko ukłonić się nisko, podziękować za Waszą obecność. Co niniejszym czynie, bądźcie z nami jutro o stałej porze. Ja pojawię się na pewno. Liczę na Was. Maja Popowska, do następnego.

0: Reklama.
1: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
2: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
3: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy.
4: Jak będzie wyjątkowe szczęście na 5 liter?
5: Cherry?
4: Niemożliwe.
5: Niemożliwe to jest przegapić letnią wyprzedaż w salonach Cherry Plichta. Teraz rodzinne SUV-y Cherry dostępne są od ręki z rabatami nawet do 34 tysięcy złotych. Z ubezpieczeniem OC i AC oraz ochroną GAP za złotówkę każde.
4: To faktycznie wyjątkowe szczęście.
5: I to z gwarancją na 7 lat. Cherry Plichta Gdańsk, Lubowicka 50, cherryplichta.pl.
6: Mieszkasz w powiecie wejherowskim? Jesteś osobą z niepełnosprawnością i potrzebujesz wsparcia w codziennym życiu lub edukacji? Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie przypomina o programie Aktywny Samorząd, finansowanym ze środków PFRON. Zdobądź dofinansowanie m.in. na zakup sprzętu elektronicznego, wózka lub skutera elektrycznego. Dofinansowanie do prawa jazdy, protezy czy opieki nad osobą zależną, a także dopłata do prądu przy korzystaniu z respiratora lub koncentratora tlenu. Wnioski w module pierwszym przyjmujemy tylko do 31 sierpnia. Studiujesz? Od 1 września do 10 października złóż wniosek o dofinansowanie nauki na poziomie wyższym. Potrzebujesz mieszkania bez barier? Na wnioski o zamianę lub wynajem lokalu czekamy do 15 października. Nie zwlekaj! Złóż wniosek bezpiecznie i bez wychodzenia z domu przez internet na stronie www.sow.petron.org.pl. Szczegóły znajdziesz na pcprwejherowo.pl w zakładce Aktywny Samorząd.
0: Reklama.
7: Program Jego Dnia, przy mikrofonie Michał Jarosz, a moim i Państwa gościem jest dzisiaj wójt gminy Cewice Jerzy Banika. Witamy.
8: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry Państwu.
7: Powoli już końca będą dobiegały nam wakacje, ten piękny okres w roku, na który wszyscy tak mocno czekamy i które obfituje w tyle wydarzeń. I te wydarzenia miały też miejsce w gminie Cewice, także powiedzmy sobie troszeczkę, jak do tej pory te wakacje się prezentują.
8: To może zacznę, jak rozpoczynaliśmy.

0: wakacje, takim świętem corocznym, które organizujemy z Morską Jednostką Rakietową, która stacjonuje na terenie gminy Cewice. To było święto Morskiej Jednostki Rakietowej i hasło rozpoczęcie lata w gminie Cewice. Bardzo fajne wydarzenie, już wpisało się to w taki stały scenariusz coroczny naszych wydarzeń wakacyjnych, więc było duże zainteresowanie jak co roku. Co prawda nam nie dopisała pogoda, była deszczowa, ale mimo to fantastyczna zabawa, zaproszeni artyści, zabawa taneczna, także mimo tej troszeczkę takiej niekorzystnej pogody, ale mieszkańcy podjęli wyzwanie i chcieli się bawić.
1: Kolejne wydarzenia miały miejsce chociażby w ostatnim czasie i to takie dość duże imprezy miały miejsce i od pierwszej byśmy sobie tutaj wyszli, z tego co wiem, disco zapanowało w gminie Cewice, disco polo, no i przyciągnęło mieszkańców i gości bardzo chętnie.
0: Tak, panie redaktorze, my co roku właśnie postanowiliśmy organizować takie święto gminy Cewice. Odeszliśmy od dożynek gminnych, ponieważ no, przyznam szczerze, nie było takiego zbytniego zainteresowania. A ponieważ 15 sierpnia jest to ważne wydarzenie, bo święto kościelne, gdzie jest odpust parafialny w gminie Cewice, w parafii Cewice, no i święto Wojska Polskiego, ponieważ no, my jesteśmy tutaj, stacjonują dwie jednostki wojskowe, więc my jesteśmy związani, nasza gmina Cewice, z wojskiem, więc to też jest takie podkreślenie tego święta dla żołnierzy. I to zorganizowaliśmy. Kolejnym wydarzeniem to było, jak pan redaktor wspomniał, zabawa w stylu disco polo. W ubiegłym roku było w stylu PRL-u, a w tym roku w stylu disco. I również no, cieszyło się wielką popularnością. Frekwencja dopisała. Osobiście byłem z małżonką na tej zabawie, uczestniczyliśmy, więc bardzo miło, sympatycznie, młodzież też się świetnie bawiła, także nie było przedziału wiekowego. Naprawdę w każdym wieku muzyka dopisywała wszystkim, dobre humory, fantastyczna pogoda.
1: No, skoro już tutaj wszystkie wieki padły, no to pojawią się jeszcze dwie imprezy, które też były skierowane do różnych grup wiekowych, praktycznie każdy coś dla siebie znalazł. I zacznijmy od tych najmłodszych, bo dmuchańce pojawiły się.
0: Tak, tak, no właśnie zapomniałem, panie redaktorze, powiedzieć, że niedziela to było kolejne wydarzenie, bo to jest taki cały cykl trzydniowy. To jest właśnie Festiwal Dmuchańców. I to jest właśnie no, impreza dla najmłodszych. Są wystawiane różne budki garmażeryjne, także coś dla ducha, ciała jest. Fantastyczna zabawa dla najmłodszych. Też są przeprowadzane konkursy przez Gminę Centrum Kultury. Także i pogoda dopisała, bo nie było gorąco, nie było zimno, także też duża frekwencja była na tym wydarzeniu.
1: No i kaszubski jeszcze akcent się pojawił w innej imprezie, czyli ona, kaszubska baśka, o tym też nie możemy zapomnieć.
0: Panie redaktorze, pan redaktor więcej pamięta niż ja. Tak, tak, w niedzielę zakończył się taki półfinał właśnie kaszubskiej baśki. To jest tradycyjna gra karciana na Kaszubach, bardzo popularna. I przyznam, że jest tak duże zainteresowanie, to jest już od roku czasu, nie spełnia rok, kiedy jest organizowany ten turniej i jest bardzo dużo zainteresowanych. Oczywiście osób, panów przede wszystkim, choć panie też są, ale osób już starszych z doświadczeniem karcianym, bo ja oczywiście nie umiem grać w tą grę, natomiast z ościennych gmin przyjeżdżają i tak dla przykładu, no było chyba około 40 uczestników. Fajne nagrody są w postaci wiertarek, różne wykrętarek, przycinarek, zestawy narzędzi, także chętnie uczestniczą, poczęstunek przy kawie, herbacie, no, w wspaniała też integracja jest, także no, też takie nowe wydarzenie w gminie Cewice.
1: Piękne wydarzenia, piękne imprezy. Powiedzmy tym, którzy nie znają gminy Cewice, gdzie te wydarzenia się odbywają i poniekąd, które miejsca w gminie Cewice przez to tak warto odwiedzać.
0: Tak, panie redaktorze, te imprezy takie kulturalne odbywają się na nowo wyremontowanym amfiteatrze przy Gminnym Centrum Kultury.

0: Tam też modernizujemy tą infrastrukturę w koło. Będziemy wymieniać chodniki, tak żeby to było bardziej estetycznie. Choć w tej chwili to już jest tak fajnie, ale chcemy zadbać o tą oprawę estetyczną, infrastrukturalną. Część właśnie na Festiwal Dmuchańców jest na boisku Klubu Leśnika, na Dolnym Boisku, bo to potrzeba większej powierzchni. No, odpust parafialny to wiadomo, że no, w kościele i przy kościele. Natomiast gra właśnie w taka karciana baśka odbywa się w Gminnym Centrum Kultury, bo no, są stoliki tam i tak, także jest czajnik, można sobie kawę zaparzyć i tak dalej. Także w tych miejscach nie mamy. Natomiast o czym wcześniej wspominałem z Morską Jednostką Rakietową, jeżeli organizujemy to w Siemierowicach na boisku szkolnym, bo to też jest duża powierzchnia, no i też potrzeba nam tej powierzchni, bo tam są wystawiane i sprzęt wojskowy, i strażacy, i policja organizuje swoje takie punkty zainteresowań, szkoleń dla obrona cywilna przez strażaków. Także no, w kilku miejscach prowadzimy.
1: Do inwestycji, o których już troszkę sobie tutaj wspomnieliśmy, jeszcze później przejdziemy, bo jednak wakacje to jest taki okres, gdzie sporo się dzieje pod tym względem, chociażby przygotowania do roku szkolnego, ale my jeszcze na chwilę przy tych wakacjach pozostańmy jednak, tak? Wszyscy na nie tyle czekamy. No to jakie plany na koniec wakacji już właściwie?
0: No na koniec wakacji plany, no panie redaktorze, przede wszystkim no, przygotowanie szkół do rozpoczęcia roku. Realizujemy zadania z programu oświatowego z Urzędu Marszałkowskiego, który dostaliśmy dofinansowanie na remonty łazienek w dwóch szkołach i wymianę oświetlenia. Tutaj przetargi ogłaszamy i no, załapiemy ten rok szkolny. No niestety nie udało się zrobić to w wakacje, ale no, przygotowujemy te placówki, prawda, żeby ta, te pomieszczenia były tak przystosowane już odpowiednio do tego. No i no cóż, no ruszamy z rokiem szkolnym. Także w sumie szkoły są przygotowane do tego, poza tutaj mówię dwoma przypadkami, kiedy musimy zrealizować to zadanie, bo to wynika z umów podpisanych z Urzędem Marszałkowskim.
1: A kiedy już rozpocznie się rok szkolny, to już wiem, że jeszcze jedna impreza nas czeka we wrześniu, to skierowana do starszych mieszkańców.
0: No i niekoniecznie jedna impreza, bo tak, 24 września organizujemy coroczny bal seniora. To będzie, nie przepraszam, w październiku będzie bal seniora, który no, też się wpisał już w tradycję. Naprawdę jest przepiękna impreza. To koło senioralne u nas się rozwija, bo już jest ponad 140 członków. Także to jest dla starszych oczywiście, ale też mamy 5 września takie zlot cyklistów, rajd rowerowy, który właśnie chcemy zakomunikować wszystkim, że są te trasy, rozwój tras w gminie Cewice i nie tylko w gminie Cewice, bo jak pan redaktor może pamięta, już żeśmy tak podpisali listy intencyjne z gminą Czarna Dąbrówka, z powiatem kartuskim, aby powstała ścieżka rowerowa łącząca powiat kartuski z powiatem lęborskim aż do Łeby, prawda? No i teraz właśnie będzie ten rajd rowerowy tutaj organizowany też będzie ten punkt kulminacyjny, zlot w gminie Cewice nad jeziorem, poczęstunek, jakiś fajny występ, także zachęcamy wszystkich do uczestnictwa, wszystkich cyklistów.
1: Czyli nawet cykliści coś dla siebie znajdą w gminie Cewice, już tak. Praktycznie każdy coś sobie znajdzie.
0: Tak, bo rozwijamy te ścieżki rowerowe, one są tak bezpiecznym ciągiem komunikacyjnym, i cieszą się naprawdę dużym zainteresowaniem. Dlatego staramy się, oczywiście jest to duże wyzwanie, żeby połączyć tym starym nasypem kolejowym z lat jeszcze powojennych, który przebiegał od gminy, od powiatu kartuskiego, bytowskiego, przepraszam, od powiatu bytowskiego tutaj w stronę powiatu lęborskiego. Także, no ale jeżeli nie próbujemy, nie podejmujemy wyzwania, no to się nie uda. A ja myślę, że to się uda. Oczywiście w perspektywie no, lat.
1: No i właśnie

0: Fajnie, że tutaj to zostało podkreślone, że to jest bardzo ciekawa ścieżka rowerowa, bo właśnie biegnie ona po dawnym nasypie kolejowym, tak. Więc można nie dość, że pozwiedzać, to jeszcze poczuć troszkę ten duch transportu dawnego w Polsce.
1: Tak, i jeszcze muszę powiedzieć, że są piękne wiadukty, które są

0: Jesteśmy dobrej myśli, że to się zrealizuje. Rozmawialiśmy z Urzędem Marszałkowskim na spotkaniach. Listy intencyjne będziemy opracowywać, projekt, każdy powiat na swoim terenie. No i będziemy szukać rozwiązań finansowych oczywiście.
1: No to już płynnie przeszliśmy do inwestycji właśnie. Jakie w ostatnim czasie inwestycje były podejmowane w gminie Cewice, a później sobie też powiemy, jakie w przyszłości może się pojawią.
0: Może zacznę od tych mniejszych inwestycji. Montujemy na gminie Cewice fotowoltaikę z magazynem energii. No idziemy w ekologię. I też chcemy oszczędności poszukać, prawda? No, urząd pracuje praktycznie 24 godziny na dobę, można powiedzieć, bo chodzą klimakonwektory i tak dalej. Także myślę, że to jest wymierne, będą korzyści w zakresie energii. Z większych inwestycji to uzyskaliśmy dofinansowanie w ramach programu ochrony ludności na wyremontowanie starego budynku po byłej szkole na magazyny obrony cywilnej. 6,5 miliona dofinansowania, także to jest duża inwestycja. Całkowity koszt inwestycji to ponad 9 milionów, także firma bardzo się spręża, bo te pieniądze to są dotacja celowa i musi być wykorzystana i zakończone zadanie w ciągu tego roku. Natomiast pozostała część z naszych funduszy na przyszły rok. Także idzie to pełną parą, to jest taka większa inwestycja. No i oczywiście inwestycje drogowe. Uzyskaliśmy dofinansowanie na remont tych dróg transportu rolnego z Urzędu Marszałkowskiego, więc też już jesteśmy po ogłoszeniu przetargów. Realizujemy, bo infrastruktura drogowa jest najważniejsza. Oczywiście czekamy na rozstrzygnięcie dofinansowania z funduszu rozwoju dróg rządowych. Zobaczymy, czy dostaniemy, bo też mamy gotowe projekty do dwóch dróg, które musimy też zrealizować.
1: No i na sam koniec, co przyszłość przyniesie nam w najbliższym czasie, co przynajmniej już wiemy, że przyszłość nam przyniesie, jeśli chodzi o inwestycje?
0: Co przyszłość nam przyniesie? No, czekamy na taką ważną inwestycję, będziemy realizować w gminie Cewice, to jest modernizacja z hydroforni i budowa stacji uzdatniania wody. Już jest w starostwie wniosek o pozwolenie na budowę. Mam nadzieję, że w przeciągu miesiąca będzie wydane pozwolenie na budowę. Inwestycja dość kosztowna, ponad 3 miliony, ale niezbędna, bo jakość wody musi być mieszkańcom zapewniona i odpowiednia ilość i jakość. To są hydrofornie już z lat 60., więc wymagania są inne, ten pobór wody jest większy, miejscowość się rozbudowuje, gmina się rozbudowuje, więc liczba odbiorców rośnie nam, więc siłą rzeczy musimy zrealizować to zadanie. Też będziemy szukać rozwiązań finansowych, czy w ramach jakiejś krótkoterminowej pożyczki z programu Szlamist, bądź może jakieś dofinansowanie, zobaczymy, ale generalnie faktem jest, że musimy to zadanie zrealizować, bo to jest bardzo pilne i priorytetowe zadanie.
1: No i z tą myślą zakończymy już naszą rozmowę. Ja serdecznie dziękuję i przypomnę, że moim i Państwa gościem był dzisiaj wójt gminy Cewice Jerzy Bańka. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję, pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy.

0: Autopromocja. Tego lata ruszamy w teren z mikrofonem, kamerą i dobrą energią. Będą wakacyjne rolki, spontaniczne rozmowy, pozdrowienia i dużo pozytywnych emocji. Odwiedzimy ciekawe miejsca, spotkamy ciekawych ludzi i pokażemy, jak wygląda lato w naszym regionie. Zobaczysz nas na plażach i ulicach. Podejdź, przybij piątkę, powiedz kilka słów do mikrofonu i pozdrów znajomych. Słuchaj Radia Norda FM, obserwuj w social mediach i wypatruj naszej ekipy w terenie.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj, ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
3: Łączy nas krew, która ratuje życie.
4: Bo dobrze jest się dzielić.
5: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
6: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę.
7: Bo warto być człowiekiem.
3: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
8: Mamo, tato, widzieliście? Pokonałem cały tor przeszkód.
9: Prawdziwy rozwój potrzebuje wyzwań i pełnego bezpieczeństwa. Skillbox Wejherowo to znacznie więcej niż zwykłe zajęcia po szkole. To wyjątkowa przestrzeń, gdzie dzieci, młodzież i dorośli trenują parkour, ninja, akrobatykę oraz kalistenikę. Pod okiem profesjonalnych trenerów stawiamy na wszechstronny rozwój motoryki, a do tego uczymy odwagi, odpowiedzialności i wzajemnego wsparcia.
10: Masz ochotę na więcej? Nasze elastyczne karnety pozwalają na łączenie dyscyplin. Zacznij trenować dyscypliny, które uczą radości z ruchu na całe życie w naszej nowoczesnej sali w samym centrum Wejherowa. Zrób pierwszy krok. Wejdź na skillbox.pl i zarezerwuj swoje miejsce na nowy sezon.
1: Reklama.

0: Fala. Aktualności.
1: Godzina 14.47, Michał Jarosz przy mikrofonie. Wszyscy już chyba dobrze wiecie, co to za pora. To pora zobaczyć, co dzieje się w naszych regionalnych mediach. No i oczywiście nie ja o tym będę mówił, tylko ci, którzy te artykuły piszą, publikują, mówią o tych sytuacjach, czyli Karolina Trybańska z telewizji morskiej, Tomasz Smuga z portalu nadmorski24.pl, ale oczywiście wszyscy z nadmorskiej grupy medialnej, także ja oddaję już wam głos.
2: Dzień dobry, to jeśli chodzi o nasz dzisiejszy serwis informacyjny, to poruszymy tam temat dotyczący planowanej rozbudowy Wejherowskiego cmentarza przy ulicy Roszczynielskiego. Miejsce rozbudowy zaproponowane przez władze miasta nie podoba się mieszkańcom okolicznych osiedli. Trwa zbieranie głosów pod petycją w tej sprawie. Powiemy dziś również o zakończeniu inwestycji w Bolszewie. Chodzi o wybudowaną tam sieć wodociągową i kanalizację sanitarną. Powiemy również, kiedy do emerytów i rencistów trafią czternastki i jaka będzie wysokość tych wypłat. I na koniec zdamy relacje z pleneru malarskiego w Strzepczu.
1: No to teraz Tomek, jakie eksplozje dzisiaj na portalu nadmorskim.
3: Tak, właśnie.
1: Dramaty, eksplozje, tragedie i pościgi.
3: No nie, od tego muszę właśnie zacząć, bo to jest taki najświeższy temat, czyli wybuch na Kutrze w Jastarni. Dwóch mężczyzn zostało poszkodowanych. Policja już nam przedstawiła jakieś wstępne informacje w tej sprawie. Jeżeli chodzi o eksplozje, to tak, że dzisiaj ewakuacja dwóch budynków przy ulicy Łąkowej w Redzie, bo tam znaleziono jakiś niewybuch, pocisk, ale już ponoć akcja się zakończyła, nikt nie ucierpiał. Piszemy także o wspomnianej przez Karinę inwestycji kanalizacji w Bolszewie, także możecie znaleźć o tym informację na portalu nadmorski24.pl. Mamy także temat od czytelników odnośnie windy na dworcu w Redzie, która została uszkodzona. Miasto tłumaczy, co się stało i kiedy to ma zostać naprawione. Także burza wokół festiwalu w Jastarni, odwołali panel o aborcji, a popularny dziennikarz Krzysztof Stanowski, założyciel kanału Zero, wysyła wezwania pozasądowe. O co dokładnie chodzi, to zachęcamy do przeczytania, kto jeszcze nie wie. Piszemy także o wyprawce szkolnej, która jest coraz droższa, bo niebawem rozpoczyna się nowy rok szkolny. Same pieniążki z programu Dobry Start mają na to nie wystarczyć. I także o prezydent Gdyni, Aleksandrze Kosiorek, której ponoć ktoś wykręcił, miał być może wykręcić śruby z koła.
1: No same ekscytujące rzeczy, dramaty, tragedie, wybuchy i pościgi, a to wszystko oczywiście na portalu nadmorski24.pl, a jeśli wy będziecie jeszcze bardziej spragnieni informacji tych najświeższych z naszego regionu, to ja mogę jeszcze od siebie dorzucić serwisy informacyjne na antenie Nord FM o każdej pełnej godzinie.

0: Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk? Słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg? Włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
3: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
2: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
3: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
2: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
3: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
2: Więcej informacji na Facebooku.
4: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. POR Invest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś. 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. POR Invest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
1: Reklama.
5: Polska prokuratura chce przejąć śledztwo w sprawie wypadku na Węgrzech. Będą nowe progi podatkowe, zyska klasa średnia. YouTuber Stu z zarzutami. Miriam Lipińska. Prokuratura w Krośnie chce przenieść śledztwo w sprawie wypadku autokaru na Węgrzech do Polski, bo jak tłumaczą śledczy, zarówno wszyscy pokrzywdzeni, jak i podejrzany to obywatele Polski. A podejrzanym jest kierowca, który w momencie wypadku siedział za kierownicą. W węgierskiej prokuraturze usłyszał już zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku drogowego skutkującego śmiercią wielu osób. Trafił na miesiąc do aresztu. Część klasy średniej zapłaci niższe podatki, a dziurę w budżecie z tego tytułu zasypią wyższe wpływy z podatku od najbogatszych Polaków i wielkich korporacji. To pomysł rządu na zmiany w podatkach. Najważniejsze to podniesienie drugiej

0: jego progu podatkowego ze 120 do 130 tysięcy złotych i wprowadzenie nowej, pośredniej stawki podatku. Dla tych, którzy zarobią rocznie między 130 a 150 tysięcy złotych, oni zapłacą 24% podatku.
1: Postanowiliśmy wspólnie z panem ministrem Andrzejem Domańskim ulżyć i pomóc tej rosnącej klasie średniej, a więc ludziom, którzy zarabiają w Polsce średnio, średnio plus.
0: Od lat drugi próg podatkowy stał w miejscu, ale wynagrodzenia Polaków rosły, przez co wielu z nich wpadało w drugi próg podatkowy. A zmiany wejdą w życie w przyszłym roku i mają być sfinansowane z podwyższenia podatku CIT, który dla największych korporacji wzrośnie z 19 do 22%, a także z podwyżki trzeciego progu podatkowego, tak zwanej daniny solidarnościowej płaconej przez najbogatszych Polaków, która ma wzrosnąć do 5%. YouTuber Stuart KB, znany jako Stu, usłyszał zarzuty. Dotyczą rozpijania nieletnich i czynów o charakterze seksualnym z małoletnimi poniżej 15 roku życia. Miało do tego dochodzić między 2015 a 2018 rokiem. Stu to jeden z antybohaterów afery Pandora Gate. Nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. A jeszcze dziś prokuratura ma zawnioskować do sądu o przedłużenie mu aresztu. Zmieniamy temat. Nie zapominajcie o nas, mówiła jeszcze kilkanaście dni temu w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Nie żyje Wanda Traczyk-Stawska, pseudonim Pączek, łączniczka i strzelec Armii Krajowej, uczestniczka powstania w stolicy.
2: Chcę prosić wszystkich warszawiaków, którzy teraz w tym mieście mieszkają, nie zapominajcie o nas. Nie zapominajcie o tym, żeśmy mieli tak niewiele lat, aleśmy kochali to miasto tak jak chcielibyśmy, żebyście wy kochali.
0: Wanda Traczyk-Stawska miała 99 lat. O godzinie 17 w Izbie Pamięci przy cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli, która powstała z inicjatywy Wandy Traczyk-Stawskiej, zostanie wystawiona księga kondolencyjna. I na koniec jeszcze sport. Wielka mistrzyni znów zagra w Nowym Jorku. Organizatorzy US Open przyznali dziką kartę legendzie tenisa Venus Williams. Siedmiokrotna triumfatorka rozgrywek wielkoszlemowych może wziąć udział w turnieju singlistek.
3: Na regionalny serwis informacyjny z Pomorza na antenie Nord FM zaprasza Michał Jarosz. W sobotę plac Jakuba Wejchera zamienił się w przestrzeń pełną muzyki, światła i artystycznych inspiracji, a to za sprawą wydarzenia Niebieska Nić Europy – Błękit Portugalii. To wydarzenie połączyło kulturę Kaszub i Portugalii poprzez taniec, sztukę oraz wspólne europejskie dziedzictwo.
4: Udało nam się zdobyć dofinansowanie w programie Narodowego Centrum Kultury Synergia 2000, edycja 2026. Finansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. To program, który wspiera działanie transgraniczne, przede wszystkim międzynarodowe. Nawiązaliśmy współpracę z portugalską organizacją. Jest właśnie dzisiaj tutaj obecny przedstawiciel Antonio Gomes. Wspólnie popracowaliśmy nad tym projektem, jak chcielibyśmy pokazać taką współczesną myśl łączącą obie te kultury.
3: Mówi dyrektor Wejherowskiego Centrum Kultury i Filharmonii Kaszubskiej Jolanta Rożyńska. W tym wydarzeniu chodzi o łączenie ludzi, a także łączenie krajów, co podkreślali organizatorzy. Niebieska Nić Europy to projekt budujący artystyczny most między Kaszubami a Portugalią. Jego motywem przewodnim jest błękit, kolor obecny zarówno w tradycyjnym hafcie kaszubskim, jak i charakterystycznych portugalskich kaflach Azulejos, symbolizujący wspólnotę, otwartość i dialog kultur. Podczas wydarzenia można było także zobaczyć wyjątkową mozaikę ceramiczną stworzoną w trakcie warsztatów artystycznych.
4: Miesiąc temu właśnie wytworzona została ta bardzo charakterystyczna ryba, którą tworzyli i ceramicy polscy i portugalscy, ale także właśnie uczestnicy, wiele dojrzałych osób, które fascynują się ceramiką, uczęszczają na zajęcia do Wejherowskiego Centrum Kultury, ale także i inne, które przyjechały z Trójmiasta także, by wziąć udział w tym nietypowym przedsięwzięciu. No to wyjątkowa była liczba, naprawdę ogromnego zainteresowania, ale też i bardzo pieczołowitej pracy.
3: Niepowtarzalny klimat wydarzenia stworzył również multimedialny pokaz przygotowany przez Artura Wyszeckiego. Członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy Ochotniczej Straży Pożarnej Łebunia przygotowali krótki poradnik poświęcony zasadom bezpieczeństwa. W trwającym około 1,5 minuty materiale młodzi druhowie w w prosty sposób przypominają, jak zachować się w sytuacjach zagrożenia. Materiał powstał z myślą o przekazaniu najważniejszych informacji bez długich wykładów i skomplikowanych wyjaśnień. Młodzież sama przygotowała poradnik prezentujący zasady, o których warto pamiętać, gdy pojawia się niebezpieczna sytuacja. Inicjatywę Młodych Strażaków promuje gmina Cewice. Krótki film ma być zachętą do przypomnienia podstawowych zasad bezpieczeństwa i przekazywania tej wiedzy dalej.

0: To także przykład zaangażowania członków młodzieżowej drużyny pożarniczej, którzy wykorzystali swoje doświadczenie i wiedzę do przygotowania materiału dla innych mieszkańców. W piątek 21 sierpnia zmieni się organizacja pracy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku. Tego dnia część placówki będzie nieczynna w związku z odbiorem dnia wolnego za święto przypadające w sobotę 15 sierpnia. Bez zmian przez całą dobę pracować będą oddziały szpitalne oraz szpitalny oddział ratunkowy. Od godziny 8 do 18 czynna będzie szpitalna poradnia podstawowej opieki zdrowotnej, a po godzinie 18 pacjentów przejmie nocna i świąteczna opieka chorych. Nieczynne będą natomiast poradnie specjalistyczne, ich rejestracje telefoniczne, call center, kasa oraz działy administracyjne szpitala. Laboratoria i zakład diagnostyki obrazowej będą pracowały w trybie przewidzianym dla dni wolnych wyłącznie na potrzeby wewnętrzne placówki. Szpital apeluje do pacjentów, aby uwzględnili te zmiany przy planowaniu wizyt 21 sierpnia.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
0: Pogoda powoli zaczyna się już robić taka bardziej wrześniowa niż sierpniowa. Dzisiaj zachmurzenie umiarkowane i duże przelotne opady deszczu, miejscami pogrzmi, wiatr słaby i umiarkowany, a i temperatura taka bez szału. 19 Dębki, Władysławowo, Łebałustka, 20 Gdynia, Puck, Kosakowo, 21 Wejherowo, Radomia, Gniewino, Luzino, Słupsk, Lęborg, a także Kobylnica. W nocy temperatura spadnie nawet do 10 stopni Celsjusza, ale jutro odrobinę zacznie odbijać w górę.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Alogi John Martin, taka muzyka na bałtyckiej fali. Witam Was w środę, 19 dzień sierpnia i do 18. Zapraszam, Robert Jastrzębski, program Nordo na fali się kłania. Poniedziałek za nami, wtorek też się udało przeżyć, proszę Państwa. Czyli można powiedzieć, że najgorsza część drogi do weekendu już pokonana. Z tego, co czytałem na radiowym czacie, spodobała Wam się nasza akcja Lato. W tym tygodniu jesteśmy w Rewie. No to dzisiaj też tam zajrzymy, nie zabraknie wakacyjnych tematów, będą turyści. No to przez najbliższe 3 godziny jesteśmy razem. Zarówno w eterze, jak i w internecie. Zapraszam.
1: Norda na fali. Reklama.

0: Wrocławie zapraszają!
1: Mamo, tato, widzieliście? Pokonałem cały tor przeszkód!
2: Prawdziwy rozwój potrzebuje wyzwań i pełnego bezpieczeństwa. Skillbox Wejherowo to znacznie więcej niż zwykłe zajęcia po szkole. To

0: Piątkowa przestrzeń, gdzie dzieci, młodzież i dorośli trenują parkour, ninja, akrobatykę oraz kalistenikę. Pod okiem profesjonalnych trenerów stawiamy na wszechstronny rozwój motoryki, a do tego uczymy odwagi, odpowiedzialności i wzajemnego wsparcia. Masz ochotę na więcej? Nasze elastyczne karnety pozwalają na łączenie dyscyplin. Zacznij trenować dyscypliny, które uczą radości z ruchu na całe życie w naszej nowoczesnej sali w samym centrum Wejherowa. Zrób pierwszy krok. Wejdź na skillbox.pl i zarezerwuj swoje miejsce na nowy sezon.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej, realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych i operacyjnych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeclinic.pl. Już nie niebawem kolejne nowo oddane piętra kliniki do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej i chirurgii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy 8 gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Verde Clinic, Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy czarny budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00.
2: Reklama.

0: Tutaj popołudniowy program Nordo na fali w Radiu Nordo FM oczywiście. Z tego co wiem, dzisiaj w Rewie zachmurzenie duże, ale wiecie, że ja lubię takie rzeczy o tej porze sprawdzać na własne oczy. Dlatego odpalamy kamery w nadmorskim24.pl i zaglądamy prosto do Rewy i to na surf stację. Kamera działa na żywo, więc możemy zobaczyć, jak sytuacja wygląda właśnie teraz. Wakacje wakacjami, ale dzisiaj słońce najwyraźniej postanowiło pobawić się z nami w chowanego. Pomimo wszystko zobaczymy, ile osób mimo chmur korzysta z sierpniowego dnia nad Zatoką. W ramach naszej akcji Lato niebawem wrócimy do Rewy. A za chwilę u nas pierwszy popołudniowy raport drogowy. Zapraszam.
1: Norda na fali.
2: Norda na fali.

0: Autopromocja. W sercu Pomorza, w miejscu, gdzie czas płynie wolniej, rozbrzmiewa muzyka, która porusza duszę. Zapraszamy na 21. Cysterskie Lato Muzyczne w Żarnowcu. W każdą niedzielę od 12 lipca do 23 sierpnia o godzinie 20.30 w zabytkowym kościele Zwiastowania Pana w Żarnowcu zabrzmią koncerty organowe i kameralne w wykonaniu wybitnych artystów z Polski i zagranicy. Wstęp wolny. Organizatorami festiwalu są Polska Filharmonia Bałtycka imienia Fryderyka Chopina w Gdańsku oraz parafia pod wezwaniem Zwiastowania Pana w Żarnowcu. Festiwal wspierają Powiat Pucki, Gmina Krokowa i Gmina Gniewino. Szczegółowy program na stronie filharmonia.gda.pl. Na wydarzenie zapraszają patroni medialni, Radio Norda FM, Twoja Telewizja Morska oraz portal nadmorski24.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj! Ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
3: Jak będzie wyjątkowe szczęście na 5 liter?
4: Cherry!
3: Niemożliwe!
4: Niemożliwe to jest przegapić letnią wyprzedaż w salonach Cherry Plichta. Teraz rodzinne SUV-y Cherry dostępne są od ręki z rabatami nawet do 34 tysięcy złotych. Z ubezpieczeniem OC i AC oraz ochroną GAP za złotówkę każde.
3: To faktycznie wyjątkowe szczęście.
4: I to z gwarancją na 7 lat. Cherry Plichta Gdańsk, Lubowicka 50, cherryplichta.pl.
5: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
1: Reklama.
6: Reklama. 15:35. Cześć, witajcie na radiowych tutaj odbiornikach. Sprawdźmy wspólnie, co dzieje się na drogach. Przy mikrofonie wita Was Agata Andryskawska. W Lęborku gęściej na ulicy Zwycięstwa i Alei Niepodległości. Trasę w kierunku Łeby pokonamy bez większych problemów, z wyjątkiem odcinka w Garczegorzu. Tam pamiętajcie o stosowaniu się do tymczasowego oznakowania. W samej Łebie więcej aut na ulicy 10 Marca. Na trasie Kaszubskiej z Lęborka w kierunku Trójmiasta na wysokości Kamienia doszło do zdarzenia drogowego. Na obwodnicy metropolitalnej więcej samochodów w rejonie Dębtowa. W Gdyni ciasno, trzeba przyznać.

Większy ruch m.in. na ulicach Północnej, Puckiej, Hutniczej, Morskiej, Kwiatkowskiego, Wiśniewskiego, Dąbka i Dardowskiego. Przypominamy, że na ulicy Pułkownika Dąbka obowiązuje zmieniona organizacja ruchu. Ciasno jest również w Chwaszczynie, szczególnie na ulicach Oliwskiej i Gdyńskiej.

0: mieście gęściej robi się jedynie przed przejazdami kolejowymi. Droga 216 w kierunku Pucka jest przejezdna, a w samym Pucku więcej samochodów na ulicy Helskiej. We Władysławowie czerwono na Alei Niepodległości i Starowiejskiej. Jeśli wybieracie się na Hel, miejscami możecie natrafić na krótkie spowolnienia. Jadące z Lęborka w stronę Słupska trasą S6 nie powinniśmy napotkać większych utrudnień. W samym Słupsku natomiast zdecydowanie ciaśniej. Więcej samochodów m.in. na ulicach Kościuszki, Garncarskiej, Jaracza, Wolności i Kaszubskiej. Dłużej pojedziemy również w kierunku Kobylnicy. Kierowcy wybierający się nad morze do Ustki powinni natomiast przejechać bez większych problemów. To już wszystko, jeśli chodzi o sytuację na drogach. Przede wszystkim życzymy Wam w tym wypadku cierpliwości i szerokiej drogi. Kolejny raport drogowy już o 16.30. Do następnego raportu drogowego, a teraz prognoza pogody.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
0: Pogoda niestety mało wakacyjna. W dzień zachmurzenie umiarkowane, duże, miejscami przelotne opady deszczu, lokalnie możliwe nawet burze. Wiatr słaby, umiarkowany, porywisty, nad morzem okresami dosyć silny. Na termometrach w Dębkach, Władysławowej i na Helu 19 stopni, w Wejherowie, Gniewinie, Luzinie i Słupsku 21 stopni. No, każdy by sobie tutaj wyobrażał i życzył oczywiście lepszej tej pogody, ale niestety mamy co mamy.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.

0: A to jedna z moich ulubionych piosenek w Radiu Norda FM, Loud Luxury. A co o playlistę? Jak zwykle u nas na stronie norda.fm w zakładce co było grane. Słuchajcie, nasza akcja Lato trwa w najlepsze. W tym tygodniu rozgościliśmy się w Rewie i okazuje się, że nawet kiedy pogoda nie rozpieszcza, tutaj naprawdę jest co robić. Woda, żagle, windsurfing, kitesurfing, cypel rewski, a przede wszystkim ludzie, których z mikrofonem spotkał Kuba Szumilas. Halo Kuba!
1: Norda FM, jak Państwu mija urlop nad Polskim Morzem?
2: Paniale!
1: Skąd Państwo przybyli?
2: Z Krakowa.
1: No to ładny kawałeczek. I co spowodowało, że z Krakowa aż do Rewy?
2: Nigdy tu w Rewie nie byliśmy. Chcieliśmy zobaczyć jakiś inny kawałek wybrzeża.
1: Pierwszy raz, a pierwszy dzień czy...
2: No w zasadzie drugi, wczoraj przyjechaliśmy.
1: No to już mogę zapytać, jak wrażenia w takim razie?
2: Na razie super. Bardzo jesteśmy zadowoleni. Wczoraj byliśmy tam na cyplu, oglądaliśmy kitesurferów. Bardzo nam się podobało. Cudowne widowisko, wspaniały wiatr, kolory. Super.
1: A urlop bardziej wypoczynkowo, czy bardziej aktywnie?
3: No, byliśmy pierwszy tydzień w Tatrach, więc bardziej aktywnie, a teraz sobie przyjechaliśmy tutaj.
1: Poleżeć nad morzem.
3: Poleżeć, dokładnie.
0: No tak, jak słyszeliśmy, Rewa zdecydowanie ma swój wakacyjny charakter. No to będziemy sobie do tej Rewy jeszcze dzisiaj wracać. A za chwilę u nas fala ciekawostek.
4: Norda na fali. Norda na fali. Reklama.

0: Elbowie zapraszają!
1: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
2: Mieszkasz w powiecie wejherowskim? Jesteś osobą z niepełnosprawnością i potrzebujesz wsparcia w codziennym życiu lub edukacji? Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie przypomina o programie Aktywny Samorząd, finansowanym ze środków PFRON. Zdobądź dofinansowanie m.in. na zakup sprzętu elektronicznego, wózka lub skutera elektrycznego. Dofinansowanie do prawa jazdy, protezy czy opieki nad osobą zależną, a także dopłata do prądu przy korzystaniu z respiratora lub koncentratora tlenu. Wnioski w module pierwszym przyjmujemy tylko do 31 sierpnia. Studiujesz? Od 1 września do 10 października złóż wniosek o dofinansowanie nauki na poziomie wyższym. Potrzebujesz mieszkania bez barier? Na wnioski o zamianę lub wynajem lokalu czekamy do 15 października. Nie zwlekaj! Złóż wniosek bezpiecznie i bez wychodzenia z domu przez internet na stronie www.sow.petron.org.pl. Szczegóły znajdziesz na pcprwejherowo.pl w zakładce Aktywny Samorząd.
3: Mamo, tato, widzieliście? Pokonałem cały tor przeszkód!
4: Prawdziwy rozwój potrzebuje wyzwań i pełnego bezpieczeństwa. Skillbox Wejherowo to znacznie więcej niż zwykłe zajęcia po szkole. To wyjątkowa przestrzeń, gdzie dzieci, młodzież i dorośli trenują parkour, ninja, akrobatykę oraz kalistenikę. Pod okiem profesjonalnych trenerów stawiamy na wszechstronny rozwój motoryki, a do tego uczymy odwagi, odpowiedzialności i wzajemnego wsparcia. Masz ochotę na więcej? Nasze elastyczne karnety pozwalają na łączenie dyscyplin. Zacznij trenować dyscypliny, które uczą radości z ruchu na całe życie w naszej nowoczesnej sali w samym centrum Wejherowa. Zrób pierwszy krok. Wejdź na skillbox.pl i zarezerwuj swoje miejsce na nowy sezon.
5: Reklama.
6: Fala ciekawostek.
7: Skolim otwarcie wyznał, co sądzi o Zenku Martyniuku. 29-latek szczerze ocenił twórczość lidera zespołu Akcent. Nie rozumiem tego umniejszania, podkreślił. 57-letni artysta disco polo szybko zareagował na jego słowa. Przypomnijmy, Kondra Skolimowski, szerzej znany jako Skolim, to 29-letni wokalista, którego przeboje takie jak Wyglądasz Idealnie, Kiss Me Baby czy Temperatura uwielbiają miliony Polaków. Dowodem na to mogą być rekordowa liczba wyświetleń na YouTubie. Swoją popularność wykorzystuje nie tylko na scenie, ale także w biznesie. Prowadzi stację benzynową czy wynajmuje pokoje w Międzyzdrojach. Rozwija linię perfum, ubrań i gadżetów, a jego pseudonim widnieje na kiełbasach czy lodach. Skolim regularnie kontaktuje się z fanami poprzez media społecznościowe, a ostatnio odpowiedział na pytania popularnej sesji Q&A. Jeden z internautów poprosił go o opinię na temat Zenka Martyniuka. 57-letni lider zespołu Akcent od ponad 3 dekad obecny jest na scenie, a hity takie jak Przez Twe Oczy, Zielone, Przekorny Los czy Życie to są chwile zna każdy miłośnik disco polo. Z kolei nie krył emocji odpowiadając. I teraz wam powiem bardzo ważną rzecz. To jest cudowny człowiek. On w każdym wywiadzie mówi, z kolei robi świetne piosenki, każda piosenka to hit, lubię Skolimka. Ja też za niego trzymam kciuki. Zenek to jest cudowny człowiek. Z kolei wyraził nie tylko uznanie dla dorobku Zenka Martyniuka, ale także wsparcie wobec niego jako człowieka. Wokalista nie ukrywa, że łączy ich podobna pasja do muzyki i ogromne zaangażowanie w to, co robią. Całym sercem jestem za nim. W nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych podkreślił również, nie rozumiem tego naśmiewania, nie rozumiem tego umniejszania. Człowiek kocha muzykę, robi to, co uwielbia i daje z siebie wszystko. On jest jak Skolim. Te słowa dotarły do Zenka Martyniuka, który udostępnił wypowiedź 29-latka na swoim Instagramie. No i co, spodziewaliście się takich słów po Skolimie?

0: Purple Disco Machine w Radiu Nord FM z pozdrowieniami dla trójmiejskich kierowców, dla których będziemy mieć bardzo ważne informacje, bo na ulicy Morskiej na wysokości stacji paliw przy numerze 495 jeździmy dzisiaj w kierunku centrum ze zwężeniem jezdni. Uwaga, bo drogowcy naprawiają tą kanalizację deszczową, a prace prowadzone są poza szczytem, między 9 a 14. No i dobra wiadomość jest też taka, że już powinna być końcówka tych utrudnień. Zgodnie z planem, ponoć jeszcze dzisiaj ma wrócić stała organizacja ruchu. Zatem kierowcy trochę cierpliwości, a więcej na ten temat będziemy mówić już w najbliższym serwisie regionalnym po godzinie 16, a do raportu drogowego jeszcze dzisiaj wrócimy w Nordzie na Fali o 16.30. Zapraszam.
1: Norda na Fali.

0: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
1: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
0: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
1: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
0: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
1: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
0: Więcej informacji na Facebooku.
2: Biznes rośnie, gospodarstwo się rozwija. Marzysz o własnym lokum czy samochodzie. Mamy kredyty, które sfinansują Twój plan i marzenia. Kredyty dla wszystkich. Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek. W Krokowej, Luzinie, Pucku, Władysławowie i Wierzchucinie. Pewnie, lokalnie, blisko Ciebie.
3: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy.
4: Reklama.
5: Upały i burze są ostrzeżenia dla kilku regionów. Eksperci o zapowiadanych przez rząd zmianach w podatkach. W najbliższych dniach wzmożona aktywność lotnictwa NATO nad Polską. To ćwiczenia. Miriam Lipińska. Idzie kolejna zmiana pogody. Przed nami krótkotrwałe ocieplenie i powrót upałów, a wraz z nimi gwałtownych burz. Synoptycy wydali burzowe ostrzeżenia drugiego stopnia dla większości powiatów na Dolnym Śląsku, a także dla części Wielkopolski, województwa lubuskiego oraz powiatu namysłowskiego w Opolskiem. Burzom będą towarzyszyć ulewy, spadnie nawet 40 mm deszczu. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w SMS-owych alertach ostrzega mieszkańców tych regionów przed przerwami w dostawach prądu. Grzmieć i padać zacznie tam późnym wieczorem. Z kolei burzowe alerty pierwszego, najniższego stopnia dotyczą części województw łódzkiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego i lubelskiego. Tu grzmieć może od jutrzejszego poranka. Nie 120, a 130 tysięcy złotych ma wynosić nowy, drugi próg podatkowy. Taką propozycję przedstawili dziś premier Donald Tusk i minister finansów Andrzej Domański. Jak mówią, zmiana ma ulżyć klasie średniej i wprowadzić bardziej sprawiedliwy system podatkowy. Dla osób zarabiających od 130 do 150 tysięcy przewidziano nową 24% stawkę podatku. To korzystne zmiany dla około 3,5

0: miliona podatników, mówi doradczyni podatkowa z Grant Thornton Małgorzata Samborska.
1: To jest taka grupa celowana tych osób, których dochody przekraczają 120 tysięcy złotych rocznie, co w praktyce oznacza wynagrodzenie brutto prawie 12 tysięcy miesięcznie. Ci, którzy zyskują najwięcej, to są też ci, którzy procentowo najwięcej płacą. Oni jakby w tym największym stopniu są już dzisiaj obciążeni podatkiem 32%.
0: Zmiany mają zacząć obowiązywać w 2027 roku. W najbliższych dniach na polskim niebie pojawią się samoloty NATO. Wzmożona aktywność lotnictwa to efekt ćwiczeń sojuszu w ramach operacji Eastern Sentry. Jak przekazało dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych, ogłoszono ją we wrześniu zeszłego roku, po tym jak nad Polskę wtargnęły rosyjskie drony. W ramach operacji część państw NATO rozmieściła na wschodniej flance dodatkowe siły i środki. Urzędy przeżywają ostatnio oblężenie. Polacy ustawiają się w długich kolejkach, by zastrzec numer PESEL. To po masowym wycieku danych z firmy przechowującej dokumentację medyczną, mówi Grzegorz Szatiło z Wydziału Spraw Obywatelskich w łódzkim magistracie.
2: Od 13 do 18 sierpnia zastrzeżeń dokonało 1012 osób.
0: Dla porównania, przez cały lipiec takich zastrzeżeń w Łodzi było nieco ponad 400. Aby rozładować kolejki, w Warszawie do jutra przedłużono do 18 godziny pracy urzędów. PESEL można też zastrzec w aplikacji mObywatel lub przez bankowość elektroniczną. I na koniec kartka z kalendarza. Dziś przypada Międzynarodowy Dzień Fotografii. Nieprzypadkowo właśnie 19 sierpnia 1839 roku francuski rząd oficjalnie wykupił i upublicznił patent na daguerotyp, pierwszą praktyczną metodę utrwalania obrazu.
3: Na regionalny serwis informacyjny w Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Jest szansa na zdecydowaną transformację budynków wielorodzinnych na obszarach wiejskich w dawnych państwowych gospodarstwach rolnych. W skali kraju przeznaczonych na to będzie 500 000 000 zł. Część ze środków trafi także na Pomorze. Za program odpowiedzialny jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który zorganizował 18 sierpnia specjalne warsztaty dotyczące tego, jak przygotować się do aplikowania o wsparcie. Całkowita pula programu to 500 000 000 zł. Dofinansowanie udzielane jest w formie dotacji do 100% kosztów kwalifikowanych. Na jakie budynki można uzyskać wsparcie, to wielorodzinne budynki mieszkalne, w których znajdują się co najmniej 3 samodzielne lokale mieszkalne, znajdujące się na terenach wiejskich, na obszarze których działalność prowadziły państwowe gospodarstwa rolne. Nabór wniosków rozpocznie się już wkrótce. Szczegóły znajdą się na stronie WFOŚIGW w Gdańsku. W Urzędzie Gminy Potęgowo odbyło się posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego zwołane w związku z pożarem zakładu w Chlewnicy. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele służb, inspekcji oraz instytucji zaangażowanych w działania po zdarzeniu. Podczas posiedzenia omówiono dotychczas podjęte działania, aktualną sytuację na terenie objętym pożarem oraz kolejne czynności związane z usuwaniem jego skutków. Rozmawiano również o wsparciu dla strażaków uczestniczących w akcji, dalszym funkcjonowaniu zakładu i kwestiach związanych z gospodarką odpadami. Jednym z tematów był także możliwy wpływ pożaru na środowisko oraz dalsze monitorowanie sytuacji. Ustalono również kolejne działania i zasady współpracy pomiędzy zaangażowanymi służbami oraz instytucjami. Gmina Potęgowo pozostaje w kontakcie ze służbami w sprawie bieżącej sytuacji i dalszych działań. Koło gospodyń wiejskiej w Krępie Słupskiej zajęło trzecie miejsce w wojewódzkim etapie konkursu kulinarnego Polska Smakuje. Reprezentantki gminy Redzikowo po raz kolejny zachwyciły jury daniem pomorskie stolniki babci Heleny. Wcześniej podczas regionalnego etapu konkursu zorganizowanego w maju w Redzikowie zajęły drugie miejsce i awansowały do wojewódzkiego finału. Tam zmierzyły się z laureatami innych regionalnych eliminacji z całego Pomorza. Jury oceniało autorskie potrawy przygotowane z wykorzystaniem lokalnych i regionalnych produktów. Pierwsze miejsce zajęło KGW w Lubieszewie Słoneczny Poranek, a drugie Kaszubskie Stowarzyszenie Agroturystyczne Kościerska Chata. Dla KGW w Krępie Słupskiej trzecie miejsce oznacza kolejny kulinarny sukces i promocję lokalnych smaków na poziomie całego województwa. Uwaga, trójmiejscy kierowcy! Utrudnienia drogowe pojawiły się na ulicy Morskiej w Gdyni. Od wtorku 18 sierpnia obowiązuje tam tymczasowa organizacja ruchu związana ze zwężeniem jezdni. Roboty prowadzone są poza godzinami szczytu od godziny 9 do godziny 14. Zmiany zostały wprowadzone w związku z remontem kanalizacji deszczowej. Przywrócenie stałej organizacji ruchu planowane jest jeszcze dzisiaj.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo, solidny partner na budowie.

0: Maksymalna temperatura to dzisiaj około 19 stopni Celsjusza w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 20 w Gdyni i Pucku, Kosakowie 21 w Wejherowie, Radzierumi, Gniewinie, Luźninie, Słupsku, Lęborku, Kamylnicy. Z kolei temperatura wody w polskim morzu to między 18 a 19 stopniami Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany, zachmurzenie umiarkowane i dość duże. W ciągu dnia mogą dzisiaj w regionie pojawiać się przelotne opady deszczu, a miejscami może nam nawet dzisiaj pogrzmieć.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie. Norda.

0: Florda na fali.
1: Zeniu, myślisz, że jeszcze damy radę?
2: Na pewno, pewnie, jasne. Zobaczymy, czas pokaże.

0: Środowe granie w Radiu Norda FM, a tu wakacyjny program Nordo na fali. Robert Jastrzębski. Witam wszystkich tych, którzy teraz być może do nas dołączyli. Bardzo fajnie, że jesteście. Jeśli macie chwilę, to napiszcie jakieś fajne wakacyjne pozdrowienia na radiowym czacie. Do 18 jestem z wami, albo jeśli jesteście w Rewie, to tym bardziej. Bo tam jest Kuba Szumilas. Halo Kuba.
1: Radio Norda FM. Jak tam państwu mija urlop w Rewie?
2: Dobry. Znaczy to jest urlop, mamy ciągły urlop, na emeryturze jesteśmy.
1: A, to taki fajny urlop.
2: Fajny, cały czas odpoczywamy, jest super. Pogoda piękna, jest fajnie. Cieszymy się bardzo, że tu jesteśmy.
1: Co państwa skłoniło w takim razie, jeżeli państwo są przyjazdem do tego, żeby zawitać do Rewy?
3: To znaczy, bardzo tutaj lubimy wracać na ten tutaj...
4: Cypel.
3: Tak.
1: A skąd państwo aż przybyli?
3: My jesteśmy z Pelplina.
1: Czyli taki przyjemny, jednodniowy, można by powiedzieć, wypad.
2: Co się nie w innym miejscu jesteśmy. Wczoraj byliśmy w Edesławowie, w sobotę w Edesławowie, dzisiaj tutaj, jutro gdzie nas poniesie, zobaczymy.
1: Super, to żeby państwa dobrze niosło i dobrze się spacerowało do naszej redakcji wakacyjnej torby.
3: Dziękujemy.
2: Dziękuję bardzo.
3: Miłego dnia.
4: Miłego, do widzenia.
2: Do widzenia.
0: To nasza wakacyjna akcja Lato, która trwa. Do Rewy jeszcze wrócimy. Zapraszam.
5: Norda na fali. Autopromocja.
6: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
5: Autopromocja. Reklama.
7: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.

0: Nagrody w Telbowie zapraszają!
1: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
2: Masz problem z wilgocią w domu?

0: Zalało ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. Porinvest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś. 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. Porinvest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
1: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj! Ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
2: A gdyby kolejnym krokiem w Twojej karierze nie był awans, tylko własny McDonald's na Pomorzu? Poznaj przepis na sprawdzony biznes ze znaną marką. Aplikuj na mcdonalds.pl/franczyza.
3: Reklama. Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
4: Słówka.
5: Idą w główka.
6: Lekcja Siezdesunty trzecy. Bazynowac.
5: Bazynowac.
6: Przeraźliwie krzyczeć.
5: Przeraźliwie krzyczeć.
6: Malis łebnoc bazuneje. Mozie, co za zły głedzeje.
5: Jeśli słyszysz nocne berbecia wrzaski, spiesz co z nim czym prędzej sprawdzić.
6: Malis łebnoc bazuneje. Mozie, są co zły głedzeje.
5: Bazynowac.
6: Przeraźliwie krzyczeć.
7: W Arka na Kaszubszczyzny na wesoło wprowadzali Was profesor doktor habilitowany kaszubologii stosowanej Kalina Janczewska i magister wielokrotnie zrehabilitowany kaszubistyk Tomasz Fopke.
5: Słówka.
6: Idą w główkę.
3: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
8: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: I co, są tu fani Meghan Trainor? Za nami jej świetna piosenka, nazywa się Criminals. Sporo fajnych przebojów pojawiło się tego lata. I my to wszystko gramy w Radiu Norda FM. Halo kierowcy, jak tam? Jak tam wasza środa za kółkiem? Dajcie znać, czy jedzie się płynnie, czy gdzieś już stoicie i macie okazję dokładnie obejrzeć zderzak samochodu przed wami. Jeżeli jesteście właśnie w trasie, zostańcie z nami, bo za moment raport drogowy w Radiu Norda FM. Będą ważne informacje z Gdyni i zajrzymy też do Słupska. Szerokości życzymy, a po 16.30 będę na Facebooku czekał z zagadką dnia.
1: Norda na fali. Norda.

0: łączy nas krew, która ratuje życie.
1: Bo dobrze jest się dzielić.
2: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
3: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę.
4: Bo warto być człowiekiem.
0: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
5: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
6: Mamo, tato, widzieliście? Pokonałem cały tor przeszkód.
7: Prawdziwy rozwój potrzebuje wyzwań i pełnego bezpieczeństwa. Skillbox Wejherowo to znacznie więcej niż zwykłe zajęcia po szkole. To wyjątkowa przestrzeń, gdzie dzieci, młodzież i dorośli trenują parkour, ninja, akrobatykę oraz kalistenikę. Pod okiem profesjonalnych trenerów stawiamy na wszechstronny rozwój motoryki, a do tego uczymy odwagi, odpowiedzialności i wzajemnego wsparcia. Masz ochotę na więcej? Nasze elastyczne karnety pozwalają na łączenie dyscyplin. Zacznij trenować dyscypliny, które uczą radości z ruchu na całe życie w naszej nowoczesnej sali w samym centrum Wejherowa. Zrób pierwszy krok. Wejdź na skillbox.pl i zarezerwuj swoje miejsce na nowy sezon.
8: Reklama.
9: Słuchamy Radia Norda FM w środę, 19 dzień sierpnia. Robert Jastrzębski, zapraszam na ostatni raport drogowy. Na początek ważna informacja dla pasażerów gdyńskiej komunikacji miejskiej. Bo to w związku z przebudową ulicy Tetmajera w Gdyni i wprowadzeniem jednego kierunku ruchu na tej ulicy od 24 sierpnia przez około 2 miesiące obowiązywać będą zmienione trasy linii 204 i 252. Zamiast pętli Norwida autobusy będą kończyć i rozpoczynać bieg na pętli Dom Marynarza. W kursach do pętli Dom Marynarza do przystanku Moniuszki 01 włącznie obowiązywać będą dotychczasowe trasy obu linii. Od przystanku Moniuszki 01 do pętli Dom Marynarza autobusy pojadą ulicą Moniuszki i Tetmajera. A w kursach powrotnych z pętli Dom Marynarza w kierunku Działek Leśnych, linia 204 i Małego Kacka, linia 252, osiedle Moniuszki i pętla Norwida nie będą obsługiwane. Zmieniona zostanie organizacja ruchu na pętli Dom Marynarza. Dla linii 204 i 252 w kursach kierunku Działek Leśnych i Małego Kacka zamiast stanowiska 03 przy wiecie przystankowej obowiązywać będzie stanowisko 02 na środkowym peronie. Przenosimy się do Słupska, bo tam poprawi się bezpieczeństwo na trzech skrzyżowaniach. Na dwóch z nich pojawi się nowa sygnalizacja świetlna, a na trzecim istniejące

światła zostaną zmodernizowane. Zatem nowa sygnalizacja zostanie zamontowana na skrzyżowaniu ulic Zaborowskiej i Korfantego oraz Kaszubskiej, Owocowej i Drzymały. Przebudowa obejmie także rondo staromiejskie u zbiegu ulic Sienkiewicza, Grodzkiej i Kilińskiego. O światła na skrzyżowaniu Zaborowskiej i Korfantego

0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Wszędzie dzisiaj przelotne opady deszczu i maksymalnie 21 stopni. To temperatura, którą mogliśmy odczuć dzisiaj w Wejherowie, w Luzinie, w Słupsku, w Lęborku. Trochę mniej nad morzem, bo w Dębkach dzisiaj 19 stopni. Wieczorem i w nocy zimno, 10 stopni w Luzinie i 11 stopni w Wejherowie. Dobra wiadomość jest taka, że jutro będzie trochę cieplej. Maksymalnie 23 stopnie pokażą termometry, między innymi w Słupsku.
0: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.

0: Junior Caldera i Sophie Ellis Bextor. I ten duet otwiera dzisiejszą zagadkę dnia, czyli mamy coś dla tych, którzy lubią kino, ale dzisiaj bilety nie wpadną w ręce za piękne oczy. Najpierw trzeba będzie trochę pogłówkować, żeby te bilety zdobyć, okej? Czyli na Facebooku ruszyła nasza zagadka dnia, szukamy trzycyfrowego kodu, a każdy ma maksymalnie trzy próby i przypomnę od razu, że jedna liczba w jednym komentarzu, a edytowanych odpowiedzi nie bierzemy pod uwagę. Kod jest ukryty, kod jest trzycyfrowy, ja podpowiadam, wskazówka numer jeden to środkowa cyfra jest największa w całym kodzie. Środkowa cyfra jest największa w całym kodzie. Jeśli mamy już jakieś pomysły, no to piszemy. Kolejne wskazówki będę odsłaniał w kolejnych wejściach, a zatem kombinujcie, powodzenia, za chwilę nas magazyn kulturalny, a później jeszcze wrócimy do Rewy w ramach naszej akcji Lato.
1: Lorda na fali. Reklama.
2: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy.
1: Reklama.
3: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
4: Hey, what up, girl?
3: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
4: Let's
3: Before
4: go.
3: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for

0: Okno na kulturę.
1: Jeśli chcecie spędzić wieczór z dala od codziennych obowiązków, to mamy propozycję, ale tym razem mamy propozycję właśnie dla pań. Przy mikrofonie wita Was Agata Andryskowska. 31 sierpnia odbędzie się kolejne już spotkanie z cyklu Kino dla Kobiet, organizowane przez Lęborskie Centrum Kultury Fregata. Początek seansu zaplanowano na godzinę 18. Tym razem na ekranie Lęborskiej Fregaty pojawi się film Przepis na szczęście. Francuski dramat z elementami komedii przeznaczony dla widzów od 15 roku życia. Organizatorzy podkreślają, że ten cykl ma być przede wszystkim okazją do oderwania się od naszych codziennych obowiązków, okazją do odpoczynku i spędzania czasu w kobiecym gronie. Sam seans poprzedzą dodatkowe atrakcje przygotowane na sali kinowej. Jak informują organizatorzy, Przepis na szczęście opowiada historię 30-letniej Cecile, cenionej szefowej kuchni, która jest o krok od realizacji swojego największego zawodowego marzenia – otwarcia własnej restauracji. Jej plan niespodziewanie komplikuje sytuacja rodzinna. Problemy zdrowotne ojca sprawiają, że kobieta musi odłożyć swoje ambicje i wrócić do rodzinnego miasteczka. Powrót do miejsca, z którego kiedyś wyjechała, staje się jednak dla Cecile czymś więcej niż tylko rodzinnym obowiązkiem. Z dala od tempa paryskiej metropolii bohaterka zaczyna przyglądać się własnemu życiu i zastanawiać się, czego tak naprawdę chce od przyszłości. Do Cecile wracają młodzieńcze wspomnienia, zwłaszcza gdy odnawia znajomość ze swoją dawną miłością, Rafaelem. Kino dla kobiet w Lęborku 31 sierpnia. Zapiszcie sobie początek, godzina 18. Jest to propozycja na wieczór z filmem, chwilą wytchnienia i być może odrobiną refleksji nad własnym przepisem na szczęście. I tym pozytywnym akcentem kończymy dzisiejszy, ostatni już serwis kulturalny, ale otrzyjcie łzy. Nie żegnamy się na długo. Kolejny serwis już jutro rano.

0: Sam raz na popołudnie. Wakacyjne hity od Radia Norda FM. Od wakacyjnego programu Norda na fali. Sorry Papi, tu Robert Jastrzębski. Na Facebooku zagadka dnia. Próbujemy złamać kod, a my wracamy do Rewy, bo jak się okazuje, Kuba Szumilas spotkał też mieszkańców. I bardzo jesteśmy ciekawi, jak oni nas przekonają, dlaczego warto odwiedzić Rewę.
1: Radio Norda FM. Skąd państwo przybyli do nas na urlop?
2: Ja jestem z Rewy.
1: Dlaczego warto tu przyjechać?
2: Jest bardzo miła atmosfera, rodzinna, szczególnie dla dzieci, bo jest dużo właśnie dzieci i jest płytko tutaj, i jest zawsze taki mikroklimat, bardzo rzadko pada, bardzo mili ludzie i wszyscy przyjeżdżają tutaj chętnie. Zapraszamy do Rewy.
1: No to tego słońca życzę państwu jak najwięcej, żeby się tutaj dobrze spacerowało od naszej redakcji Wakacyjne Torby.
2: Dziękujemy bardzo, miłego dnia życzymy. Do widzenia.
0: No tak, ten mikroklimat w Rewie może zachwycać i tak jak słyszeliśmy, rzadko tam pada. Koniecznie trzeba to sprawdzić. Do Rewy wrócimy, a u nas za chwilę najnowszy serwis regionalny Radia Norda. Zapraszam.
3: Norda na fali. Norda na...

0: Reklama. Lato, upał, nuda w domu? Czas to zmienić! Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie, przy ulicy Przemysłowej 3.
1: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. POR Invest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. POR Invest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
0: Reklama.
2: Rząd szykuje podatkowe zmiany i nową stawkę pośrednią. Kolejni ranni w wypadku na Węgrzech wracają do Polski. Sztab kryzysowy w Wałbrzychu, chodzi o Pumę. Miriam Lipińska. Na podniesienie kwoty wolnej od podatku nie ma szans. Będą natomiast zmiany w podatkach. Premier Donald Tusk zapowiedział podniesienie drugiego progu podatkowego z obecnych 120 do 130 tysięcy złotych. Do tego ma być nowa, pośrednia stawka, 24%. Dla zarabiających rocznie od 130 do 150 tysięcy złotych. 32% podatek zapłacą dopiero ci, którzy zarabiają ponad 150 tysięcy złotych. Ale budżet państwa na tych zmianach nie straci, bo lukę zapełni wyższy podatek dla najbogatszych Polaków i wyższy CIT dla wielkich korporacji.
3: Mówiąc krótko, chcemy, aby to największe, najbogatsze, osiągające najwyższe przychody firmy i koncerny oraz płatnicy ryczałtowi, którzy zarabiają ponad 1 000 000 złotych, żeby to oni przyjęli na siebie przynajmniej część sfinansowania tego projektu.
2: Mówi premier, zaznaczając, że jeśli prezydent ustawy o zmianach nie zawetuje, to wejdą one w życie od przyszłego roku. Kolejni ranni w wypadku autokaru na Węgrzech wracają do kraju. W sumie do rzeszowskich szpitali trafi dziś 12 osób. W węgierskich szpitalach pozostaje jeszcze 5 osób. Dwie mają wrócić do kraju w piątek, 3 kolejne mają na razie pozostać na Węgrzech.
4: Jeżeli tylko będą wskazania lekarzy, że stan zdrowia na tyle się poprawia, że możemy naszych mieszkańców przewieźć do Polski, to takie transporty kolejne będą organizowane.
2: Mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hull. Wydany Polsce przez Wielką Brytanię youtuber Stu usłyszał dziś zarzuty. Stuart K. będzie odpowiadać za rozpijanie nieletnich i czyny o charakterze seksualnym z małoletnimi poniżej 15 roku życia. Nie przyznał się do winy i nie chciał składać wyjaśnień. Jutro sąd zdecyduje w sprawie tymczasowego aresztu, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba.
5: Konieczne

0: jest przeprowadzenie dalszych czynności, m.in. badań sądowo-psychiatrycznych, jak i seksuologicznych podejrzanego w związku m.in. z tymi czynami, które są zarzucane.
1: YouTuberowi grozi nawet do 15 lat więzienia. Puma widziana w dolnośląskich lasach spędza sen z powiek mieszkańcom i lokalnym władzom. Po tym jak informacje o drapieżniku na podstawie zdjęcia z fotopułapki potwierdzili leśnicy. W starostwie powiatowym w Wałbrzychu odbyło się dziś posiedzenie sztabu kryzysowego. Na razie w teren ruszyły patrole policji. Leśnicy apelują o czujność, ale nie zamierzają wprowadzać zakazu wstępu do lasów. Papusza, Stilon i Jancarz, tak mogą nazywać się pociągi PKP Intercity, które od grudnia będą kursowały z Gorzowa do Poznania. Proponowane nazwy mają promować Gorzów, mówi Krzysztof Matusiak.
2: Czyli Papusza, podkreślać wielokulturowość tego miasta i dorobek kulturalny. Nazwa Stilon ma pokazywać dorobek historyczny przemysłu tutaj działającego w Gorzowie, ale również ten aspekt sportowy. Natomiast nazwa Edward Jancarz również tą kwestię sportową i ten taki troszeczkę bliższy naszym czasom życie Gorzowa.
1: Teraz 5 par połączeń, które kursują z Gorzowa do Poznania, mają nazwy związane z Wielkopolską. Wielkopolanin, Poznania, Goplana, Cybina i Bogdanka.
3: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. We wrześniu rusza targ w Luzinie. Znajdziemy na nim produkty świeże, lokalne i bez pośredników. Targ płodów rolnych i produktów od lokalnych wytwórców będzie miał miejsce w każdy czwartek września. Stoiska pojawią się na parkingu przy kościele pod wezwaniem Matki Boskiej Różańcowej w Luzinie. Targ będzie czynny w godzinach od 8 do 12. Organizatorzy zapewniają, że chcą stworzyć miejsce, w którym mieszkańcy będą mogli kupić produkty bezpośrednio od rolników, gospodarzy i producentów, a także wesprzeć niewielkie gospodarstwa i osoby wytwarzające regionalne specjały. Organizatorem wydarzenia jest parafia Matki Boskiej Różańcowej w Luzinie. Z kolei partnerami przedsięwzięcia są powiat wejherowski, Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego oraz Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Wejherowie. Pierwsze spotkania z lokalnymi wystawcami będą miały miejsce we wrześniu. Rynek będzie odbywał się w każdy czwartek od godziny 8 do 12. Groźnie wyglądające zdarzenie drogowe miało miejsce w Wicku. Samochód wypadł z ronda przy ulicy Zdrojowej i po przejechaniu około 30 metrów zatrzymał się w głębokich zaroślach. Mimo poważnie wyglądającej sytuacji nikt nie odniósł obrażeń. Do zdarzenia doszło 19 sierpnia w godzinach porannych. Na miejsce skierowano służby ratunkowe, a uczestnicy zdarzenia zdołali samodzielnie opuścić pojazd jeszcze przed ich przyjazdem. Jak informują strażacy z ochotniczych Straży Pożarnej w Wicku, samochód z dużą siłą opuścił rondo i zatrzymał się około 30 metrów dalej. W działaniach uczestniczyli strażacy z OSP Wicko, OSP Wrzeście oraz jednostki ratowniczo-gaśniczej w Lęborku. Na miejscu pojawiły się również dwa zespoły ratownictwa medycznego i dwa policyjne radiowozy. Według informacji przekazanych przez strażaków, żadna z osób uczestniczących w zdarzeniu nie wymagała pomocy medycznej. Osadzeni z aresztu śledczego w Słupsku zdobyli nowe kwalifikacje zawodowe. Grupa więźniów ukończyła kurs Stolarz realizowany w ramach programu FERS. Szkolenie ma pomóc uczestnikom lepiej przygotować się do życia po opuszczeniu jednostki penitencjarnej. Zdobyte umiejętności mogą zwiększyć ich szanse na znalezienie pracy i samodzielne funkcjonowanie po zakończeniu odbywania kary. Jak podkreśla słupski areszt, pobyt w izolacji nie musi oznaczać straconego czasu. Osadzeni mogą uczestniczyć w różnego rodzaju kursach i zajęciach, które mają wspierać ich readaptację społeczną oraz powrót na rynek pracy. Kurs stolarski jest jednym z elementów działań prowadzonych w areszcie śledczym w Słupsku na rzecz aktywizacji zawodowej osób pozbawionych wolności. Najbliższa sobota, 22 sierpnia, upłynie pod znakiem gdyńskich brzmień. Letnia odsłona obchodów stulecia Gdyni to także spotkanie z lokalnymi artystami prezentującymi różne kierunki muzyczne. Przedostatnia sobota sierpnia upłynie pod hasłem Letnich Urodzin Gdyni. Jedną z atrakcji przygotowanych z okazji stulecia miasta jest koncert Gdyńskie Brzmienia na skwerze Arki Gdynia. O godzinie 13 będziemy mieli okazję usłyszeć zespół pieśni i tańca Gdynia, czyli zespół folklorystyczny związany z miastem. O 14 na scenie pojawi się Olgia, czyli Olga Budny. Jest to młoda artystka związana z gdyńską sceną muzyczną. O 14.30 wysłuchamy Światła and DJ CBH, czyli duet reprezentujący młodą, alternatywną stronę trójmiejskiego hip-hopu. 15 to Kieras and Linoleum, a z kolei Kieras to raper związany z gdyńskim środowiskiem hip-hopowym. O 16 na scenie pojawi się Joanna Knitter Blues and Folk Connections, czyli wokalistka bluesowa i folkowa związana z Trójmiastem.

0: Lista artystów jest bardzo długa, a z ich pełnym składem zapoznacie się na internetowej stronie gdynia.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
0: Po ciepłym, ale nie gorącym dniu przyjdzie ciepły, ale nie gorący wieczór, ale do wieczora jeszcze odrobina nam pozostała. Temperatura sięga 19 w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 20 w Drynie i Pucku, Kosakowie, 21 mamy w Wejherowie, Radzie, Rumi, Gniewnie, Luźnie, Słupsku, Lęborku, Kabelnicy. Na barometrach około 1005 hektopaskali, na niebie zachmurzenie od umiarkowanego po duże. Mogą pojawiać się przelotne opady deszczu, a miejscami w regionie może dzisiaj także zagrzmieć wiatr słaby i umiarkowany, ale w czasie burzy porywisty.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: I tak ładnie śpiewa Wiktoria Kida w Radiu Norda FM. Robert Jastrzębski i zapraszam na ostatnią godzinę w popołudniowym programie
1: Norda na fali.
0: W najlepszej regionalnej stacji na Kaszubach. Mamy środę, 19 dzień sierpnia. Zaglądamy jeszcze do kartki z kalendarza. Dzisiaj z kwiatami idziemy między innymi do Bolesława, Juliusza, Emilii i Juliana. Zatem wszystkiego najlepszego dla salonizantów. No i mamy też dzisiaj Światowy Dzień Fotografii i to akurat idealnie pasuje do wakacji, bo sierpień bez zdjęć z morza, zachodów słońca i spontanicznych wyjazdów chyba się nie liczy, prawda? Na Facebooku zagadka dnia, za chwilę sprawdzę wasze komentarze. W tej godzinie jeszcze wrócimy do Rewy. Będzie trochę sportu, no i przed 18 finał w naszej zagadce dnia. Zapraszam.
1: Norda na fali. Reklama.
2: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
3: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
2: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
3: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
2: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
3: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
2: Więcej informacji na Facebooku.
4: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz. Teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj, ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
5: Mieszkasz w powiecie wejherowskim? Jesteś osobą z niepełnosprawnością i potrzebujesz wsparcia w codziennym życiu lub edukacji? Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie przypomina o programie Aktywny Samorząd, finansowanym ze środków PFRON. Zdobądź dofinansowanie m.in. na zakup sprzętu elektronicznego, wózka lub skutera elektrycznego. Dofinansowanie do prawa jazdy, protezy czy opieki nad osobą zależną, a także dopłata do prądu przy korzystaniu z respiratora lub

0: koncentratora tlenu. Wnioski w module pierwszym przyjmujemy tylko do 31 sierpnia. Studiujesz? Od 1 września do 10 października złóż wniosek o dofinansowanie nauki na poziomie wyższym. Potrzebujesz mieszkania bez barier? Na wnioski o zamianę lub wynajem lokalu czekamy do 15 października. Nie zwlekaj! Złóż wniosek bezpiecznie i bez wychodzenia z domu przez internet na stronie www.sow.petron.org.pl. Szczegóły znajdziesz na pcprwejherowo.pl w zakładce Aktywny Samorząd.
1: Mamo, tato, widzieliście? Pokonałem cały tor przeszkód!
2: Prawdziwy rozwój potrzebuje wyzwań i pełnego bezpieczeństwa. Skillbox Wejherowo to znacznie więcej niż zwykłe zajęcia po szkole. To wyjątkowa przestrzeń, gdzie dzieci, młodzież i dorośli trenują parkour, ninja, akrobatykę oraz kalistenikę. Pod okiem profesjonalnych trenerów stawiamy na wszechstronny rozwój motoryki, a do tego uczymy odwagi, odpowiedzialności i wzajemnego wsparcia. Masz ochotę na więcej? Nasze elastyczne karnety pozwalają na łączenie dyscyplin. Zacznij trenować dyscypliny, które uczą radości z ruchu na całe życie w naszej nowoczesnej sali w samym centrum Wejherowa. Zrób pierwszy krok. Wejdź na skillbox.pl i zarezerwuj swoje miejsce na nowy sezon.
3: Reklama.

0: kiedy pojawia się Sabrina Carpenter w Radiu Norda, czas na kolejną filiżankę kawy. Albo dla smaku, albo po to, żeby jeszcze z nami pogłówkować, jeśli chodzi o zagadkę dnia. Trzeba rozpracować kod, to wszystko na Facebooku. Ja podpowiadam, ale sprawdzam jeszcze wasze komentarze. Helena proponuje 113, pani Wiktoria 198. Szybko przypomnę pierwszą wskazówkę. Środkowa cyfra jest największa w całym kodzie i dalej czytam komentarze. Kinga wykorzystała komplet trzech strzałów, napisała 999, 111 i 123. Aleksandra proponuje 321. No i na razie nic z tego, proszę Państwa. No ale teraz zrobi się znacznie ciekawiej, bo podam wskazówkę numer 2. Suma wszystkich cyfr kodu jest większa niż 10. Suma wszystkich cyfr kodu jest większa niż 10. A niech będzie, że podam od razu wskazówkę numer 3. Ostatnia cyfra jest najmniejszą możliwą cyfrą, a suma wszystkich cyfr wynosi 14. No to Wam trochę namieszałem teraz w głowach, ale sprawdźcie, w komentarzach też pojawiają się wskazówki, ok? No to kombinujcie, a za chwilę u nas wiadomości sportowe.
1: Norda na fali.

0: Autopromocja. Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja.
0: Autopromocja.
2: Tomasz Smuga, zapraszam na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM. W sobotę po raz 39 odbędzie się Tyczka na Molo, jeden z najstarszych pozostadionowych mitingów lekkoatletycznych na świecie. Zawody zaplanowano na czwartek, piątek 20 i 21 sierpnia. Na skwerze kuracyjnym pojawią się zawodnicy z Polski i zagranicy. W czwartek o godzinie 17 rozpocznie się konkurs mężczyzn. Wystąpią m.in. trzej Polacy: Filip Kępski, Bartosz Marciniewicz i Paweł Pośpiech. Na liście startowej są także tyczkarze z Czech, Niemiec, Francji, Stanów Zjednoczonych, Kataru i Arabii Saudyjskiej. W piątek sportowa rywalizacja rozpocznie się już o godzinie 11. Wtedy do walki przystąpi tyczkarska młodzież. O godzinie 15 na rozbiegu pojawią się natomiast kobiety. Tyczka na molo po raz pierwszy odbyła się w 1984 roku. W historii sobotkiego konkursu zwyciężali m.in. Anna Rogowska, Monika Pyrek, Stacy Dragila, Władysław Kozakiewicz, Paweł Wojciechowski i Piotr Lisek. Zmieniamy dyscyplinę. Reprezentacja Polski koszykarzy rozpoczęła w Krakowie zgrupowanie przed ważnymi meczami eliminacji Mistrzostw Świata 2027. Biało-czerwoni zmierzą się m.in. w Gdańsku z aktualnymi mistrzami świata Europy, Niemcami. Pierwszy mecz Polacy rozegrają 27 sierpnia na wyjeździe, zmierzą się z Izraelem, ale ze względu na sytuację w tym kraju spotkanie odbędzie się w Rydze. Trzy dni później, 30 sierpnia, biało-czerwoni przyjadą do Ergo Areny w Gdańsku i Sopocie, gdzie podejmą Niemców. Mecz cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Bez sprzedaży pozostały już tylko ostatnie bilety, a wszystko wskazuje na to, że hala wypełni się po brzegi. Zanim Polacy rozpoczną walkę o punkty, czekają ich trzy sparingi. Na początek zmierzą się z Bułgarią, a następnie z Bośnią i Hercegowiną oraz Grecją. W składzie reprezentacji Polski zabraknie Jeremiego Sochana, Jakuba Schumerty i Jakuba Urbaniaka. Sochan walczy o miejsce w Portland Trail Blazers, a Schumert i Urbaniak przygotowują się do sezonu w Stanach Zjednoczonych. Później do zespołu mają dołączyć Łukasz Kolenda i Andrzej Pluta, którzy uczestniczą w przygotowaniach swoich hiszpańskich klubów. Dobrą wiadomością dla kibiców jest natomiast obecność Jordana Lloyda. Amerykanin z polskim paszportem

wystąpić w meczach eliminacyjnych z Izraelem i Niemcami. Trener Igor Milicic podkreśla, że mimo zmian kadrowych zespół jest gotowy do intensywnej pracy. Jak mówi sztab, ma już przygotowane założenia taktyczne i wie, gdzie reprezentacja będzie szukała swoich przewag. W pierwszej fazie zgrupowania biało-czerwonych czekamy więc treningi i mecze kontrolne.

W Owie Łebie, Ustce, 14 w Gdyni, Pucku, Kozagoje, 13 w Wejherowie, Radzie Rumi, 11 w Gnieminie, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kabelnicy. Na barometrach umiarkowane wartości, a na niebie nieumiarkowane, a po prostu intensywne zachmurzenie przez całą noc. Zresztą mogą się nam także pojawiać przelotne opady.

0: West Coast for life.
1: Ale to był hit, ale była moda na tą panią. Let's get back to Bad Boy, Sarah Connor w Radiu Norda FM. Wakacyjne granie wróci jeszcze po godzinie 18 w Norda Party, zapraszam. A my wracamy jeszcze na chwilę do Rewy, bo właśnie w tej Rewie nie tylko rozmawialiśmy i sprawdzaliśmy, co słychać nad wodą, my tam też zostawiliśmy po sobie trochę Nordy. W ramach naszej akcji Kuba Szumilas rozdawał dzisiaj radiowe gadżety. Halo Kuba!
2: Skąd państwo przybyli do nas na urlop tutaj do Rewy?
3: Oj.
2: Tutaj Pomorze. A czemu akurat Rewa?
3: Przypadek, w trasie jesteśmy, przez przypadek wyjechaliśmy.
2: Gdzie państwo podróżują, że po drodze państwo tu zjechali?
3: Ogólnie podróżujemy gdziekolwiek.

0: tak sobie. I jechaliśmy w tą stronę, wjechaliśmy tutaj.
1: I jak wrażenia w Rewie?
0: Dopiero zaczęliśmy, jeszcze nie mamy wrażeń, ale ogólnie fajnie. Super zapiekanki, ja musiałem sobie zdjęcie zrobić.
1: No, zapiekanki to wyglądają naprawdę, naprawdę zacnie. Mili Państwo, to w takim razie nie przeszkadzam, miłego wypoczynku, no i żeby się Pan dobrze spacerowało nad Polskim Morzem od naszej redakcji w wakacyjnej torby.
2: Dziękujemy bardzo.
0: Fajnie, dzięki.
1: Smacznego i wszystkiego dobrego.
2: Dziękujemy i wzajemnie.
3: No i tak jak słyszeliśmy, kto był w Rewie, ten mógł wrócić do domu z małą pamiątką od Radia Norda FM. Wszystko to w ramach naszej akcji Lato zarejestrował Kuba Szumilas, bardzo dziękujemy, a za chwilę finał w zagadce dnia.
4: Norda na fali. Norda na...

0: Autopromocja.
1: W sercu Pomorza, w miejscu, gdzie czas płynie wolniej, rozbrzmiewa muzyka, która porusza duszę. Zapraszamy na 21. Cysterskie Lato Muzyczne w Żarnowcu. W każdą niedzielę od 12 lipca do 23 sierpnia o godzinie 20.30 w zabytkowym kościele Zwiastowania Pana w Żarnowcu zabrzmią koncerty organowe i kameralne w wykonaniu wybitnych artystów z Polski i zagranicy. Wstęp wolny. Organizatorami festiwalu są Polska Filharmonia Bałtycka imienia Fryderyka Chopina w Gdańsku oraz parafia pod wezwaniem Zwiastowania Pana w Żarnowcu. Festiwal wspierają Powiat Pucki, Gmina Krokowa i Gmina Gniewino. Szczegółowy program na stronie filharmonia.gda.pl. Na wydarzenie zapraszają patroni medialni, Radio Norda FM, Twoja Telewizja Morska oraz portal nadmorski24.pl.
0: Autopromocja. Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram.

0: Kompleksów 1 Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl. Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź, a to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
1: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
2: Mamo, tato, widzieliście? Pokonałem cały tor przeszkód.
3: Prawdziwy rozwój potrzebuje wyzwań i pełnego bezpieczeństwa. Skillbox Wejherowo to znacznie więcej niż zwykłe zajęcia po szkole. To wyjątkowa przestrzeń, gdzie dzieci, młodzież i dorośli trenują parkour, ninja, akrobatykę oraz kalistenikę. Pod okiem profesjonalnych trenerów stawiamy na wszechstronny rozwój motoryki, a do tego uczymy odwagi, odpowiedzialności i wzajemnego wsparcia. Masz ochotę na więcej? Nasze elastyczne karnety pozwalają na łączenie dyscyplin. Zacznij trenować dyscypliny, które uczą radości z ruchu na całe życie w naszej nowoczesnej sali w samym centrum Wejherowa. Zrób pierwszy krok. Wejdź na skillbox.pl i zarezerwuj swoje miejsce na nowy sezon.
4: Reklama.

0: Słuchamy Radia Norda FM i to jest środowe spotkanie w programie
1: Norda na fali,
0: które właściwie zamykamy, bo mamy finał w naszej zabawie, gdzie trzeba było rozszyfrować trzycyfrowy kod. Czy ktoś się włamał do naszego sejfu? Zaraz sprawdzimy. Koniec podpowiadania. Trochę

0: Was przegoniłem po tych cyfrach, były strzały, kalkulacje, kombinacje, ale ostatecznie potrzebowaliśmy jednego konkretnego zestawu trzech cyfr, gdzie środkowa cyfra jest największa w całym kodzie, suma wszystkich cyfr kodu jest większa niż 10 i ostatnia cyfra jest najmniejsza możliwą cyfrą, a suma wszystkich cyfr wynosi 14. Muszę przyznać, że dzisiaj łatwo nie było, ale jest ktoś, kto sobie z tym poradził i to jest osoba, która podpisuje się na Facebooku jako pan Janusz. Chyba Janusz. Gratulacje, panie Januszu. 590, dokładnie o to nam chodziło. Gratulujemy, 2 bilety do kina. Zapraszamy do wiadomości prywatnej. No i tym samym mamy dzisiejszą zagadkę dnia rozpracowaną. Dziękuję wszystkim za wspólne środowe główkowanie. A jutro? Jutro resetujemy, zmieniamy kombinację i zaczniemy zabawę od nowa. Robert Jastrzębski, do usłyszenia po 15. Cześć.
1: Norda na fali. Norda na...

0: Słuchajcie radia, Norda FM. Reklama.
1: Łączy nas krew, która ratuje życie.
2: Bo dobrze jest się dzielić.
3: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
4: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę. Bo warto być człowiekiem.
1: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
0: Reklama.
5: Sprawdzamy, kto i ile skorzysta na proponowanych zmianach podatkowych. Polacy szturmują urzędy, by zastrzec swoje PESEL-e. Popularne imiona nadawane dzieciom. Mamy najnowsze statystyki. Na podium niewiele zmian. Agnieszka Trojanowska, BIS. Nawet 3,5 miliona podatników ma skorzystać na zmianach w podatkach, które zaproponował dziś rząd. 12% podatku zapłacą ci, którzy rocznie zdołają zarobić do 130 tysięcy złotych. Dalej do 150 tysięcy pojawi się nowa stawka 24%, a 32% zapłacą ci, których dochody przekroczą 150 tysięcy złotych. Jednocześnie na najbliższe dwa lata premier wyklucza obiecaną przed wyborami podwyżkę kwoty wolnej. Na tych zmianach najbardziej skorzysta ci, którzy zarabiają więcej, uważa Małgorzata Samborska, doradca podatkowa Grant Thornton.
6: Przynajmniej 14 800 lub więcej, no bo ta maksymalna korzyść wyniesie 3 600 zł, co w przeliczeniu na miesiące oznacza 300 zł więcej z kieszeni. No ale to jak mamy 12 000 brutto, to z takich moich wstępnych wyliczeń wynika, że ta korzyść to jest 20 zł miesięcznie, 250 w skali roku.
5: Minister finansów twierdzi, że zmiana ma być neutralna dla państwowej kasy, a za zmiany podatkowe mają zapłacić największe firmy zarabiające ponad 1 000 000 zł rocznie oraz najlepiej zarabiający ryczałtowcy. Polska prokuratura chce przejąć śledztwo w sprawie tragicznego wypadku autokaru z pielgrzymami na Węgrzech. Wniosek w tej sprawie jest na biurku ministra sprawiedliwości. Dopóki nie dojdzie do przejęcia, równolegle będą toczyć się dwa śledztwa, polskie i węgierskie. W polskim ruszyły już przesłuchania pasażerów, którzy zdążyli wrócić do domów, a dziś na Podkarpacie wraca 12-osobowa grupa rannych. W wypadku ich stan określany jest jako dobry, ale wszyscy mają zapewnione miejsca w szpitalach w Rzeszowie. Po dużym pożarze w Sanockim Skansenie instytucja otrzymała wsparcie, pomoc w odbudowie spalonego zabytkowego kościoła, zadeklarował samorząd województwa podkarpackiego. Niewykluczone jest także odnalezienie i przeniesienie innego zabytkowego obiektu w to miejsce. Dyrektor muzeum rozważa oba te rozwiązania. Skansen po weekendowym pożarze wciąż jest zamknięty, ale według zapowiedzi jutro ma wznowić działalność. Wyłączony będzie natomiast teren, który objął pożar. Miejskie urzędy wydłużają godziny pracy w niektórych miastach w związku z tłumami mieszkańców, którzy chcą zastrzec numer PESEL. Wniosków przybywa, bo Polacy przestraszyli się wycieku danych około 19 milionów pacjentów, które zbierane były przez firmę MyDoctor.

0: urzędów przychodzą głównie dwie grupy zainteresowanych, mówi Grzegorz Szatiło z Wydziału Spraw Obywatelskich i Komunikacji w Łodzi.
1: W głównej mierze są to osoby w wieku senioralnym, ale też oczywiście są osoby w wieku średnim.
0: Numer można zastrzec w dowolnym urzędzie gminy lub miasta, ale można to też zrobić zdalnie przez aplikację M-Obywatel w telefonie czy przez komputer stacjonarny i to o wiele szybsze rozwiązanie. Zofia i Nikodem to najpopularniejsze imiona nadawane dzieciom w pierwszej połowie tego roku. Do pierwszej dziesiątki popularnych imion żeńskich trafiła Antonina, a na podium utrzymują się wciąż Zuzanna i Maja. Natomiast wśród chłopców oprócz Nikodema bardzo popularne imiona to Antoni i Jan. Pełny ranking imion wraz ze statystyką Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało na portalu danegov.pl.
2: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Nord FM. Do Komendy Powiatowej Policji w Pucku zgłosiła się 47-letnia kobieta, która poinformowała, że padła ofiarą oszustwa. Miała utracić 35 tysięcy złotych. Jak przekazała, skontaktowała się z nią osoba podająca się za pracownicę banku. Rozmowa była prowadzona w taki sposób, aby wzbudzić w kobiecie przekonanie, że jej pieniądze mogą być zagrożone i konieczne jest szybkie działanie. Kobieta przekonana, że rozmawia z prawdziwym przedstawicielem instytucji finansowej, wykonała przekazywane jej polecenia. W konsekwencji straciła swoje oszczędności. Sprawą zajmują się teraz policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Pucku. Pamiętaj, sam numer telefonu lub nazwa wyświetlająca się na ekranie nie daje pewności, kto naprawdę dzwoni. Przestępcy mogą wykorzystywać rozwiązania, które sprawiają, że połączenie wygląda wiarygodnie. Na wszelki wypadek rozłącz się i sprawdź. Staw w parku imienia Marii Lechy Kaczyńskiej w Lęborku został oczyszczony. Ze zbiornika usunięto m.in. gruby kożuch glonów nitkowatych oraz nadmiar roślinności. Prace miały poprawić zarówno wygląd tego miejsca, jak i warunki panujące w samym stawie. W ramach przeprowadzonych działań obniżono poziom wody i ręcznie usunięto zalegające rośliny. Jak informuje Urząd Miejski w Lęborku, regularne oczyszczanie zbiornika ma znaczenie nie tylko estetyczne. Usuwanie nadmiaru roślinności pozwala ograniczyć jej gnicie oraz powstawanie nieprzyjemnego zapachu. Ma również przeciwdziałać eutrofizacji, czyli nadmiernemu użyźnianiu zbiornika, a także poprawiać warunki bytowania ryb. Nagromadzona na powierzchni stawu roślinność powodowała także problemy z funkcjonowaniem fontanny. Jej mechanizm uległ zapchaniu, co utrudniało działanie urządzenia. Po oczyszczeniu zbiornika fontanna ma ponownie pracować bez przeszkód. Staw znajduje się w jednym z popularnych miejsc spacerów i wypoczynku w mieście, a zakończone prace poprawiły jego wygląd oraz stan techniczny. Oczyszczenie wykonał zewnętrzny wykonawca. Trwa rozbudowa infrastruktury dla pieszych i rowerzystów w Słupsku. Prace prowadzone są obecnie przy ulicy Kaszubskiej na odcinku od Armii Krajowej do ulicy Madalińskiego. Powstają tam nowy chodnik, ścieżka rowerowa oraz ciąg pieszo-rowerowy. Inwestycja ma poprawić bezpieczeństwo mieszkańców i połączyć istniejące trasy rowerowe w północnej części miasta. Prace są częścią większego projektu rozwoju sieci dróg rowerowych w Słupsku. Na jego realizację miasto otrzymało 5 milionów złotych dofinansowania z funduszy europejskich. To nie koniec inwestycji. Jeszcze w tym roku planowana jest także przebudowa i rozbudowa tras rowerowych oraz chodników wzdłuż całej ulicy Poznańskiej, od ulicy Lutosławskiego aż do granicy Słupska z Kobylnicą. W razie końca dobiegają prace przy zbiornikach retencyjnych. To inwestycje o wartości niemal 6 milionów złotych. W ramach inwestycji powstały alejki spacerowe, uporządkowano i zagospodarowano tereny zielone, a odbudowany system rowów będzie kierował wodę w stronę rzeki Redy. Całość obejmuje około 2 hektary nowej przestrzeni parkowej. Nowy teren ma pełnić jednocześnie ważną funkcję retencyjną i rekreacyjną. Będzie miejscem spacerów, odpoczynku i codziennego kontaktu z naturą. Wejścia na teren znajdują się od strony ulicy Azaliowej i Kwiatowej. Jak informuje zastępczyni burmistrza Redy Dominika Kudlińska, to inwestycja, która pokazuje, że rozwiązania służące bezpieczeństwu miasta i gospodarowaniu wodą mogą jednocześnie tworzyć wartościową przestrzeń dla mieszkańców. Jeszcze niedawno trudno było wyobrazić sobie w tym miejscu powstanie teren, który będzie można wykorzystać na spacer czy odpoczynek. Budowa zbiornika retencyjnego i terenów rekreacyjnych przy istniejącym rowie odwadniającym północno-wschodniej części Redy została dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program inwestycji strategicznych w kwocie 5 990 000 zł.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo, solidny partner na budowie.

0: poranki i wieczory już nie są teraz takie ciepłe, jakbyśmy tego chcieli. Powolutku temperatura zaczyna nam spadać do tych wartości, które będą w nocy towarzyszyły, ale przypomnijmy, jakie dzisiaj maksymalne wartości w ciągu dnia mieliśmy. 19 stopni Dębki, Władysławowo, Łebałuska, 20 Gdynia, Puckowskoego, 21 Wejherowo, Radomia, Gniewino, Luzino-Słupsk, Lęborg, Kobylnica. W nocy temperatura spadnie do 14 albo i 10 stopni Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany, wciąż możliwe przelotne opady deszczu.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie. Norda.

0: Reklama.
1: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
0: Reklama. Reklama.

0: Norda Party. Norda Party. Reklama.
1: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
2: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
1: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
2: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
1: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
2: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
1: Więcej informacji na Facebooku.
3: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy!
4: Mieszkasz w powiecie wejherowskim? Jesteś osobą z niepełnosprawnością i potrzebujesz wsparcia w codziennym życiu lub edukacji? Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie przypomina o programie Aktywny Samorząd, finansowanym ze środków PFRON. Zdobądź dofinansowanie m.in. na zakup sprzętu elektronicznego, wózka lub skutera elektrycznego. Dofinansowanie do prawa jazdy, protezy czy opieki nad osobą zależną, a także dopłata do prądu przy korzystaniu z respiratora lub koncentratora tlenu. Wnioski w module pierwszym przyjmujemy tylko do 31 sierpnia. Studiujesz? Od 1 września do 10 października złóż wniosek o dofinansowanie nauki na poziomie wyższym. Potrzebujesz mieszkania bez barier? Na wnioski o zamianę lub wynajem lokalu czekamy do 15 października. Nie zwlekaj! Złóż wniosek bezpiecznie i bez wychodzenia z domu przez internet na stronie www.sow.petron.org.pl. Szczegóły znajdziesz na pcprwejherowo.pl w zakładce Aktywny Samorząd.
0: Reklama.
5: Fala ciekawostek.
6: Natalia Oreiro i Facundo Arana spotkali się w wyjątkowych okolicznościach. Gwiazdy Zbuntowanego Anioła chętnie pozowały fotoreporterom, a nagrania z Czerwonego Dywanu trafiły do sieci. W fali ciekawostek sprawdzamy, jak wyglądają dzisiaj odtwórcy ról Milagros i Iwa z popularnej telenoweli. Natalia Oreiro i Facundo Arana to duet doskonale znany miłośnikom telenowel. Serca widzów skradli pod koniec lat 90., kiedy to światło dzienne ujrzał serial pod tytułem Munecia Brava. W Polsce Zbuntowany Anioł po raz pierwszy był emitowany w latach 2000-2001, a następnie wielokrotnie powtarzany. Historia miłości Milagros i Iwa do dziś jest wspominana przez odbiorców, którzy chętnie sprawdzają także najnowsze informacje o aktorach. W ostatnich dniach czekała na nich nie lada gratka. Odtwórcy głównych ról spotkali się na jednym z wydarzeń i chętnie pozowali reporterom. A jak dziś wyglądają Natalia Oreiro i Facundo Arana? Aktorzy pojawili się w Buenos Aires, gdzie miała miejsce premiera nowego filmu z udziałem aktorki Yo Narciso. Spotkanie gwiazd na czerwonym dywanie nie przeszło bez echa wśród gości, którzy sięgnęli po aparaty i telefony. Sami zainteresowani czuli się w swoim towarzystwie bardzo swobodnie, nie szczędząc sobie przyjacielskich gestów. Facundo

0: Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. Porinvest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś. 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. Porinvest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
3: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu market budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu market budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
4: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej, realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych i operacyjnych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Już niebawem kolejne nowo oddane piętra kliniki do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej i chirurgii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy 8 gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie.

0: stronie www.werdeklinik.pl. Werdeklinik, Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy czarny budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.
1: Reklama. Norda Party.
2: Norda Party.

0: Czas na dobrą nockę z Nordą.
1: Dorota Skwark, twardy smakołyk. Mała wiewiórka bardzo lubiła jeść orzechy. Potrafiła całymi dniami rozgryzać ząbkami ich twarde skorupy, aby dostać się do smacznego środka.
2: Au!
1: Nagle poczuła ból zęba.
2: Och!
1: Jęknęła i odsunęła na bok orzechy. Wieczorem odwiedził wiewiórkę bóbr, zaprzyjaźniony dentysta. Obejrzał ząb i zaprosił sąsiadkę na następny dzień do swojego gabinetu.
3: Wyleczę ząb i nie będzie już boleć, ale o łupaniu orzechów możesz zapomnieć. Twoje ząbki dłużej tego nie wytrzymają.
1: Przestrzegał. Całą noc wiewiórka przykładała na bolące miejsce kompresy. O spaniu nie było mowy. Z samego rana pobiegła do gabinetu bobra, który zajął się bolącym zębem, a potem wręczył pacjentce receptę i niewielkie pudełko.
2: Co mam zrobić z tym pudełkiem?
1: Zdziwiła się wiewiórka.
3: Zabrać do domu. W środku jest dziadek do orzechów, którym możesz łupać twarde skorupy.
1: Wyjaśnił bóbr.
2: Dziękuję, to znaczy, że wciąż będę mogła jeść orzechy?
1: Ucieszyła się wiewiórka.
3: Jeść tak, ale nie łupać.
1: Przypomniał ponownie bóbr. Od tej pory wiewiórka dbała o ząbki. Używała dziadka do orzechów, chcąc rozłupać twardą skorupkę tego pysznego owocu.
4: Słuchajcie radia, Norda FM. Norda Party.
5: Norda Party.

0: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
1: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
2: Reklama. Klasa średnia ma zaoszczędzić finansowo na zmianach podatkowych. Polska prokuratura chce przejąć śledztwo w sprawie wypadku na Węgrzech. Koniec z noszeniem burek w miejscach publicznych. Portugalia wyznaczyła wysokie kary. Agnieszka Trojanowska-Bis. Ulżyć finansowo klasie średniej to plan rządu i propozycja w zmianach w wysokości progu podatkowego. Chodzi o przedstawioną dziś przez premiera i ministra finansów propozycję podniesienia drugiego progu podatkowego z obecnych 120 do 130 tysięcy złotych. Dla osób zarabiających od 130 do 150 tysięcy przewidziano nową 24% stawkę VAT, a zarabiający ponad 150 tysięcy złotych 32%. Jednocześnie na najbliższe dwa lata premier wyklucza obiecaną przed wyborami podwyżkę kwoty wolnej, co tak tłumaczy europoseł Polskiego Stronnictwa Ludowego Krzysztof Hetman.
3: Biorąc pod uwagę złożoność budżetu, także wydatki w sferze socjalnej, które mamy przecież niemałe, to wszystko powoduje, że dzisiaj kwota wolna od podatku jest trudna do zrealizowania, aczkolwiek na pewno nikt z tego postulatu po stronie koalicji rządzącej całkowicie nie rezygnuje.
2: Koalicja jeszcze przed wyborami obiecywała podniesienie kwoty wolnej do 60 tysięcy złotych, czyli kwoty, od której nie płaci się podatku PIT. Śledztwo w sprawie tragicznego wypadku autokaru z pielgrzymami na Węgrzech chce w całości przejąć polska prokuratura. Wniosek w tej sprawie jest na biurku ministra sprawiedliwości. To leży w interesie naszego wymiaru sprawiedliwości, bo zarówno poszkodowani, jak i podejrzani są Polakami, przekonuje prokurator Marta Kolendowska-Matejczuk.
4: Mając na względzie okoliczności, że podejrzanym, a także pokrzywdzonymi w sprawie są obywatele Polski, wyłącznie obywatele Polski,
2: wniosek, który trafił do ministra sprawiedliwości, ma zostać przekazany stronie węgierskiej. Ukraińcy i Ukrainki, którzy przyjechali do Polski w związku z wojną, a nie mieli paszportu, muszą to zgłosić. Czasu pozostało im mało, bo tylko do końca sierpnia. Chodzi o osoby, w tym dzieci, które dotarły do Polski jedynie z aktem urodzenia czy ukraińskim dowodem osobistym i na tej podstawie dostały status uchodźcy, mówi Warwara Wasylenkowa z Centrum Integracyjnego Baobab w Lublinie.
5: To osoby, które przyjechały po innym dokumencie, jakiś na przykład akt urodzenia i teraz już mają aktywny paszport zagraniczny. Takie osoby muszą zgłosić się do tego urzędu, żeby zaktualizować swoje dane paszportowe.
2: W takiej sytuacji trzeba zgłosić się do urzędu gminy, w której się mieszka. Osoby, które nie dopełnią formalności do końca sierpnia, stracą status uchodźcy. Status, który sporo ułatwia m.in. w kontekście podejmowania pracy w Polsce. Zakładanie burki i nikabu w miejscach publicznych będzie zakazane w Portugalii. Prezydent tego kraju właśnie podpisał ustawę zakazującą ich noszenia. W uzasadnieniu wyjaśnił, że nowe prawo służy zwiększeniu bezpieczeństwa oraz walce z dyskryminacją płciową. Zgodnie z nowym prawem noszenie przez muzułmańskie kobiety nakrycia twarzy będzie w Portugalii karane grzywną w wysokości do 750 euro w przypadku założenia burki lub nikabu na skutek zaniedbania, a także do 3000 euro w sytuacji umyślnego działania.
6: Na informacje z Pomorza w Norda FM zaprasza Michał Jarosz. Policjanci z Komisariatu Policji w Krakowie prowadzą postępowanie w sprawie kradzieży kolektora danych. Mundurowi opublikowali wizerunek potencjalnego sprawcy. Do zdarzenia doszło 17 lipca w jednym ze sklepów w Białogórze. Monitoring zarejestrował wizerunek mężczyzny, który może mieć związek z tym zdarzeniem. Policjanci publikują jego zdjęcie i proszą o pomoc w ustaleniu jego tożsamości. Osoby, które rozpoznają mężczyznę lub mają informacje mogące pomóc w ustaleniu jego tożsamości, proszone są o kontakty z Komisariatem Policji w Krakowie. Zdjęcie poszukiwanego znajduje

0: Znajdziecie na stronie puck.policja.gov.pl. Powiat Lęborski pozyskał 16 tysięcy złotych dofinansowania na działania skierowane do seniorów. Środki zostaną przeznaczone na realizację projektu Aktywni Seniorzy – Silne Rady, którego łączna wartość wraz z wkładem własnym powiatu wyniesie 20 tysięcy złotych. Projekt będzie realizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem Na 102. Jednym z zaplanowanych działań jest przygotowanie druku i dystrybucja miesięcznika Tutejsi 60+. Publikacja ma zawierać informacje dotyczące m.in. bezpieczeństwa zdrowia, prawa ubezpieczeń, praw konsumenta, wydarzeń oraz dostępnych form wsparcia dla seniorów. Znajdzie się w niej również miejsce na wspomnienia, fotografie, historię mieszkańców i materiał związany z lokalnym dziedzictwem. W ramach projektu zaplanowano także szkolenie dla członków Rady Seniorów Powiatu Lęborskiego. Mają one dotyczyć m.in. komunikacji społecznej, planowania lokalnych inicjatyw oraz współpracy z samorządem. Przewidziano również konferencję poświęconą sposobom komunikowania się z seniorami. Dofinansowanie w wysokości 16 tysięcy złotych pochodzi z programu Aktywni Seniorzy ASY, a Powiat Lęborski przeznaczy na realizację zadania 4 tysiące złotych wkładu własnego. Gmina Redzikowo zmodernizuje zaplecza szatniowe przy salach gimnastycznych w szkołach w Siemianicach i Redzikowie. Wójt Barbara Dykier podpisała już umowy z wykonawcami. W Siemianicach pracę wykona firma Sumabud ze Słupska. Wartość inwestycji to ponad 543 tysiące złotych. Z kolei modernizacja zaplecza w Redzikowie kosztować będzie ponad 453 tysiące, a za realizację odpowiada firma MDT Budownictwo. Zakres prac obejmuje m.in. przebudowę pomieszczeń sanitarnych, wykonanie nowych ścian, posadzek i okładzin, wymianę drzwi oraz modernizację instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania. Oba zadania zrealizowane są w ramach programu Szatnia na Medal edycja 2026. Wykonawcy mają zakończyć pracę do 30 października. Modernizacja ma poprawić warunki, z których uczniowie korzystają podczas zajęć wychowania fizycznego i innych aktywności sportowych. Redę odwiedzą ratownicy medyczni z całej Polski. We wrześniu odbędą się tam manewry ratownicze Pomerania 2026. Przez kilka dni Reda będzie miejscem intensywnych ćwiczeń, realistycznych scenariuszy i sytuacji, w których liczyć się będzie wiedza, doświadczenie, współpraca i szybkie działanie. Spotkają się ludzie, których łączy wspólny cel – być jeszcze lepiej przygotowanym, gdy pojawi się zagrożenie, gdy ktoś będzie potrzebował pomocy. Jak zapewnia Urząd Miasta Reda, od początku przygotowań wspieramy organizację manewrów, a współpraca miasta z organizatorami ma pozwolić stworzyć warunki do przeprowadzenia wydarzenia na odpowiednim poziomie. Cieszymy się, że Reda może być gospodarzem wydarzenia, które łączy praktyczne szkolenie, wymianę doświadczeń i przede wszystkim troskę o bezpieczeństwo. Więcej o manewrach dowiecie się z facebookowego profilu miasta Reda.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
0: Zobaczmy, jak tam pogodowo noc się będzie prezentowała. Upałów nie będzie, to raczej będzie dość chłodna noc, ale też nie specjalnie zimna. 14 na termometrach tej nocy zobaczymy w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 12 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, 11 w Wejherowie, Radzierumi, 10 w Gniewinie, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach około 1005 hektopaskali. Na niebie umiarkowane zachmurzenie, cały czas jest jeszcze szansa na opady, ale jeśli ma popadać, to jedynie przelotnie.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Reklama.
1: Lato, upał, nuda w domu? Czas to zmienić! Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie, przy ulicy Przemysłowej 3.
2: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj, ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
0: Reklama. Reklama.
3: Nor-

0: Autopromocja. Tego lata ruszamy w teren z mikrofonem, kamerą i dobrą energią. Będą wakacyjne rolki, spontaniczne rozmowy, pozdrowienia i dużo pozytywnych emocji. Odwiedzimy ciekawe miejsca, spotkamy ciekawych ludzi i pokażemy, jak wygląda lato w naszym regionie. Zobaczysz nas na plażach i ulicach. Podejdź, przybij piątkę, powiedz kilka słów do mikrofonu i pozdrów znajomych. Słuchaj Radia Norda FM, obserwuj w social mediach i wypatruj naszej ekipy w terenie.
1: Autopromocja. Reklama. Mieszkasz w powiecie wejherowskim? Jesteś osobą z niepełnosprawnością i potrzebujesz wsparcia w codziennym życiu lub edukacji? Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie przypomina o programie Aktywny Samorząd, finansowanym ze środków PFRON. Zdobądź dofinansowanie m.in. na zakup sprzętu elektronicznego, wózka lub skutera elektrycznego. Dofinansowanie do prawa jazdy, protezy czy opieki nad osobą zależną, a także dopłata do prądu przy korzystaniu z respiratora lub koncentratora tlenu. Wnioski w module pierwszym przyjmujemy tylko do 31 sierpnia. Studiujesz? Od 1 września do 10 października złóż wniosek o dofinansowanie nauki na poziomie wyższym. Potrzebujesz mieszkania bez barier? Na wnioski o zamianę lub wynajem lokalu czekamy do 15 października. Nie zwlekaj! Złóż wniosek bezpiecznie i bez wychodzenia z domu przez internet na stronie www.sow.petron.org.pl. Szczegóły znajdziesz na pcprwejherowo.pl w zakładce Aktywny Samorząd.
2: Reklama. Norda

0: Słuchajcie. Reklama.
1: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy.
2: Reklama. Norda Party.

0: Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału turnieju w Cincinnati. Polska chce w całości przejąć śledztwo po wypadku na Węgrzech. Komar tygrysi zadomowił się w europejskim kraju. Dotychczas widywany był rzadko. Agnieszka Trojanowska, BIS. Iga Świątek odzyskała doskonałą formę. Obecnie notuje najlepsze występy w sezonie. Dziś w Cincinnati awansowała do ćwierćfinału, pokonując francuskę Diane Perry 6-3, 6-3. Polka na turniej w USA trafiła prosto z Toronto, gdzie wywalczyła swój pierwszy w tym roku tytuł. W Cincinnati Świątek broni tytułu sprzed roku. Jej kolejną rywalką będzie już jutro albo wiceliderka rankingu kazaszka Jelena Rybakina, albo Rosjanka Diana Schneider. Mecz tych zawodniczek rozpocznie się już niebawem. Polska zawnioskuje do Węgier o przejęcie w całości śledztwa w sprawie tragicznego wypadku autokaru na węgierskiej autostradzie. Wniosek polskiej prokuratury, który trafił do ministra sprawiedliwości, ma zostać przekazany stronie węgierskiej, tłumaczy prokurator Marta Kolendowska-Matejczuk.
1: Jeśli będzie decyzja pozytywna ze strony węgierskiej, to wówczas śledztwo zostaje przekazane do kontynuowania, można powiedzieć, po stronie polskiej. Prokurator otrzymuje dokumentację w sprawie.
0: Do Polski trafi wówczas także kierowca autokaru, który ma już status podejrzanego. Dopóki nie dojdzie do przejęcia, równolegle będą toczyć się dwa śledztwa, polskie i węgierskie. A dziś na Podkarpacie powróciła kolejna grupa rannych, 12-osobowa. Ich stan określany jest jako dobry, ale wszyscy trafili do szpitala w Rzeszowie. To propozycja, która odciąży klasę średnią, mówią premier i minister finansów o pomyśle podniesienia progu podatkowego ze 120 do 130 tysięcy złotych. Dla osób zarabiających od 130 do 150 tysięcy przewidziano nową 24-procentową stawkę podatku VAT. Ile osób na tym skorzysta? To pytanie do naszego reportera Cezarego Jaszczyka, który zajmuje się tą sprawą.
2: Według ministra finansów Andrzeja Domańskiego zmiany odczuje 3,5 miliona podatników.
3: Zaproponowane dzisiaj zmiany, one się mniej więcej bilansują. Nie kosztuje budżet, tylko jest z punktu widzenia budżetu neutralny.
2: A co o propozycji mówią eksperci?
4: Największą korzyść osiągną ci, których to wynagrodzenie brutto jest przynajmniej 14 800 lub więcej. No bo ta maksymalna korzyść w przeliczeniu na miesiące oznacza 300 zł więcej kieszeni.
2: Mówiła doradczyni podatkowa Grant Thornton Małgorzata Samborska.
0: Propozycję będzie musiał jeszcze zaakceptować parlament i prezydent. Po protestach parafian usunięty został ksiądz, który zasłynął z masowego przyjmowania imigrantów na plebanii i w kościele. Decyzję w stosunku do duchownego pracującego w Toskanii w mieście Pistoja podjął sam Watykan. Sprawa ciągnęła się ponad 10 lat i dotyczyła masowego przyjmowania migrantów, jednocześnie nawet do 200 osób, co wywołało kontrowersje związane również z problemami sanitarno-higienicznymi. Ostatecznie imigranci zostali eksmitowani, a siły porządkowe nie pozwoliły im już wrócić do parafialnych budynków. Rzadko występujący dotychczas w Portugalii komar tygrysi zadomowił się na północy tego kraju. Występowanie owada, który znany jest z tego, że może przenosić choroby tropikalne, takie jak denga czy zika, potwierdzono w mieście Guimarães. Regionalne służby medyczne zapewniają jednak, że obecnie nie ma w Portugalii ryzyka, jeśli chodzi o zakażenie tymi chorobami, bo w schwytanych osobnikach nie stwierdzono chorób tropikalnych ani innych zakaźnych.
5: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Policjanci z komisariatu policji w Juracie ustalili i zatrzymali mężczyznę podejrzanego o kradzieży artykułów drogeryjnych, do których doszło 24 lipca w Helu. W ustaleniu jego tożsamości pomogła informacja przekazana mundurowym. Jeszcze tego samego dnia w jednej z drogerii w Helu trzykrotnie doszło do kradzieży artykułów o łącznej wartości ponad 845 zł. W toku prowadzonego postępowania policjanci zabezpieczyli z monitoringu, na którym zarejestrowany został wizerunek mężczyzny mogącego mieć związek z tymi zdarzeniami. Ponieważ nie udało się ustalić jego tożsamości, policjanci opublikowali jego wizerunek i zwrócili się o pomoc. Apel przyniósł efekt. Dzięki informacji przekazanej przez osobę, która rozpoznała mężczyznę, policjanci ustalili jego dane, a następnie zatrzymali go. W miejscu zamieszkania mężczyzny policjanci odnaleźli skradzione przedmioty. Zostały one zabezpieczone na potrzeby prowadzonego postępowania. Mężczyzna przyznał się do kradzieży, teraz za swoje zachowanie odpowie przed sądem. Dzieci i młodzież z gminy Wicko będą mogły wspólnie podsumować tegoroczne wakacje. W zamku w Nowęcinie odbędzie się wydarzenie Pożegnanie lata warsztaty kompetencji kluczowych, podczas którego nie zabraknie zajęć artystycznych, kulinarnych oraz atrakcji dla najmłodszych. Spotkanie z

0: zaplanowano na 28 sierpnia w godzinach od 15 do 19. W programie znalazły się m.in. warsztaty kulinarne i artystyczne oraz teatrzyk przygotowany przez Teatryk Fair. Uczestnicy będą mogli także wziąć udział w zajęciach animacyjnych, skorzystać z dmuchańc oraz poczęstunku. Wydarzenie organizowane jest w ramach projektu Aktywni Mieszkańcy Gminy Wicko – usługi społeczne dla mieszkańców obszaru strefy przybrzeżnej. Organizatorzy łączą podczas spotkania rekreację z rozwijaniem kompetencji i aktywnym spędzaniem czasu. Pożegnanie lata ma być okazją do wspólnej zabawy oraz wykorzystania ostatnich dni wakacji na udział w różnorodnych zajęciach. 133 policjantów ze Szkoły Policji w Słupsku rozpoczęło egzamin końcowy szkolenia zawodowego podstawowego. To ostatni etap 7-miesięcznego szkolenia, które rozpoczęło się pod koniec stycznia. Funkcjonariusze mają na rozwiązanie test składającego się z 80 pytań, dokładnie 80 minut. W trakcie szkolenia policjantki i policjanci zdobywali wiedzę teoretyczną oraz praktyczne umiejętności potrzebne w codziennej służbie. Uczyli się m.in. prowadzenia interwencji, stosowania środków przymusu bezpośredniego, posługiwania się bronią oraz udzielania pierwszej pomocy. Częścią kursu były również praktyki zawodowe, podczas których przyszli absolwenci pełnili służbę pod okiem doświadczonych funkcjonariuszy i uczestniczyli w rzeczywistych interwencjach. Pozytywny wynik egzaminu oznacza ukończenie szkolenia. Policjanci, którzy zdadzą test, jeszcze teraz odbiorą świadectwa, następnie wrócą do swoich macierzystych jednostek, gdzie rozpoczną samodzielną służbę. Uwaga, pasażerowie gdyńskiej komunikacji miejskiej. Zamknięcie Alei Piłsudskiego w Gdyni spowoduje zmiany w kursowaniu autobusów i trolejbusów. No to około godziny 15.45 w piątek 21 sierpnia do końca dnia w niedzielę 23 sierpnia w związku z obchodami letnich urodzin Gdyni i zamknięciem Alei Piłsudskiego od ulicy Bema do ulicy Krasickiego wprowadzone zostają zmiany trasy linii 119, 128, 133, 204, 252 i 282 oraz kursów linii 770 z pętli Dom Marynarza. Zawieszone przystanki od około 15.45 21 sierpnia do końca dnia w niedzielę 23 sierpnia to Dom Marynarza 01, 03 i 05. Wszystkie stanowiska na pętli i przy Alei Piłsudskiego, Piłsudskiego 01 i 02 przy Alei Piłsudskiego, Wzgórze Świętego Maksymiliana Syrokomli 01 przy ulicy Legionów, Wzgórze Świętego Maksymiliana SKM 04 przy ulicy Władysława IV w kierunku Domu Marynarza tylko dla linii 252, a także wszystkie przystanki linii 204 i 252 w rejonie Kamiennej Góry oraz przy Alei Piłsudskiego, ulicy Prusa, Eismonda, Moniuszki i Norwida. Pełną listę zmian znajdzie się na stronie zkmgdynia.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
0: Dzisiaj zachód słońca będziemy mieli już dosłownie za chwilę, o 20.10 już zaraz zacznie się robić ciemno, niestety dni są coraz krótsze, ale na szczęście noce na razie jeszcze nie są bardzo zimne. Tej nocy 14 zobaczymy na termometrach w Dębkach, Władysława, Wielebiełce, 12 w Drini, Pucku, Kosakowie, 11 w Wejherowie, Redzierumi, 10 w Luzinie, Gniewinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Wciąż jest jeszcze szansa na opady, ale to będą jedynie przelotne, jeśli w ogóle się pojawią.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie. Norda.

0: Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Norda Party.

0: Reklama.
1: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy.
0: Reklama. Norda Party.
2: Norda Party.

0: Po wypadku na Węgrzech ruszyły przesłuchania pierwszych świadków. Podejrzany o sabotaż gazociągu Nord Stream złapany w Chorwacji. Iga Świątek wróciła do świetnej formy. Dziś z dużą lekkością wygrała w Cincinnati kolejny mecz. Agnieszka Trojanowska, BIS. Polscy śledczy zaczęli przesłuchania pierwszych świadków, którzy wrócili z Węgier po wypadku autokaru. Prokuratura w Krośnie chce przejąć całe śledztwo od strony węgierskiej, bo jak tłumaczyła tę decyzję prokurator Marta Kolendowska-Matejczuk, pokrzywdzeni i podejrzani to wyłącznie Polacy.
1: Z uwagi na przedmioty

0: postępowania, w szczególności mając na względzie okoliczności, że podejrzanym, a także pokrzywdzonymi w sprawie są obywatele Polski. W tutejszej jednostce podjęto decyzję o skierowaniu do polskiego ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego, wniosku o przejęcie ścigania od strony węgierskiej.
1: Węgierski sąd aresztował kierowcę autokaru na miesiąc. Do 18 września usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. W wypadku zginęło 12 osób. Ukrainiec podejrzany o sabotaż gazociągu Nord Stream został złapany w Chorwacji. Nie wiadomo jeszcze, kiedy aresztowany w chorwackiej Puli mężczyzna zostanie wydany władzom Niemiec. Władimir Rzet został zatrzymany przez chorwacką policję na podstawie wydanego przez niemiecki sąd europejskiego nakazu aresztowania. Jest podejrzany o uczestnictwo 4 lata temu w dywersyjnych zamachach na bałtyckie gazociągi Nord Stream. Na półwyspie Istria przebywał według nieoficjalnych informacji niemieckich mediów jako konsultant przy filmowej produkcji na temat podwodnych akcji. To jest już drugie aresztowanie ukraińskiego nurka. W zeszłym roku zatrzymano go w Polsce, ale został zwolniony i uniknął deportacji do Niemiec. Teraz o jego przyszłości zadecyduje postępowanie ekstradycyjne przed chorwackim sądem. Optymistyczne wyniki szczepionki do walki z czerniakiem poprawiły notowania firm farmaceutycznych. Akcje Moderny i Merka wzrosły po publikacji nowych danych. Spersonalizowana szczepionka na czerniaka oparta jest na technologii mRNA, a w połączeniu z immunoterapią ma istotnie wydłużać czas przeżycia pacjentów bez nawrotu czerniaka. Do większości nawrotów dochodzi w ciągu 2-3 lat od usunięcia zmiany na skórze. Iga Świątek jest coraz bliżej obrony tytułu na turnieju w Cincinnati. Naszą tenisistkę dzielą od tego 3 wygrane mecze. Wieczorem zapewniła sobie prawo gry o półfinał po wygranym spotkaniu z francuską Diane Paris, którą pamięta z Igrzysk Olimpijskich w Paryżu, o czym Przemysław Pozowski.
2: 9 wygrany mecz z rzędu to raz, ale mecz wygrany bardzo pewnie, bo 6-3, 6-3 i właściwie tylko sam początek spotkania, kiedy Iga Świątek jakaś taka zdekoncentrowana wyszła na własny serwis, nie zwiastował dobrze. Potem już przejęła kontrolę nad tym spotkaniem i przede wszystkim bardzo dobrze wykorzystywała ten swój topspinowy forehand, z którym męczyła się grająca jednoręczny backhand Diane Paris. To był drugi mecz tych zawodniczek. Ostatni rozegrały podczas Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Wtedy Świątek wygrała 6-1, 6-1. No ale co najważniejsze, Świątek będzie grać o półfinał turnieju w Cincinnati, turnieju, w którym broni tytułu.
1: O półfinał Świątek zagra już jutro albo z Jeleną Rybakiną, albo z Dianą Schneider.
3: Na regionalny serwis informacyjny w Norda FM zaprasza Michał Jarosz. Parkiem miejskim w Redzie zawładnęły czworonogi. W niedzielę 16 sierpnia odbyła się kolejna edycja Psikniku. W ramach wydarzenia organizatorzy przygotowali wiele stoisk i atrakcji.
4: Jest to impreza, która ma być nie tylko taką imprezą rozrywkową, ale przede wszystkim też edukacyjną. Będziemy tutaj dużo mówić o czipowaniu zwierząt, które za chwilę już będzie w Polsce obowiązkowe. Natomiast w naszym mieście już od dłuższego czasu mamy program, gdzie właściciele zwierząt mogą chipować psy za darmo. Co więcej, w tym roku Rada Miasta podjęła również uchwałę, gdzie zaczipowane zwierzęta i co ważne zarejestrowane w bazie mogą zostać zwolnione od opłaty za posiadanie psa.
3: Mówi zastępca burmistrza Redy Dominika Kudlińska. Podczas wydarzenia nie zabrakło również charytatywnego akcentu.
5: W tym roku tym celem charytatywnym jest zbiórka środków na szkolenie psów ratowniczych grupy ratowniczej specjalnego PCK Trójmiasto. Za chwilę dosłownie szef grupy będzie o tym mówił i prosił. Mamy cegiełki, mamy vouchery. Fundacja Bomogę będzie dużo mówić o psu, o pracy psa asystującego. Generalnie cały ten psiknik jest skierowany właśnie ku psom pracującym w służbach, w asystencji właśnie osób niewidomych, psy policyjne.
3: Opowiada radna Redy Katarzyna Smolska. Jednym z punktów programu był wybór redzkiego psiaka 2026. Główczyce przygotowują się do gminnego święta plonów, które odbędzie się 29 sierpnia. Uroczystości rozpoczną się mszą świętą dziękczynną, a następnie ulicami miejscowości przejdzie korowód dożynkowy. Na stadionie sportowym zaplanowano część oficjalną oraz program artystyczny i atrakcje dla mieszkańców. Świętowanie rozpocznie się o godzinie 13:00 mszą świętą w kościele parafialnym pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła w Główczycach. Godzinę później uczestnicy przejdą w korowodzie na stadion sportowy. W programie znalazły się m.in. występy orkiestry Dęte i Ziemia Lęborska, Kleciniaków i KGW Stowcino, a także turniej sołectw. Zaplanowano również podsumowanie gminnego konkursu na chleb, wieniec i potrawę dożynkową oraz rozstrzygnięcie konkursu.

0: konkursu Piękne Sołectwo Gminy Główczyce. Wieczorna część wydarzenia rozpocznie się o 18.30 koncertem zespołu Patrick's Hat. O 20.00 na scenie wystąpi Patrycja Pałucka, a gwiazdą wieczoru będzie Lili, która pojawi się o godzinie 21.00. Zabawę zakończy impreza taneczna z DJ-em. Organizatorzy przygotowali także darmowe dmuchańce, animacje dla dzieci, festiwal baniek mydlanych, losowanie nagród oraz stoiska gastronomiczne, handlowe i kół gospodyń wiejskich. 4 września w Komelnicy będzie można skorzystać z bezpłatnych badań mammograficznych. Specjalistyczny mammobus stanie przy Centrum Kultury i Promocji przy ulicy Wodnej. Badania rozpoczną się o 9.00 i będą prowadzone w ramach programu profilaktyki raka piersi finansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Z bezpłatnej mammografii mogą skorzystać kobiety w wieku od 45 do 74 lat, które w ciągu ostatnich 2 lat nie wykonywały takiego badania. Skierowanie od lekarza nie jest potrzebne. Konieczna jest jednak wcześniejsza rejestracja. Można jej dokonać telefonicznie lub przez stronę internetową. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej gminy Komelnica. Organizatorzy przypominają, że regularne badania pozwalają wykryć raka piersi na bardzo wczesnym etapie, zanim pojawią się pierwsze objawy.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
0: Słońce jutro będziemy mieli o 5.32 i to słońce będzie się na niebie pojawiać, choć zachmurzenie również. Od małego przez umiarkowane po duże, właściwie każde możliwe będzie. Do tego przelotne opady deszczu, a na termometrach 19 to max w Dębkach, Władysławowie, Łebie i Ustce, 21 w Wejherowie, Radzierum i 22 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Gniewinie, 23 w Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnice. Wiatr tu takich rewelacji nie ma, cały czas słaby i umiarkowany.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Michał Jarosz, zapraszam na podsumowanie najważniejszych informacji, o których mówiliśmy w czasie minionej doby.
1: We wrześniu rusza targ w Luzinie. Znajdziemy na nim produkty świeże, lokalne i bez pośredników. Targ płodów rolnych i produktów od lokalnych wytwórców będzie miał miejsce w każdy czwartek września. Stoiska pojawią się na parkingu przy kościele pod wezwaniem Matki Boskiej Różańcowej w Luzinie. Targ będzie czynny w godzinach od 8 do 12. Organizatorzy zapewniają, że chcą stworzyć miejsce, w którym mieszkańcy będą mogli kupić produkty bezpośrednio od rolników, gospodarzy i producentów, a także wesprzeć niewielkie gospodarstwa i osoby wytwarzające regionalne specjały. Organizatorem wydarzenia jest parafia Matki Boskiej Różańcowej w Luzinie. Z kolei partnerami przedsięwzięcia są powiat wejherowski, Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego oraz Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Wejherowie. Pierwsze spotkania z lokalnymi wystawcami będą miały miejsce we wrześniu. Rynek będzie odbywał się w każdy czwartek od godziny 8 do 12. Najbliższa sobota 22 sierpnia upłynie pod znakiem gdyńskich brzmień. Letnia odsłona obchodów stulecia Gdyni to także spotkanie z lokalnymi artystami prezentującymi różne kierunki muzyczne. Przedostatnia sobota sierpnia upłynie pod hasłem Letnich Urodzin Gdyni. Jedną z atrakcji przygotowanych z okazji stulecia miasta jest koncert Gdyńskie Brzmienia na skwerze Arki Gdynia. O godzinie 13 będziemy mieli okazję usłyszeć zespół pieśni i tańca Gdynia, czyli zespół folklorystyczny związany z miastem. O 14 na scenie pojawi się Olgia, czyli Olga Budny. Jest to młoda artystka związana z gdyńską sceną muzyczną. O 14.30 wysłuchamy Światła and DJ CBH, czyli duet reprezentujący młodą, alternatywną stronę trójmiejskiego hip-hopu. 15 to Kieras and Linoleum, a z kolei Kieras to raper związany z gdyńskim środowiskiem hip-hopowym. O 16 na scenie pojawi się Joanna Knitter Blues and Folk Connections, czyli wokalistka bluesowa i folkowa związana z Trójmiastem. Lista artystów jest bardzo długa, a z ich pełnym składem zapoznacie się na internetowej stronie gdynia.pl. Do Komendy Powiatowej Policji w Pucku zgłosiła się 47-letnia kobieta, która poinformowała, że padła ofiarą oszustwa. Miała utracić 35 tysięcy złotych. Jak przekazała, skontaktowała się z nią osoba podająca się za pracownicę banku. Rozmowa była prowadzona w taki sposób, aby wzbudzić w kobiecie przekonanie, że jej pieniądze mogą być zagrożone i konieczne jest szybkie działanie. Kobieta przekonana, że rozmawia z prawdziwym przedstawicielem instytucji finansowej, wykonała przekazywane jej polecenia. W konsekwencji straciła swoje oszczędności. Sprawą zajmują się teraz policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Pucku. Pamiętaj, sam numer telefonu lub nazwa wyświetlająca się na ekranie nie daje pewności, kto naprawdę dzwoni. Przestępcy mogą wykorzystywać rozwiązania, które sprawiają, że połączenie wygląda wiarygodnie. Na wszelki wypadek rozłącz się i sprawdź. W razie końca dobiegają prace przy zbiornikach retencyjnych. To inwestycja o wartości niemal 6 milionów złotych. W ramach inwestycji powstały alejki spacerowe, uporządkowano i zagospodarowano tereny zielone, a odbudowany system rowów będzie kierował wodę w stronę rzeki Redy. Całość obejmuje około 2 hektary nowej przestrzeni parkowej. Nowy teren ma pełnić jednocześnie ważną funkcję retencyjną i rekreacyjną. Będzie miejscem spacerów, odpoczynku i codziennego kontaktu z naturą. Wejścia na teren znajdują się od strony ulicy Azaliowej i Kwiatowej. Jak informuje zastępczyni burmistrza Redy Dominika Kudlińska, to inwestycja, która pokazuje, że rozwiązania służące bezpieczeństwu miasta i gospodarowaniu wodą mogą jednocześnie tworzyć wartościową przestrzeń dla mieszkańców. Jeszcze niedawno trudno było wyobrazić sobie w tym miejscu powstanie teren, który będzie można wykorzystać na spacer czy odpoczynek. Budowa zbiornika retencyjnego i terenów rekreacyjnych przy istniejącym rowie odwadniającym północno-wschodniej części Redy została dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład, program inwestycji strategicznych w kwocie 5 990 000 zł. Policjanci z Komisariatu Policji w Krakowie prowadzą postępowanie w sprawie kradzieży kolektora danych. Mundurowi opublikowali wizerunek potencjalnego sprawcy. Do zdarzenia doszło 17 lipca w jednym ze sklepów w Białogórze. Monitoring zarejestrował wizerunek mężczyzny, który może mieć związek z tym zdarzeniem. Policjanci publikują jego zdjęcie.

0: i proszą o pomoc w ustaleniu jego tożsamości. Osoby, które rozpoznają mężczyznę lub mają informacje mogące pomóc w ustaleniu jego tożsamości, proszone są o kontakt z komisariatem policji w Krokowej. Zdjęcie poszukiwanego znajdziecie na stronie puck.policja.gov.pl. Redę odwiedzą ratownicy medyczni z całej Polski. We wrześniu odbędą się tam manewry ratownicze Pomerania 2026. Przez kilka dni Reda będzie miejscem intensywnych ćwiczeń, realistycznych scenariuszy i sytuacji, w których liczyć się będzie wiedza, doświadczenie, współpraca i szybkie działanie. Spotkają się ludzie, których łączy wspólny cel: być jeszcze lepiej przygotowanym, gdy pojawi się zagrożenie, gdy ktoś będzie potrzebował pomocy. Jak zapewnia Urząd Miasta Reda, od początku przygotowań wspieram organizację manewrów, a współpraca miasta z organizatorami ma pozwolić stworzyć warunki do przeprowadzenia wydarzenia na odpowiednim poziomie. Cieszymy się, że Reda może być gospodarzem wydarzenia, które łączy praktyczne szkolenie, wymianę doświadczeń i przede wszystkim troskę o bezpieczeństwo. Więcej o manewrach dowiecie się z facebookowego profilu miasta Reda. Policjanci z komisariatu policji w Juracie ustalili i zatrzymali mężczyznę podejrzanego o kradzieży artykułów drogeryjnych, do których doszło 24 lipca w Helu. W ustaleniu jego tożsamości pomogła informacja przekazana mundurowym. Jeszcze tego samego dnia w jednej z drogerii w Helu trzykrotnie doszło do kradzieży artykułów o łącznej wartości ponad 845 zł. W toku prowadzonego postępowania policjanci zabezpieczyli zapis monitoringu, na którym zarejestrowany został wizerunek mężczyzny mogącego mieć związek z tymi zdarzeniami. Ponieważ nie udało się ustalić jego tożsamości, policjanci opublikowali jego wizerunek i zwrócili się o pomoc. Apel przyniósł efekt. Dzięki informacji przekazanej przez osobę, która rozpoznała mężczyznę, policjanci ustalili jego dane, a następnie zatrzymali go. W miejscu zamieszkania mężczyzny policjanci odnaleźli skradzione przedmioty. Zostały one zabezpieczone na potrzeby prowadzonego postępowania. Mężczyzna przyznał się do kradzieży. Teraz za swoje zachowanie odpowie przed sądem.
1: Tomasz Smuga. Zapraszam na sportowe podsumowanie dnia w Radiu Nord FM. Energa Czarni Słupsk rozpoczęli przygotowania do sezonu 2026-2027. Koszykarze mają już za sobą pierwsze testy medyczne. Badania przeprowadzono w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Słupsku. Po części medycznej przedczesna praca na parkiecie. Zespół odbył pierwsze treningi w hali Gryfia. Rozpoczynają z tym samym intensywne przygotowania do nowych rozgrywek. W kolejnych tygodniach Czarni będą pracować przede wszystkim nad przygotowaniem fizycznym, taktyką oraz graniem zespołu. Nowy sezon w Orlen Basket Lidze wystartuje 2 października. Czarni rozgrywki zainaugurują przed własną publicznością. Słupszanie podejmą Legią Warszawa. Tydzień później Czarni pojadą do Włocławka na mecz z Anwilem. Przygotowania do sezonu 2026-2027 rozpoczęli również koszykarze Energii Trefla Sopot. Druga połowa sierpnia upłynie Sopocianom przede wszystkim na treningach. Od początku września rozpoczną się również sparingi. Pierwszy mecz zaplanowano na 3 września. Energia Tref zmierzy się w Skarczewach z MW Arką Gdynia. W kolejnych spotkaniach Sopocianie zagrają z Astorią Bydgoszcz, Twardymi Piernikami Toruń i Energią Czarnymi Słupsk. Ostatnim sprawdzianem będzie turniej w Słupsku zaplanowany na 18 i 20 września. Nowy sezon Energia Tref Sopot rozpocznie od turnieju o Super Puchar Polski. Zawody odbędą się 26 i 27 września w Sosnowcu. Zmieniamy dyscyplinę. Tytani Wejherowo zakończyli obóz przygotowawczy w Nowym Mieście Lubawskim przed startem sezonu pierwszej ligi piłki ręcznej. Ostatnim akcentem zgrupowania był spływ kajakowy rzeką Drewcą. Wcześniej zawodnicy przez cały tydzień intensywnie trenowali, pracując nad formą przed nowym sezonem. Nie brakowało wysiłku, zmęczenia i potu, ale przede wszystkim była to okazja do wykonania dużej pracy w przygotowaniach do rozgrywek. Tytani wrócili do Wejherowa i od poniedziałku rozpoczęli kolejny etap przygotowań w swojej hali przy samochodówce. Nowy sezon w pierwszej lidze wystartuje w weekend 12-13 września. Na inaugurację Tytani podejmą SMS ZPRP Kwidzyn. Reprezentacja Polski Kobiet Niesłyszących w futsalu przygotowuje się do najważniejszych zawodów. 19 zawodniczek kadry narodowej bierze udział w zgrupowaniu w Centralnym Ośrodku Sportu Cetyniewo. Biało-czerwone pracują przede wszystkim nad taktyką. W planie są m.in. organizacja gry w ataku i obronie, stałe fragmenty przejścia po stracie, odbiorze piłki oraz przygotowanie motoryczne. Zawodniczki korzystają także z siłowni, zaplecza odnowy biologicznej. Polki od lat należą do światowej europejskiej czołówki, mają na koncie medale m.in. Mistrzostw Europy i Świata oraz Igrzysk Głuchych. Ostatnim dużym sukcesem był występ na Mistrzostwach Europy futsalu w Porecu w 2026 roku. Zgrupowanie w Cetyniewie to jeden z etapów przygotowań do zimowych Igrzysk Głuchych, czyli Winter Deafling Bigs 2027. Impreza odbędzie się od 15 do 24 stycznia przyszłego roku w Austrii. W programie Igrzysk znajdzie się m.in. Futsal Kobiet. Trener reprezentacji Dominik Solecki podkreśla, że kadra jest bardzo zadowolona z warunków w Setniewie. Jak mówi ośrodek, zapewnia wszystko, co potrzebne do profesjonalnego treningu, od hali sportowej, siłowni po zaplecze regeneracyjne. Za przygotowanie reprezentacji odpowiada sztab z Dominikiem Soleckim na czele.

wspierany przez trenerów Andrzeja Kopińskiego i Oktawiana Soleckiego, a także fizjoterapeutę i trenera przygotowania motorycznego Radosława Skobronka. Z lądu wchodzimy do wody. Miłośnicy pływania spotkają się w Rewie. W niedzielę 30 sierpnia odbędzie się druga edycja wyścigu pływackiego organizowanego przez Kosakowo Sport. Zawody rozegrane zostaną w letniej strefie sportu w Rewie, a uczestników czekają trzy dystanse. O godzinie 12.20 wystartuje wyścig na 300 metrów. 20 minut później zawodnicy popłyną na dystansie 500 metrów, a o godzinie 13.10 rozpocznie się najdłuższa rywalizacja na 1000 metrów. Na krótszych dystansach rywalizować będą dzieci i młodzież, natomiast kilometr przeznaczono dla dorosłych. W tej kategorii obowiązuje podział na 4 grupy wiekowe: do 18 lat, od 18 do 35, od 36 do 49 oraz 50 lat i starszych. Organizatorzy zachęcają do wcześniejszego zgłaszania udziału, ponieważ liczba miejsc jest ograniczona. Opłata startowa wynosi 30 zł dla posiadaczy kosakowskiej karty mieszkańca i 50 zł dla pozostałych uczestników. Zgłoszenia prowadzone są za pośrednictwem strony internetowej Kosakowo Sport. W sobocie po raz 39 odbędzie się Tyczka na Molu, jeden z najstarszych pozastadionowych mitingów lekkoatletycznych na świecie. Zawody zaplanowano na czwartek, piątek 20 i 21 sierpnia. Na skwerze kuracyjnym pojawią się zawodnicy z Polski i zagranicy. W czwartek o godzinie 17 rozpocznie się konkurs mężczyzn. Wystąpią m.in. trzej Polacy: Filip Kępski, Bartosz Marciniewicz i Paweł Pośpiech. Na liście startowej są także tyczkarze z Czech, Niemiec, Francji, Stanów Zjednoczonych, Kataru i Arabii Saudyjskiej. W piątek sportowa rywalizacja rozpocznie się już o godzinie 11. Wtedy do walki przystąpi tyczkarska młodzież. O godzinie 15 na rozbiegu pojawią się natomiast kobiety. Tyczka na molo po raz pierwszy odbyła się w 1984 roku. W historii sopockiego konkursu zwyciężali m.in. Anna Rogowska, Monika Pyrek, Stacy Dragila, Władysław Kozakiewicz, Paweł Wojciechowski i Piotr Lisek. Zmieniamy dyscyplinę. Reprezentacja polskich koszykarzy rozpoczęła w Krakowie zgrupowanie przed ważnymi meczami eliminacji Mistrzostw Świata 2027. Biało-czerwoni zmierzą się m.in. w Gdańsku z aktualnymi mistrzami świata Europy, Niemcami. Pierwszy mecz Polacy rozegrają 27 sierpnia na wyjeździe, zmierzą się z Izraelem, ale ze względu na sytuację w tym kraju spotkanie odbędzie się w Rydze. Trzy dni później, 30 sierpnia, biało-czerwoni przyjadą do Ergo Areny w Gdańsku i Sopocie, gdzie podejmą Niemców. Mecz cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Bez sprzedaży pozostały już tylko ostatnie bilety, a wszystko wskazuje na to, że hala wypełni się po brzegi. Zanim Polacy rozpoczną walkę o punkty, czekają ich trzy sparingi. Na początek zmierzą się z Bułgarią, a następnie z Bośnią i Hercegowiną oraz Grecją. W składzie reprezentacji Polski zabraknie Jeremiego Sochana, Jakuba Schumerty i Jakuba Urbaniaka. Sochan walczy o miejsce Portland Trail Blazers, a Schumert i Urbaniak przygotowują się do sezonu w Stanach Zjednoczonych. Później do zespołu mają dołączyć Łukasz Kolenda i Andrzej Pluta, którzy uczestniczą w przygotowaniach swoich hiszpańskich klubów. Dobrą wiadomością dla kibiców jest natomiast obecność Jordana Lloyda. Amerykanin z polskim paszportem ma wystąpić w meczach eliminacyjnych z Izraelem i Niemcami. Trener Igor Milicic podkreśla, że mimo zmian kadrowych zespół jest gotowy do intensywnej pracy. Jak mówi sztab, ma już przygotowane założenia taktyczne i wie, gdzie reprezentacja będzie szukała swoich przewag. W pierwszej fazie zgrupowania biało-czerwonych czekamy więc treningi i mecze kontrolne, a później najważniejsze spotkania eliminacyjne. Starcie Polska-Niemcy w Ergo Arenie rozpocznie się 30 sierpnia. Norda FM.